0: ludźmi, z mandatami partyjnymi.
1: Ale wie pan, co to znaczy swoimi? Bo jeżeli ktoś, rozumiem, że swoimi, czyli jeżeli ktoś przynależy do partii politycznej, czy jest sympatykiem partii politycznej, w mojej ocenie bardzo poważnie trzeba się nad tym zastanowić. Natomiast ja podkreślam, to nie jest problem całego systemu, tylko problem ludzi. Jeżeli ktoś nadzoruje dany obszar, no to tam jest rada nadzorcza, tam jest prezes, tam jest organ prowadzący i tego typu osoba nigdy nie powinna się pojawić w takim miejscu. No jak to się stało w ogóle? No przecież to ktoś za to bierze pełną odpowiedzialność i to powinno być wykazane też w toku tego postępowania, a nie wychodzenie i krzyczenie, że świadek jest niewiarygodny, bo to, co wczoraj się stało, było oburzające.
0: Tak, natomiast to już wiemy, panie pośle.
1: Problem jest, panie redaktorze, ma pan też rację, natomiast czy sama przynależność do partii politycznej powinna skreślać osobę z tego, czy osoba na przykład jak sympatyzuje z partią polityczną, to powinno ją to wykluczać z tego, żeby obejmowała jakieś ważne stanowisko w jakimś z urzędów państwowych. No co do tego z klucza zastanowiłbym się, natomiast teraz widzimy, że jest to bardzo istotny problem i istotą jest jeszcze to, że organy państwa mają swoją ograniczoną wydolność. To tak jak po wczorajszych rozmowach, po których jestem, rozmawiałem, mają ograniczoną wydolność. Ta władza i te organy ścigania, o których mówi pan Skiba, nastawiły się w sposób nieprawdopodobnie ofensywny, nieprawdopodobnie wykorzystując ogromne siły, środki na polityków opozycji, na rozliczanie. To jest tak potężna skala, że to będzie największa afera tego rządu. Największą aferą tego rządu będzie historia mówiąca o tym, że wykorzystane zostały potężne siły i środki do ścigania czy szukania na posłów opozycji. I my to wiemy. Dla przykładu ta słynna konferencja, gdzie było czterech ministrów, premier Tusk wyszedł i powiedział, że będziemy robili kwerendę postępowań od rejonowych przez okręgowe.
0: Mówi pan o największej aferze, jako specjalnie się tym nie przejmuje, więc...
1: No wie pan, przyjmują się tym setki strażaków, z którymi mamy kontakt, są przesłuchiwani, kto komu kwiatki na uroczystości dał, tylko dlatego, że dostali zgodnie z prawem na podstawie ustaw sprzęt, który służy do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego i oni są przesłuchiwani. To się dzieje w całej Polsce powiatowej i to akurat trafia wszędzie. Także to się przejmują tym, bo te jednostki ci mają ogromne problemy, ludzie się boją. To państwo działa na zasadzie strachu,
0: zastraszając. To, panie pośle, bo kończy nam się powoli czas, a jeszcze jeden wątek krótko chciałbym poruszyć. Rozpoczyna się dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie, nie przyleci. To błąd prezydenta Ukrainy?
1: To jest sprawa prezydenta Ukrainy. Ja uważam, że zachowuje się w sposób niewdzięczny, dlatego że państwo polskie otworzyło, tym bardziej w początkach, szczególnie w początku, gdy doszło do pełnoeskalowej agresji Putina na Ukrainę, swoje bramy. Polacy otworzyli drzwi swoich mieszkań, przyjęli Ukraińców, popłynęła ogromna pomoc militarna i humanitarna. Byliśmy podstawowym hubem, jesteśmy do dzisiaj, jeżeli chodzi o lotnisko w Jasionce, Rzeszów, to wszystko jakby powoduje, że widać, że pan Zełenski nie potrafi zachowywać się w sposób właściwy. Powinien tutaj być, bo Polska była kluczowym partnerem, gdyby nie Polska, Ukraina upadłaby w pierwszych dniach i co do tego pan prezydent Zełenski przecież nie ma wątpliwości. Jest to błąd, ale jest to przemyślany błąd i zachowuje się pan Zełenski w sposób w mojej ocenie dalece niestosowny.
0: A czy prezydent Nawrocki powinien tam być na tej konferencji?
1: Panie redaktorze, to są decyzje pana prezydenta, natomiast...
0: Nie dostał zaproszenia, więc...
1: Ale dlatego mówię, w pierwszej kolejności raz, że nie dostał zaproszenia, jeżeli nie jest zapraszany, jak mówił też chyba pan minister Przydacz bodajże o tym, to trudno, żeby się tam pojawiał. Natomiast ta konferencja jest też zorganizowana w takiej formule i w takim formacie, w jakiej jest zorganizowana. Istotą jest to, żeby państwo polskie brało udział w odbudowie Ukrainy, bo my...
0: I myśli pan, że będzie brało udział był w odbudowie Ukrainy, czy po tym zamieszaniu jednak Polska zostanie zepchnięta na dalszy plan?
1: Panie redaktorze, my jak żaden inny kraj, tak jak mówię, pomogliśmy, nieśliśmy klucz w kluczowym okresie czasu tą pomoc i powinniśmy odbudowywać Ukrainę. Natomiast jeżeli w ten sposób zachowują się przedstawiciele Ukrainy, w tym prezydent Ukrainy, to obawiam się, że może być tutaj różnie, to znaczy niekoniecznie będziemy partycypować w takim stopniu i w takim procencie, w jakim to powinno wyglądać. Polityka i dyplomacja to jest naprawdę twarda gra, tym bardziej z panem Zełenskim, który widzimy, jak się zachowuje, a nie zachowuje się w sposób właściwy.
0: Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
1: Pięknie dziękuję, panie redaktorze. Dobrego dnia państwu życzę.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektor, jutro koniec roku szkolnego. Ulga czy już tęsknota za uczniami się wkrada?
2: Chyba ani ulga na razie, ani tęsknota, bo jest tak dużo pracy i administracyjnej, i takiej organizacyjnej, więc na razie skupiamy się nad tym, żeby to zakończenie roku wypadło jak najkorzystniej, jak najładniej, żeby podsumować roczną pracę, nagrodzić tych uczniów, którzy byli aktywni w różnych obszarach. Mam na myśli tutaj nie tylko ten sławetny czerwony pasek, ale również inne aktywności, czyli prace społeczne, działalność charytatywna, frekwencja, czytelnictwo. Także tych obszarów jest bardzo dużo. Nie skupiamy się tylko na tym czerwonym pasku, który jest za wyniki edukacyjne 4,75 i wyżej.
1: Ale zmęczenie odczuwalne jest już rokiem szkolnym?
2: Myślę, że tak. Myślę, że jest bardzo odczuwalne u wszystkich. Szczególnie, że jeszcze pogoda daje nam się tutaj we znaki. Jest bardzo ciepło.
1: No i jednak praca z młodzieżą potrafi trochę człowieka wypompować z energii.
2: Jest wyczerpująca, jest męcząca, ale też trzeba powiedzieć, jest niezwykła, bo nie ma takiego dnia, który by się powtórzył.
1: Nie ma
2: innego zawodu, innej profesji, w której dzień byłby podobny do dnia.
1: To są wakacje, 2 miesiące. I co pani by polecała tym uczniom przez te 2 miesiące robić? 2 miesiące totalnego resetu, odpoczynku od książek takich edukacyjnych, czy jednak aby już w sierpniu
2: to trzeba
1: powoli
2: zacząć od tego, jak zakończyliśmy, ja mówię tutaj o wszystkich, prawda, nie tylko o uczniach, ale w ogóle o wszystkich podmiotach szkoły, czyli nauczyciele, uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrektor. Powinniśmy zacząć od tego, jak minął nam poprzedni rok, czyli ten, który jutro będziemy kończyć. W zasadzie ten się skończy 31 sierpnia dopiero. Jutro to jest taki symbol, piątek jest symbolicznym dniem. Zastanowić się, co ten rok nam przyniósł. Siąść sobie na spokojnie z najmądrzejszym człowiekiem na świecie, czyli samym sobą, przegadać, co zrobiłem dobrze, co można poprawić, nad czym naprawdę trzeba się pochylić. To dotyczy wszystkich, nie tylko nauczycieli, nie tylko dyrektora, ale również uczniów i rodziców. Są uczniowie, którzy pójdą na wakacje z podniesioną głową, a są takie dzieci, które pójdą w poczuciu jakiejś tam krzywdy, w poczuciu porażki. I one też będą potrzebowały wsparcia, zaopiekowania, bo nie zawsze jest tak, że niepowodzenie szkolne wynika tylko z lenistwa. Składa się na te niepowodzenia wiele, wiele różnych czynników i tutaj trzeba naprawdę bardzo rozważnie, bardzo indywidualnie do dzieci podejść. Jeśli idziemy w wakacje, super szczęśliwi, zadowoleni, że wszystko było ekstra, ekstra, no to wiadomo, że odpoczywamy. Ale ja nie jestem zwolenniczką takiego odpoczywania, czyli leżakowania bezczynnie, bezmyślnie, chociaż taki odpoczynek dla mózgu, taki relaks, reset i nie myślenie o niczym jest bardzo dobrze. Nudzenie się jest zbawienne dla mózgu, więc tutaj trochę tej nudy potrzeba. Ale ja zachęcam do czytania ciekawych książek, do przeczytania tych książek, których nie zdążyliśmy przeczytać, do obejrzenia filmów, których nie zdążyliśmy obejrzeć albo nie mieliśmy okazji, do spotkania z ludźmi ciekawymi, nie na chybił trafił, tylko z ciekawymi, z takimi ludźmi, którzy pokażą nam trochę inny świat, pokażą nam, jak warto się zachowywać, jak warto żyć. A te dzieci, które muszą jeszcze popracować nad tym, żeby w sierpniu przystąpić do egzaminów, no niestety muszą się jeszcze trochę pouczyć. Ale tutaj też zachęcałabym do takiego rozważnego podejścia do tych swoich obowiązków, czyli nie na hura, nie cały dzień od rana do nocy, tylko ze zdrową oceną tej sytuacji.
1: Pani wspomniała o tej nudzie. Dzisiaj pytanie, czy my potrafimy się nudzić?
2: A to jest pytanie właśnie, czy my się potrafimy nudzić.
1: Czy dzisiaj nie jest za dużo tych bodźców, że jednak cały czas potrzebujemy, żeby coś się działo?
2: Aktywności, a mózg potrzebuje odpoczynku, naprawdę potrzebuje odpoczynku. To nie jest to, ja tutaj nic nie wymyśliłam. Tak mówią specjaliści, psychologowie, terapeuci. Odpoczynek i reset i trochę nudy.
1: tej nudy trochę pewnie wszystkim by się przydało. No dobrze.
2: Myślę, że tak. Mnie też.
1: Właśnie, więc jaki to był rok szkolny? Bo to był też rok szkolny, który w ogóle w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną szkoły, to jest czas wymagający i czas nieustających zmian właściwie.
2: Bardzo dużo zmian, jest faktycznie dużo zmian, ale też do tych zmian trzeba podchodzić z taką dużą, z dużym szacunkiem do swojej wiedzy, umiejętności i praktyki. Bo większość nauczycieli to są ludzie bardzo doświadczeni, bardzo mądrzy, to są specjaliści w swojej dziedzinie. Na pewno zmiany są bardzo dynamiczne. Chyba najbardziej zauważalne to są zmiany właśnie w ekspresji dzieci. W tym, że mózgi są przebodźcowane niebieskim światłem, czyli komórki, ekrany. One nam te mózgi bombardują i no niestety psują, więc trzeba by się zastanowić w domu, bo w szkole dzieci są kilka godzin, wiele godzin można powiedzieć, ale najwięcej godzin są w domu. I trzeba by się zastanowić, czy te niebieskie ekrany muszą tym dzieciom przed oczami mrugać, czy one są potrzebne, czy ekran jest potrzebny rocznemu dziecku, dwuletniemu, trzyletniemu, czy to może lepiej piłka, wiaderko, piaskownica, ale mama musi być aktywna, tata musi być aktywny przy tym, przy dziecku. No nie może być tak, że dziecko jest w piaskownicy, a mama w telefonie. Albo dziecko, idziemy na spacer, jesteśmy w parku i dziecko ma przed sobą komórkę do jedzenia obiadu, do spożywania posiłków, też jest komórka. Nie. Nie, mózg wtedy nie pracuje, mózg pracuje wtedy zupełnie inaczej. Nie jest to oczywiście żadna jakaś taka, nie wiem, czy nagana, czy nawracanie dorosłych na te właściwe ścieżki, bo każdy ma swój rozum i każdy za siebie odpowiada. Ale warto o tym pamiętać. Warto pamiętać, bo czego te małe dzieciaczki, dwuletnie, trzyletnie, czego się nauczą, ile tych połączeń nerwowych się wytworzy, Takie potem będą sukcesy.
1: Ale w jakim zachowaniu jest odczuwalna ta zmiana u tych dzieci,
2: które... Nieumiejętność skupienia uwagi. Uwaga skupia się bardzo krótko. Dzieci potrafią bardzo krótko skupić uwagę, potrzebują bodźców. Poza tym, to co w tej chwili powiem, to jest truizm, te wielokrotności życia. W życiu tak nie ma. Życie mamy tylko jedno. Może warto w tym czasie poczytać książkę. Poza tym trzeba też pamiętać, że kiedy dziecko samo odbiera, czyli ogląda jakieś bajki, ogląda filmy, to te bajki są, tamte sceny są bardzo szybkie. Czyli dalej nie ma, mózg dalej jest na szybkich obrotach, na dużych obrotach. To też nie jest dobre. No co jeszcze?
1: To jak tym dzieciom kazać siedzieć w ławce szkolnej przez 45 minut? Może lekcje powinno się skrócić?
2: No już 45 minut zajęć lekcyjnych, 45-minutowe zajęcia, to Jan Amos Komeński już, że tak powiem, ustalił ten czas i chyba to jest dobry czas. Powiem tak, ze swojego doświadczenia, jeśli lekcja jest ciekawa, to ona jest ciekawa od początku do końca. Jeśli tej lekcji brakuje dynamiki, ciekawości, no to dzieci się nudzą. Tak jak my, jak film jest ciekawy, to my oglądamy ten film od początku do końca na bezdechu. Jeśli książka jest ciekawa, my ją czytamy bardzo szybko.
1: Czy to też duże wyzwanie dla nauczycieli jest dzisiaj?
2: Dlatego, że kiedyś nie było tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych, i my uczyliśmy się z takiego przekazu z książki, z podręcznika, z ćwiczeń, z tego, co opowiadał nam nauczyciel. W tej chwili te tablice interaktywne, multimedialne, one są bardzo pomocne.

0: to nasz słownik jest ubogi. Słownictwo i bierne, i czynne jest bardzo ubogie, bardzo skromne. Ale to widać w wypowiedziach, jak państwo redaktorzy, dziennikarze na pewno widzicie przy wywiadach, jak trudno jest ludziom, wielu osobom, jak trudno jest na przykład zbudować zdanie wielokrotnie złożone, albo żeby ta wypowiedź była logiczna, czyli miała wstęp, rozwinięcie, zakończenie, żeby te zdania były logicznie połączone. To właśnie dlatego, że nie rozmawiamy z dziećmi, nie rozmawiamy ze sobą.
1: To no, możesz dojść do tego, biorąc pod uwagę zmiany w szkołach, telefony, no, zmieniającą się rzeczywistość, że ta młodzież, która teraz jest w szkole, no, że będzie mniej inteligentna?
0: Ja nie zakładałabym, że będą mniej inteligentni młodzi ludzie. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Natomiast dysproporcje już widać. Dysproporcje między uczniami. Polaryzację widać.
1: Ale
0: pod względem właśnie wydolności intelektualnej.
1: Mhm. To kiedyś nie były tak duże te różnice jak dzisiaj?
0: Proporcje były odwrócone. Proporcje były odwrócone. W klasie było kilkoro dzieci takich z trudnościami. Natomiast w tej chwili dzieci z trudnościami jest sporo. Sporo więcej niż kiedyś.
1: A to kwestia tych właśnie telefonów, pani zdaniem?
0: Ja myślę, że tutaj wiele czynników na to się składa. Telefony, tryb życia, pęd, odżywianie, sposób spędzania wolnego czasu. To, że na przykład kiedyś były rodziny wielopokoleniowe, była mama, tata, babcia, dziadek. Byliśmy osadzeni w takich wioskach, a w tej chwili, proszę zobaczyć, każda rodzina mieszka sama. Kontakty z rodzinami też są takie dużo rzadsze.
1: To nie często wynika... rodzeństwa nie ma?
0: Nie ma bardzo kim... często nie ma rodzeństwa. Bardzo często nie ma rodzeństwa. Tak, też nie ma. No, to też jest tak, że czasem to rodzeństwo może być, czasem nie jest tak, że po prostu nie ma tego rodzeństwa. Natomiast jeśli pan ma rodzeństwo, ja mam troje dzieci, ja widzę, jak moim dzieciom oni są sobie nawzajem potrzebni. To jest ta wioska. To jest taka wioska składająca się z trzech osób, ale oni są razem. Oni są razem. Oni przegadują różne takie rzeczy, o których ja na przykład nie wiem, nikt inny nie wie, ale to jest ich siła, bo jest ich troje.
1: No to są propozycje zmian na nowy rok szkolny. Tych zmian jest bardzo dużo. Mhm. Nie ma czasu, żeby o wszystkim rozmawiać. To może jak się spotkamy przed rozpoczęciem, w sierpniu.
0: Dziękuję.
1: Tak,
0: rozumiem, że
1: już zapraszam od razu. Tak, wtedy może będzie więcej czasu,
0: bardzo
1: żeby
0: miło
1: tak...
0: do was się przychodzi, no, z chęcią.
1: A my zawsze z chęcią do pani dzwonimy, żeby zaprosić. Zawsze się dobrze rozmawia.
0: Dziękuję wzajemnie, naprawdę fajnie jest.
1: To cieszy nas to bardzo. Więc czy te propozycje zmian, one, myśli pani, że wpłyną na to, że te dysproporcje będą mniejsze, że ta młodzież będzie wyciągnięta gdzieś do góry, czy nie?
0: Nie chciałabym tutaj jakimś takich sądów kategorycznych wygłaszać, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że są niektóre inicjatywy dosyć ciekawe. Mnie frapuje ten tydzień projektowy i myślę, że gdyby to było tak zrobione, tak przeprowadzone z głową, z taką dogłębną analizą, czyli załóżmy nauczyciele z klasy czwartej, to tak przykładowo podaję, siadają i mówią sobie, słuchajcie, mamy takie pomysły, takie. Można by to zrobić w taki sposób, w taki. Mówię to na przykładzie mojej szkoły, bo już myśmy takie wstępne rozmowy prowadzili. Do tego jeszcze wychowawca analizuje z klasą, czym dzieci są zainteresowane, co chciałyby zobaczyć, to myślę, że ten tydzień byłby fajną taką okazją do poszerzenia tych umiejętności i wiadomości, przede wszystkim wiadomości, a potem umiejętności dzieci, do integracji klasy, do nawiązywania relacji i do tego, że nauczyciele uczestniczący, ja nie mówię tutaj o nauczycielach siedzących z boku, bo to w ogóle moim zdaniem nie wchodzi w rachubę, moim zdaniem w tygodniu projektowym nauczyciel jest mentorem, czyli on podprowadza te dzieci i razem z nimi uczestniczy, broń Boże, nie siedzi gdzieś tam z boku na ławeczce i obserwuje, to tego sobie nie wyobrażam. Myślę, że to byłaby fajna rzecz, fajna, ciekawa rzecz. Widać to zresztą na dobrze zorganizowanych wycieczkach. Jeśli wycieczka jest fajnie zorganizowana, przewodnik opowiada bardzo ciekawie, wplecie w to na przykład jeszcze jakieś gry miejskie, czy quizy, czy zagadki, ta wycieczka na bardzo długo dzieciom pozostaje w pamięci. I one dużo więcej zapamiętują niż z takiej zwykłej lekcji przy ławeczce, przy stoliku.

0: Dosłownie na koniec, bo bardzo, bardzo mało czasu zostało. Od 1 września będzie też zakaz używania telefonu w szkołach. Mhm. I czy to jest słuszny kierunek?
1: Myślę, że tak.
0: Nawet mówimy na przerwach, tutaj, nie mówimy, tylko na lekcjach.
1: Mówimy tutaj o szkole podstawowej. Mhm. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobra rzecz. Dobra rzecz. Tylko, żebyśmy znowu nie poszli gdzieś w jakiś taki ostracyzm znowu, że koniec, nie ma komórki, nie korzystamy, bo jest taka decyzja odgórna i tak ma być. Komórka jest narzędziem, nie jest zabawką. I żadne dziecko nie powinno komórki dostać do ręki jako zabawki. To od tego trzeba zacząć. Nie ma, że 6-7-letnie, 5-letnie dziecko ma komórkę na wyposażeniu. Komórka w domu u dziecka powinna pojawić się, mogłaby pojawić się dopiero wtedy, kiedy to jest narzędzie. Dziecko wraca ze szkoły i na ten czas powrotu ze szkoły ma przy sobie komórkę, żeby w trudnej sytuacji zadzwonić do rodzica, żeby rodzic mógł sprawdzić, gdzie to dziecko jest, jak się przemieszcza. Mówię tutaj też o takiej kontroli rodzicielskiej, prawda? Czy mamy lokalizację, że dziecko jest tu, tu, tu i tam. Jest to taki, ktoś powie może, no, nadmiarowy nadzór, czy opieka nad dzieckiem. Ale w obecnych czasach jest to potrzebne dla zabezpieczenia po prostu tego poczucia bezpieczeństwa dziecka. I koniec, limit w domu. Zacznijmy od limitu w domu.
0: Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży, była naszym gościem.
1: Dziękuję
0: za
1: bardzo,
0: rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego.
2: 7:09. Twój początek dnia.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska jest naszym gościem w audycji z kulturą na tydzień. Dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Już w najbliższą sobotę odbędzie się jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w mieście, czyli imieniny Jana z Kolna. I jak przebiegają ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji, bo wydarzenie już tuż, tuż.
2: Tak, oczywiście przygotowujemy się bardzo, można powiedzieć, gorączkowo i mamy jeszcze dużo rzeczy do zaplanowania, ale najważniejsze wydarzenia, czyli umowy z gwiazdami, mamy podpisane i tylko czekamy na ich przyjazd.
1: A jakie atrakcje czekają w tym roku na uczestników?
2: W tym roku na uczestników czekają atrakcje, jak zwykle na początku naszego wydarzenia, czyli imienina z Kolna, odbędą się występy naszych zespołów muzycznych Kokis. Cały czas tutaj są spotkania, trenują, przygotowują się, więc jestem z nich bardzo dumna, więc wystąpią zespoły pod okiem pani Ani Pawła Podeszwik, a także Mażoretki, jak również Kolneńskie Dziewczyny z Plusem, a także zespół 07. Poza tym, w tym roku gwiazdo wieczoru będzie zespół Staszek z Gór, a także zespół Disco Polo After Party, jak również koncert Andreo i Karina. Jest to zespół taki muzyczny, który przedstawia najważniejsze hity włoskie.
1: Także będzie co wybrać i każdy na pewno znajdzie ten utwór ulubiony dla siebie.
2: No na pewno. Troszeczkę w tym roku mamy taką muzykę z gór, więc to też coś nowego, można powiedzieć, w naszym mieście. Pierwszy raz mamy takie utwory tutaj od nas z Polski z gór, więc też jestem ciekawa, jak przyjmą mieszkańcy tutaj Staszka.
1: Tak, dokładnie. To trochę kultura się wymiesza, można nawet powiedzieć.
2: Tak, oczywiście, więc czekam na to z niecierpliwością. To jest coś nowego w naszym mieście.
1: To święto ma nie tylko wymiar rozrywkowy, ale także, myślę oczywiście, że historyczny. Jak dziś przypominana jest właśnie postać Jana z Kolna?
2: Jana z Kolna oczywiście, no jak zwykle będziemy pamiętać o tej postaci, na pewno będą związane z tym konkursy na scenie, więc zawsze będą pytania do publiczności, więc mam nadzieję, że publiczność będzie odpowiednio przygotowana, ale przez tą legendę, którą tutaj była u nas nagrana w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu o historii Jana z Kolna, więc często jest, widzę, że odtwarzana i przypominana, więc myślę, że mieszkańcy będą odpowiednio przygotowani.
1: Organizacja też tak dużego wydarzenia to spore wyzwanie. Co jest najtrudniejsze w przygotowaniach?
2: Jeżeli chodzi o organizację, to najważniejsze jest przygotowanie dokumentacji, którą rozpoczynamy już tak naprawdę od marca. A jeżeli chodzi o jeszcze o inne rzeczy, to czyli planowanie wyboru wspólnych gwiazd, rozmowa z pracownikami, z mieszkańcami Kolna, co by się spodobało, no to już jest dużo wcześniej. To już zaczynamy na początku roku.
1: Tak, bo uczestnicy zawsze widzą to, co się dzieje tu i teraz na scenie, ale niestety ta praca i organizacja jest już dużo wcześniej się rozpoczyna.
2: Tak, no bo oczywiście musimy przygotować dokumentację, tutaj poinformować Urząd Miasta, Policję, Straż Pożarną, pozamykać ulicę, to jest naprawdę duże przedsięwzięcie.
1: Wakacje, pani dyrektor, właśnie się rozpoczynają, myślę, że na ten czas z pewnością czekali najmłodsi. Jaką ofertę Kokis przygotował dla tych, którzy lato spędzą właśnie w mieście?
2: Jak co roku przygotowujemy tutaj wspólnie z pracownikami, z instruktorami ośrodka szereg takich ciekawych, innych niż prowadzimy w ciągu roku takich zadań, warsztatów, więc w tym roku mamy i w dziale sportu troszeczkę nowości, jak i w dziale kultury. Może tylko przypomnę, że tak, my zaczynamy w dziale sportu, czyli wakacje na sportowo, od 6 lipca zajęciami na ściance wspinaczkowej. To są tygodniowe zajęcia nauki wspinania się pod okiem instruktorów, bezpiecznego zachowania się na tej ściance, więc tutaj zajęcia się zaczynają od godziny 10 na hali sportowej. Mamy takie cykle z dodatkowych zajęć, czyli warsztatów, to jest i rolkomania, wakacja i na Liga Drużyny Osiedlowe, która jest w późniejszym terminie. W sierpniu mamy zajęcia akrobatyczne, zajęcia nauki pływania na basenie kolnańskim oraz zajęcia z tenisa stołowego. Ale te wszystkie informacje będą na naszej stronie Kolnańskiego Ośrodka Kultury i Sportu, a także na mediach społecznościowych. Więc zapraszam najmłodszych mieszkańców do śledzenia, co w danym dniu jest, i zapraszam z całego serca wszystkich do działu sportu, czyli na nasze obiekty sportowe, żeby jak najbardziej z nich korzystać i cieszyć się, bo najważniejsze, że też mamy basen i można przyjść, wakacje się ochłodzić i spędzić miło czas. Jeżeli chodzi o dział kultury, to przygotowaliśmy bardzo szereg takich innych troszeczkę warsztatów. Mamy warsztaty wokalne od 1 lipca z panią Anną Podeszwik, warsztaty muzyczno-instrumentalne z panem Marcinem Dąbrowskim. Mamy konkurs plastyczny, który jest plastyk na zielono. Także mamy taką ciekawą inicjatywę w tym roku, fotografia. Czyli poznajemy nasze miasto z archiwalnych
3: fotografii.
2: Tak. Poznajemy właśnie, można powiedzieć, że nasze miasto z starych kadr, czyli wrzucamy zdjęcia na nasze media społecznościowe i zwracamy się do mieszkańców, żeby odnaleźli te miejsca i po prostu wysłali nam fotografie. Jak bardzo się zmieniło nasze miasto przez te 600 ponad lat.
3: A jak ważne jest dziś tworzenie takiej atrakcyjnej oferty kulturalnej na ten czas wakacji? No bo wiemy, możemy wyjeżdżać, ale też możemy zatrzymać się w mieście. Możemy ten czas spędzić również miło i przyjemnie.
2: Myślę, że to jest najważniejsze, to jest dobór odpowiednich prowadzących ludzi, którzy po prostu zachęcą, że to dla młodzieży, dla dzieci, że te zajęcia są tak bardzo atrakcyjne, że nie chce się zostać w domu i nie chce siedzieć przed telewizorem albo w telefonie, tylko po prostu przyjdę, spotkam się z młodzieżą, z osobą prowadzącą, bo to jest najważniejsze. Osoba, która po prostu zachęci do wspólnego czasu.
3: Także, drodzy Państwo, oczywiście odsyłamy na strony internetowe, oczywiście też o wszystkim będziemy Państwa na bieżąco informować. Jesteśmy w tej takiej aurze wakacyjnej, Pani Dyrektor, więc może czego możemy życzyć na te wakacje?
2: No to ja życzę wszystkim mieszkańcom Kolna bezpiecznych wakacji i radosnych i miłych wspomnień, bo najważniejsze, no i jeszcze co najważniejsze, pogody życzymy.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

przypadkiem, choć ten ogory dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
3: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo był na skalę utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha i nie wypełnia ich, można porównać

0: zapisany na kartach Ewangelii Mateuszowej, który zwykle nazywamy kazaniem na górze, kończy się fragmentem dziś czytanym podczas liturgii. Jezus ukazuje nam obrazy dwóch ludzi, którzy przystąpili do budowy domu. W jednym i drugim przypadku zadanie to samo. Ogólny plan dzieła niby ten sam, ale w różny sposób przystąpili oni do swej pracy. Jeden z nich budował na skalę. Dał więc swojemu dziełu mocne oparcie, które było zabezpieczeniem przed zewnętrznymi czynnikami, które mogłyby w jakiś sposób zagrozić konstrukcji i spowodować zniszczenie owoców pracy. Drugi budował na piasku, czyli pewnie w sposób łatwiejszy, prostszy, bo przecież łatwiej umieścić fundamenty w takim miejscu, w takim gruncie, gdzie bardzo łatwo czyni się wykop, bo bardzo płytki. Ale wobec deszczu, wichury, ta druga budowa nie mogła się ostać. Uległa więc całkowitemu zniszczeniu. Jezus wykorzystuje te obrazy, by nam mówić o roztropności człowieka, który buduje na solidnym podłożu. Mówi Jezus, to człowiek, który słucha i wypełnia Jego słowo na każdy dzień. A jak to wygląda z nami? Jakie jest nasze codzienne budowanie? Na czym, a może lepiej, na kim opieramy nasze codzienne życie? Czy naprawdę chcemy, by nasze budowanie opierało się o Chrystusa, naszego Zbawiciela?
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest piątek, 26 czerwca. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchaczy Radia Bobola i Radia Paloti FM. Imieniny obchodzą Jan, Paweł, Dawid. Sprawdźmy jeszcze dzisiejszą pogodę. W większości Polski zapowiada się bardzo ciepło i przeważnie słonecznie. Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około do 25 do 30 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, w centrum i na południu kraju, gdzie lokalnie termometry mogą pokazać od 28 do 30 stopni. Nad morzem będzie nieco chłodniej, zwykle 22 do 25 stopni. Wiatr ma być słaby lub umiarkowany. Ryzyko opadów i burz będzie niewielkie, choć lokalnie po południu mogą pojawić się pojedyncze chmury. W pierwszej godzinie poranka 7-9 moim i Państwa gościem będzie o 7.30 ksiądz Łukasz Mikołajczyk, orionista, duszpasterz Drabiny Jakubowej, duszpasterstwa osób niepełnosprawnych i wolontariuszy. A po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy!
0: 7-9. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A piątkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Piotr Szymaniak pisze o większych uprawnieniach dla NGO-sów. Rząd chce poszerzyć kompetencje organizacji społecznych w postępowaniach karnych. Eksperci chwalą ideę, ale i sygnalizują zagrożenia. Dziś prawo jest niespójne. Organizacja, która zgłosi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, może złożyć zażalenie na odmowę prokuratury. Jeśli jednak postępowanie zostanie wszczęte, a potem szybko przez śledczych umorzone, NGO ma już związane ręce. Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego postanowiło uzupełnić tę lukę. Wszyscy powinniśmy być zainteresowani tym, by praca prokuratury była weryfikowalna, chwali inicjatywę MS Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obawy ma natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich. Choć co do zasady popiera kierunek zmian, zwraca uwagę, że czasem, zwłaszcza w przypadkach medialnych, aktywność niektórych organizacji może być podyktowana chęcią uzyskania rozgłosu, a ochrona interesu społecznego zostanie potraktowana instrumentalnie. Dlatego RPO podczas konsultacji projektu noweli zaproponował ściślejsze powiązanie uprawnień NGO-sów z ich celami statutowymi. Żurek poszedł za daleko. Czystki w tzw. PZ-ach dokonane przez Waldemara Żurka doczekały się ostrej reakcji zastępczyni prokuratora generalnego Beaty Marczak. Chodzi o cofnięcie delegacji 10 prokuratorom z wydziałów zamiejscowych do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji prokuratury krajowej, w tym śledczych od spraw kryptowalut i RARS. Decyzję podjął Waldemar Żurek, kiedy Beata Marczak, ustawowo nadzorująca pion PZ, nie zgodziła się na odwołania. Teraz w piśmie do ministra Marczak podkreśla, że wszedł on w jej kompetencje, bo w myśl ustawy o prokuraturze to ona jest uprawniona do delegowania i do odwoływania z delegacji prokuratorów z PZ. Ministrowi tego robić nie wolno, jego decyzje są nieważne. Przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej. A tutaj Marcin Kędzierski pisze: lekarzu, ogarasz, możesz być spokojny. Ujawnienie zarobków lekarzy ułatwi identyfikowanie jednostkowych patologii, ale nie pomoże rozwiązać problemów ochrony zdrowia. Żaden polityk, który myśli o wygraniu wyborów, nie zaryzykuje przecież wojny z lekarzami. W imię zaspokojenia oczekiwań oburzonego ludu nieraz poświęci się jakąś czarną owcę, by cała reszta mogła działać bez zmian, pisze Marcin Kędzierski. W całym kraju narasta dziś zawiść wobec zarobków medyków. Hasło "Pokaż lekarzu, co masz w garażu", spopularyzowane przez Ludwika Dorna w trakcie protestów lekarskich w 2007 rokiem, z hukiem wróciło do debaty publicznej. Afera w warszawskim szpitalu południowym to zabójczy koktajl. Mamy w niej horrendalne wynagrodzenia młodego lekarza i wykorzystywanie politycznych znajomości dla prywatnych korzyści. Trudno sobie wyobrazić inną kombinację, która mogłaby wywołać większe oburzenie. Złośliwie można powiedzieć, że zabrakło w tej historii tylko Krystyny Jandy w roli korzystającej z celebryckich przywilejów ikony znienawidzonych elit. Wtedy mielibyśmy prawdziwe bingo. Odbudowa Ukrainy. W interesie Polski jest inwestowanie w pragmatyków, pisze Witold Sokała. Ukraina wygrywa wojnę, przynajmniej chwilowo. Może jednak przegrać pokój. Konsekwencje byłyby fatalne nie tylko dla niej, lecz także dla bezpieczeństwa i interesów rozwojowych całego regionu. Opinia Witolda Sokały. Europa Środkowa i Wschodnia ma geostrategicznego pecha. Albo dominacja imperialnej Moskwy z wszystkimi znanymi wadami tego wariantu, od krwawych represji po cywilizacyjną zapaść, albo Berlina, który co prawda przez ostatnie dekady pokazywał swą łagodną twarz unijnego lidera w wersji soft, ale przecież i tak dyskretnie dbał, żeby nikt w regionie nie wyrósł zanadto i nie zagroził niemieckim interesom politycznym i gospodarczym, a w dodatku potrafił współpracować z Rosjanami kosztem bezpieczeństwa państw regionu, czego najbardziej spektakularnym przykładem było długotrwałe i brutalne forsowanie projektu Nord Stream. W ostatnich latach kombinacja bardzo różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych stworzyła szansę na powstanie tutaj układu bardziej zrównoważonego i korzystnego dla lokalnych graczy. Koniec ery naiwności. W inwestycjach zagranicznych geopolityka liczy się bardziej niż ekonomia, pisze Artur Klimek. Skończyło się też dyplomatyczne podejście oparte na równym traktowaniu inwestorów z różnych krajów. Narodowość kapitału ma dziś duże znaczenie. Dla Europejczyków szczególnie istotne jest, gdy chodzi o inwestycje z Chin i USA. Do niedawna w Unii Europejskiej od inwestorów oczekiwano przede wszystkim tworzenia miejsc pracy, rozwoju technologii i zwiększenia eksportu. Inne gospodarki dużo wcześniej zwróciły uwagę na kwestie bezpieczeństwa narodowego w transakcjach. Obecnie wartości ekonomiczne zeszły na drugi plan, a zaczęły się liczyć aspekty geopolityczne, szczególnie w branżach uznawanych za strategiczne. Przejście od podejścia ilościowego do jakościowego stało się nowym paradygmatem rządzącym politykę inwestycji zagranicznych. I nasz przegląd prasy kończymy jeszcze Gazetą Polską Codziennie, a w niej kolejne fakty w sprawie horroru w Szpitalu Południowym. Śledztwo pod Kacprzyka, prawo dla ochrony umów ze swoimi. Śledztwo prowadzone tak, aby dać czas głównym bohaterom afery, a zdyskredytować sygnalistę. Jednocześnie przemilczenie faktu prowadzenia śledztwa w sprawie fałszowania aktów zgonu. Wypowiedzi premiera podważające wiarygodność doniesień lekarza ze szpitala. Makabryczne tłumaczenia Arłukowicza o sensowności tomografii zmarłego. Zmiany w prawie, które nie chronią przed ujawnionymi patologiami. Ta władza nie chce niczego wyjaśniać ani uzdrawiać, mówią politycy PiS. Waldemar Żurek i Donald Tusk z perspektywy karnej już bagatelizują te doniesienia. To wskazuje, że prokuratura raczej będzie zamiatała sprawę pod dywan, mówi Sebastian Kaleta. Opozycja domaga się głowy Kierwińskiego. Politycy PiS i Razem za patologię w Szpitalu Południowym w Warszawie obwiniają szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego. Najwyższy czas, aby ktoś wziął odpowiedzialność za ten patologiczny system, który doprowadził do tragedii, mówił wczoraj Adrian Zandberg. W Warszawie rozpocznie się zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym o odwołanie władz miasta z Rafałem Trzaskowskim na czele. Mundial 2026, faza grupowa finiszuje. RPA Kanada to pierwsza znana para 1/16 finału mundialu. Mecz ten w niedzielę w Los Angeles rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Oba zespoły pierwszy raz w historii wyszły ze swoich grup w finałach Mistrzostw Świata. Trzecim takim zespołem jest Bośnia i Hercegowina, która pokonała 3-1 Katar i też jest w 1/16 finału. Najprawdopodobniej ta sztuka ponownie nie uda się Szkotom, którzy na mundialu są po raz 10. Rząd będzie rozwijał system kaucyjny. Wiceminister klimatu i środowiska poinformowała wczoraj, że działający od 1 października system kaucyjny zebrał 1 600 000 puszek i butelek. Problem w tym, że w tym czasie na rynek wprowadzono około 3,5 miliarda opakowań, co oznacza, że jedynie około 40% butelek trafiło z powrotem do systemu. Cieszą się operatorzy, którzy liczą zyski. Jednocześnie rząd planuje już jesienią rozszerzyć system o alkoholowe małpki. Węgiel receptą na piekielne upały. Fala ekstremalnych upałów dociera do Polski i Europy, zwiększając zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednocześnie problemy z chłodzeniem elektrowni atomowych we Francji pokazują, jak wrażliwy staje się europejski system energetyczny. W tych warunkach niespodziewanie rośnie znaczenie węgla, który mimo unijnej polityki odchodzenia od paliw kopalnych ponownie staje się jednym z głównych gwarantów stabilności dostaw energii. I tu stawiamy kropkę, teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Łukasz Mikołajczyk, orionista, duszpasterz Drabiny Jakubowej. Szczęść Boże, księży.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Drabina Jakubowa to intrygująca nazwa. Skąd w ogóle pomysł na taką nazwę?
2: Ojej, a to się chyba wzięło od jednego naszego księdza, który tak poetycko, może po prostu tak sympatycznie mówił do naszych przyjaciół z niepełnosprawnościami, że są takimi aniołami. Na początku nam się wydawało, że to tak po prostu, żeby im było miło, ale jak przyglądamy się życiu naszych podopiecznych, to zauważamy, że mają kilka takich anielskich cech. I właśnie od tego się zaczęło. Zauważyliśmy, że mają taką szczególną łatwość do kontaktu z Panem Bogiem. Coś, co niektórzy dorośli ludzie tracą. Stajemy się tacy mądrzy, tacy inteligentni, a ta prostota znika. A oni to mają w sobie. No i jak się spotyka kogoś, kto na przykład siedzi na wózku inwalidzkim, czasami osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to widać już z daleka, że to jest ktoś inny. I często to są negatywne reakcje ludzi. Ale prawda jest taka, że jest jakaś inność, jednak my widzimy też, że aniołowie też są inni niż ludzie po prostu. I w pewnym momencie zaczęło do nas to docierać, że to nie jest takie sielsko-anielskie bycie aniołami, tylko coś bardzo głębokiego. I znaleźliśmy w Piśmie Świętym taki fragment, w którym jest i podopieczny, i wolontariusz. I to jest właśnie Drabina Jakubowa, taka opowieść z Księgi Rodzaju, w której widzimy otwarte niebo, miejsce, w którym jak po drabinie aniołowie schodzą na ziemię, załatwiają różne rzeczy i wracają tamtędy. Jest tam patriarcha Jakub, jeszcze jako bardzo młody człowiek, który ma kłopoty i życiowe perturbacje, prawie jak niektórzy nasi wolontariusze. I tam objawia się Pan Bóg i obiecuje błogosławieństwo Jakubowi. No i właśnie dotarło do nas przy czytaniu Pisma Świętego, że my przeżywamy w naszym wolontariacie wśród podopiecznych z niepełnosprawnościami te właśnie różne rzeczy, które tam są opisane. I tak już nam została Drabina Jakubowa.
1: A jak przezwyciężać lęk właśnie przed nawiązywaniem relacji z osobami z niepełnosprawnościami?
2: Ja mam już ten moment dawno temu za sobą, ale faktycznie widzę wolontariuszy, którzy przyjeżdżają pierwszy raz. Mówimy im wtedy, ważne jest, żeby zrobić ten pierwszy uśmiech. Czasami trzeba przykleić ten uśmiech do twarzy. Trochę to jest może na początku sztuczne, ale jeżeli się w ogóle już człowiek odważy, to po prostu mamy do czynienia naprawdę z drugim człowiekiem, nie z jakąś istotą nadprzyrodzoną, jednak to są ludzie, trochę inni, może jacyś wyjątkowi pod wieloma względami i cechami, ale jak się zrobi pierwszy krok, to każdy następny jest łatwiejszy. Jak w piosence, tak? Najtrudniejszy pierwszy krok. Więc zachęcamy naszych wolontariuszy, żeby zacisnęli zęby, żeby sobie ułożyli jakąś gadkę na powitanie, żeby wyciągnęli rękę, żeby się uśmiechnęli, nawet jeżeli tego do końca nie czują. I to działa bardzo dobrze, bo się okazuje, że już tego samego dnia na wieczór już uśmiechy są autentyczne i szczere, napięcie spada i okazuje się, że ten człowiek czekał na kontakt i on też bardzo pragnął kogoś poznać, więc otwieramy się na początku z trudem, ale potem to idzie coraz lepiej.
1: A jakby ojciec też przybliżył też naszym słuchaczom, jaką w ogóle działalność prowadzicie jako duszpasterstwo dla osób z niepełnosprawnościami?
2: Myślę, że my zajmujemy się niszczeniem samotności. Mamy przyjaciół, którzy są sprawni inaczej. Mówimy czasami o naszej wspólnocie, że to jest w ogóle wspólnota osób o różnym stopniu sprawności, bo nawet najsprawniejszy wolontariusz też nie ma ideałów. I wiemy też, że w życiu człowiek rodzi się z niepełnosprawnością, a jak ma szczęście i dożyje starości, to ona też nie oznacza pełnosprawności za każdym razem, tylko często po prostu tego doświadczamy, że sprawność odchodzi. Organizujemy w ciągu roku spotkania duszpasterskie, modlimy się, razem się integrujemy, staramy się poznać w relacjach z człowiekiem i z Panem Bogiem, rozwijamy się. Turnusy wczasowo-rekolekcyjne, które przychodzą w wakacje, są świetną okazją do tego, żeby zawiązywać te relacje, więzi. Przeżywamy trochę przygody przy tym.

0: po to, żeby z tych przyjaźni potem zostało coś trwałego w ciągu roku. Staramy się dzięki temu trochę odmienić codzienność naszych podopiecznych. Wolontariusze też odwiedzają ich w domach, albo zabierają gdzieś na miasto, w cudzysłowie. W ten sposób organizujemy różne rzeczy, które pomagają ludziom się zaprzyjaźnić jeszcze bardziej. No i właśnie docieramy się. Przeżywamy razem kryzysy i razem radości. To pomaga człowiekowi się uświęcić. Doświadczamy w tym obecności Pana Boga.
1: A też wspomniał ksiądz właśnie o turnusach. Wiem, że za kilka dni rozpoczną się właśnie wakacyjne turnusy Drabiny Jakubowej w Brańszczyku, w diecezji łomżyńskiej. Co takiego się będzie działo na turnusach?
0: No wszystko się będzie działo, o matko. Ostatnie przygotowania trwają, więc jesteśmy wszyscy tacy napięci, bo za chwilę już w poniedziałek wolontariusze rozpoczynają szkolenie przed turnusem, a we wtorek już przyjeżdżają podopieczni i będziemy mieli codziennie modlitwę. No, będzie konferencja duchowa, msza święta, codziennie wspólne posiłki, codziennie pielęgnacja podopiecznych, którzy są bardziej niesamodzielni, codziennie spacery na molo nad Bugiem, wycieczki do budki z lodami, nie wiem, mam talent, bal przebierańców albo inne jakieś wygłupy i wszystko, co po prostu może sprawić radość, uśmiech na twarzy naszych podopiecznych. Dzień zakończymy apelem jasnogórskim albo adoracją Najświętszego Sakramentu. Będzie czas na spowiedź, na rozmowy, będzie integracja wolontariuszy na koniec dnia, będą planszówki, wygłupy jakieś, nie wiem. Zobaczymy, każdy turnus wymyśla coś innego. W tym momencie mamy zapisanych, myślę, że 260 wolontariuszy, trochę mniejsza liczba podopiecznych. U nas jeden wolontariusz opiekuje się jednym podopiecznym, ale do tego jeszcze wolontariuszem jest ksiądz, pielęgniarki, koordynatorzy i w ten sposób tworzymy też taką społeczność, która no, przeżywa takie 7 dni wolontariatu, właściwie 8 dni w kalendarzu. To tak wyglądają nasze turnusy. Jest i czasowo, i rekolekcyjnie. Tak.
1: A jakie na dziś są zapotrzebowania właśnie w obsadzeniu miejsc na turnusie?
0: Prawdę mówiąc, zostały nam takie ostatnie miejsca, głównie dla chłopaków, na kilku turnusach. Na kilku turnusach cieszymy się tym, że już mamy kadrę wolontariuszy. Te turnusy, w ogóle wspomnę, że one się zaczynają w poniedziałek, ale my kończymy 12 września. Więc jeżeli chodzi o te turnusy takie bardziej odległe czasowo, to tam jeszcze szukamy wolontariuszy. Jeszcze są potrzebni ludzie, którzy pomogą naszym podopiecznym przeżyć tą przygodę, spotkanie z człowiekiem i z Panem Bogiem.
1: A w jaki sposób nasi słuchacze mogliby włączyć się w przygotowanie i realizację turnusów?
0: Dajcie znać, że szukamy wolontariuszy. Szukamy na przykład jeszcze jednej pielęgniarki, to będzie trudne wyzwanie. Bardzo prosimy o modlitwę. Jesteśmy tak trochę na pierwszej linii frontu, mam wrażenie. Jesteśmy blisko naszych podopiecznych, no to blisko wszystkiego, co przeżywają, również ich cierpienia. Będzie pięknie na pewno, bo co roku mamy wspaniałe doświadczenia, ale też nie będzie łatwo. Więc prosimy słuchaczy bardzo o modlitwę. Można nas też wesprzeć finansowo. Staramy się działać w taki sposób, żeby nasi...
1: A w jaki sposób?
0: No właśnie, prowadzimy taką stronę internetową, Przypnij Skrzydła Aniołowi, i tam widać naszych podopiecznych. My wiemy, że oni nie mają lekko w życiu, również od strony finansowej. Organizujemy to w ten sposób, że oni płacą za swój pobyt. Wolontariusze są szlachetni, oni rezygnują z wynagrodzenia, ale nie chcemy, żeby wolontariusz musiał płacić za siebie, a wiemy, że podopiecznym byłoby ciężko, więc staramy się znaleźć darczyńców. Ja jeżdżę po parafiach, proszę o wsparcie, a czasami jestem w radio. To też może oznaczać, że ktoś, kto nas dzisiaj słucha, pomoże komuś przeżyć takie doświadczenie Pana Boga i blisko jest z człowiekiem.
1: A mógłby ksiądz opowiedzieć o świadectwie jakiejś osoby, których właśnie uczestnictwo w Drabinie Jakubowej zmieniło życie?
0: Mam mnóstwo takich doświadczeń, ale w tym momencie przychodzi mi do głowy taki Kuba. Kuba jest bardzo głęboko niepełnosprawny. Rozumie wszystko, co się dzieje wokół, ale po prostu jego mięśnie nie chcą pracować tak, jak on chce. I to nie tylko, że on siedzi na wózku i że nie może sobie samemu zjeść śniadania, bo jego ręce nie chcą go słuchać, ale nawet mięśnie twarzy są porażone. To znaczy, że on nie może prawidłowo mówić. Komunikujemy się z nim przy pomocy specjalnej książki. On się uśmiecha, kiedy tam trafiamy na obrazek z podpisem. Jeden obrazek, jedno słowo. I my tak cierpliwie rozmawiamy z Kubą. Zawsze na koniec turnusu Kuba nam strasznie płacze. Jego tata, wspaniały człowiek, nauczył się tak działać, że on przyjeżdża do naszego ośrodka w dzień zakończenia turnusu i biegiem do pokoju, gdzie Kuba nie spodziewa się, że to jest ten dzień wyjazdu. Wolontariusze już wiedzą, jak pomóc, więc on wpada do pokoju, bierze tego Kubę na ręce i biegiem do samochodu, bo wiemy, że Kuba dostaje takiej prawie że histerii, spłaczu. Od takiego stresu, rozstania z przyjaciółmi, których poznał na turnusie, on się spina, jest spocony jak maratończyk po wyścigu. I to przez szereg lat tak wyglądało. A w zeszłym roku pan Paweł wpadł do pokoju po swojego syna. Chce go brać na ręce, żeby biegiem do samochodu, żeby skrócić to cierpienie i ten stres rozstania. A Kuba zrelaksowany, spokojnie wyjechał z turnusu i my zastanawialiśmy się, co się stało. Aż nam wytłumaczył jego wolontariusz Dominik, który powiedział nam, no ja zacząłem studia i złapałem taką pracę, że odwiedzam go w domu jako asystent socjalny. Oni się poznali na turnusie, ale on potem kontynuował przyjaźń, odwiedzając go w domu i pomagając w rodzinie. I okazało się, że Kuba po prostu nagle zrozumiał, że koniec turnusu to już nie jest koniec świata. Coś się zmieniło w jego życiu, bo dzisiaj turnus się skończył, ale Dominik za chwilę go odwiedzi w domu, więc on nie musi płakać i to nie jest już teraz ten sam stres, co kiedyś. I rzeczywiście dla Kuby to jest codzienność, która się zmieniła. Nigdy asystenci nie chcieli do niego przychodzić i pracować z nim, nawet za pieniądze, bo opieka nad Kubą jest trudna, ale oni na turnusie się zaprzyjaźnili. Od tego zmieniło się życie Kuby. Więc takie historie przeżywamy w Drabinie Jakubowej. Mówimy na to, że niszczymy samotność.
1: A jakie marzenia osób z niepełnosprawnościami udało się spełnić dzięki Drabinie Jakubowej?
0: Kuba właśnie był jednym z tych chłopaków, który powiedział nam, że jego marzeniem jest mieć pełnosprawnych przyjaciół. To jest ogromna różnica w życiu. Nasi podopieczni opowiadają nam też o różnych innych marzeniach. Ostatnio spotkałem chłopaka, który siedzi w domu chyba od 8 lat. Mieszka w takim miejscu, gdzie jest daleko do ludzi. A on marzył sobie po cichu, żeby po prostu móc chociaż jeden raz w życiu pojechać na Jasną Górę. My za chwilę może dojdziemy do tego, że zabierzemy go w taką pielgrzymkę. Ale dzisiaj wiemy, że trzeba zacząć od tego, żeby on miał okazję się z kimś poznać i zaprzyjaźnić. Nasi podopieczni mają marzenia tak jak wszyscy inni ludzie. Znamy Kubę na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że on uwielbia podróżować, interesuje się geografią, atlasy geograficzne i mapy go fascynują, a czasami po prostu chciałby wyjść na miasto i w gronie znajomych, bliskich sobie ludzi zjeść ciastko i wypić kawę. I takie rzeczy czasami są wielkimi marzeniami naszych przyjaciół, a z naszego punktu widzenia są czymś codziennym i zwyczajnym i prostym.
1: Chciałem jeszcze spytać o wolontariuszy. A co oni zyskują, jakby mógł ksiądz powiedzieć, ich świadectwa z takich turnusów?
0: Nasi podopieczni, chociaż nie robią pierwszego wrażenia oszałamiającego, są wspaniałymi przyjaciółmi. I to jest dla każdego człowieka coś cennego. Zaraz potem okazuje się, że warto jest znać się z innymi wolontariuszami, a przyjazd na wolontariat otwiera możliwość kontaktu z bardzo wieloma fantastycznymi, kochanymi ludźmi, którzy mają dobre serca. Jest mnóstwo miękkich umiejętności, których uczymy się w czasie wolontariatu. Praca zespołowa. Na początku też jest radzenie sobie ze stresem. Do tego dochodzi pewnego rodzaju empatia, zdolność komunikacji i rozumienia drugiego człowieka. Później wchodzimy w takie rzeczy jak przywództwo w małej grupie. Nasi wolontariusze też rozwijają się w kierunku bycia koordynatorami wolontariatu. Można dzięki temu zdobyć szereg umiejętności, które są bardzo cenne. Okazuje się też, że wolontariusze też przeżywają trudne momenty w swoim życiu i warto jest mieć takie szerokie kontakty i zasoby w postaci wielu przyjaciół, którzy też są empatyczni, którzy też potrafią zrozumieć drugiego człowieka. I czasami mamy takie opowieści wolontariuszy, którzy mówią, że przeżywali żałobę w rodzinnym domu, a do tego jakieś takie trudne momenty w relacjach romantycznych, że tak powiem. I posiadanie tylu przyjaciół, wolontariuszy i podopiecznych okazało się ogromnym, cennym kapitałem. Jesteśmy wspólnotą, my się modlimy za siebie nawzajem, razem czytamy Pismo Święte, razem adorujemy Najświętszy Sakrament, ale też spotykamy się na modlitwie przed krzyżem Pana Jezusa, to jest nasza szczególna cecha. To wszystko jest bardzo umacniające.
1: Chciałem jeszcze spytać o takie osobiste świadectwo księdza, jak właśnie posługa dla osób z niepełnosprawnościami przemienia księdza życie.
0: My jesteśmy równoważnymi partnerami. To nie jest tak, że ja coś daję naszym podopiecznym, a oni biorą i ja jestem takim bohaterem. Naprawdę wiele zyskuję dzięki temu, że mam tych ludzi wokół siebie. Przede wszystkim jestem księdzem. Dzisiaj wcale nie jest tak łatwo pozostać wiernym w kapłaństwie. Ja wiem, dla kogo mogę być księdzem. To jest dla mnie coś bardzo cennego, że ja mam moje owieczki tak na wyciągnięcie ręki. Ta bliskość z nimi, i to mówię tutaj i o podopiecznych, i o wolontariuszach, jest czymś dla mnie bardzo ważnym. Nie da się prowadzić drabiny Jakubowej, żeby nie znać się z nimi z bliska, osobiście. Ich problemy stają się trochę kawałkiem mojego życia, ale oni są cudownie wdzięczni i cudownie też chcą mi się odwdzięczać. Więc oni tak widzą mnie jako księdza, modlą się w mojej intencji, wspomagają mnie dobrym słowem, przyjaźnią, telefonem, troszczą się, martwią, kiedy jestem przeziębiony, chcą mi pomagać w prowadzeniu mojego duszpasterstwa, czują się potrzebni też dzięki temu i dlatego łatwiej się angażują. To jest dla mnie coś bardzo cennego.
1: A chciałem spytać tak szerzej, na ile obecnie Kościół katolicki w Polsce odpowiada na potrzeby właśnie osób z niepełnosprawnościami?
0: Ja widzę coraz więcej tego. W ogóle, że w naszym kraju rośnie taka świadomość i otwartość na osoby z niepełnosprawnościami, to potem to przekłada na to, jak funkcjonujemy w Kościele. Oczywiście w wielu miejscach jesteśmy na etapie likwidowania barier architektonicznych, ale ja osobiście uważam, że to jest bardzo cenne, że spotykam wielu ludzi, którzy chcą najpierw pokonywać bariery takie międzyludzkie. Udaje mi się wciągnąć w tą taką logikę łamania barier coraz więcej ludzi, księży, świeckich, właśnie wolontariuszy. Powoli docieramy do coraz szerszego grona osób z niepełnosprawnościami. Ja muszę powiedzieć, że jest wiele świeckich, fajnych organizacji, z którymi można się zgrać, mamy wspólne cele i do tego wszystkiego dochodzi coraz większa taka moja świadomość tego, jak wiele w Kościele robi się dla osób z niepełnosprawnościami. Wiadomo, że my po polsku możemy jeszcze ponarzekać, że jeszcze tam dałoby się zrobić więcej, ale ja w wielu parafiach znajduję msze święte dla osób niepełnosprawnych. Tam się wokół jakiegoś dobrego księdza integrują ludzie, spotykają się na przykład raz w tygodniu czy raz w miesiącu i oni czują, że jest jakieś miejsce dla nich. I jadę gdzieś, powiedzmy, wygłosić kazanie do jakiejś parafii i okazuje się, że tam już są ludzie, którzy czekali na mnie, żebym ja powiedział słowo, które będzie dla nich zrozumiałe, że oni są przyzwyczajeni, że mają swoje miejsce w Kościele. Ostatnio byłem świadkiem takiej pięknej uroczystości święceń w diecezji białostockiej. Na mszy świętej prymicyjnej był cały rząd ławek zarezerwowany dla osób z niepełnosprawnościami. Jest w Kościele miejsce dla osób, które są niepełnosprawne. Szczególnie, że no właśnie, tak jak ja mówię, my nie jesteśmy wszyscy pełnosprawni, tylko mamy etapy pełnosprawności w życiu.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Łukasz Mikołajczyk, orionista, duszpasterz Drabiny Jakubowej.
0: Serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie. Błogosławię Wam wszystkim. Szczęść Boże.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8:15 przeprowadzę rozmowę z posłem Koalicji Obywatelskiej Waldemarem Sługockim na temat bieżącej sytuacji politycznej, a o 8:40 porozmawiam z ojcem Michałem Bortnikiem Paulinem, nominowanym na nowego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej. Porozmawiamy o roli, jaką w polskim kościele powinna pełnić Katolicka Agencja Informacyjna. Słyszymy się ponownie o godzinie 8:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, poniedziałek, 26 czerwca. Patryk Lubryczyński. Zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam z posłem Koalicji Obywatelskiej Waldemarem Sługockim, m.in. o relacjach polsko-ukraińskich i aferze w Szpitalu Południowym. A o 8:40 moim gościem będzie ojciec Michał Bortnik-Paulin, nominowany na nowego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zapytam ojca Michała m.in. o reakcję w Kościele po jego nominacji oraz o pomysł na rozwój Katolickiej Agencji Informacyjnej. Do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest poseł Koalicji Obywatelskiej Waldemar Sługocki. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Chciałem zacząć od konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, na której nie pojawił się prezydent Wołodymyr Zełenski, nie pojawiła się też Ołena Zełenska, ani też minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Cibicha. Czy to klapa dyplomatyczna?
2: Wie pan co, no chyba pan prezydent chyba pan prezydent Karol Nawrocki wywołał taką sytuację i to wcale nie jest dobre dla tej sytuacji, która ma miejsce za wschodnią polską granicą, bo uprawianie polityki do wewnątrz tak ważnymi kwestiami jak relacje polsko-ukraińskie w mojej ocenie są złe, są naganne wręcz, powiedziałbym wprost.
1: Rozumiem, ale czy Polska ze względu też na te napięte relacje z Ukrainą może liczyć na jakieś kontrakty w Ukrainie?
2: Wie pan co, kto napiął? Od tego zacznijmy, panie redaktorze. Jaka jest geneza tego napięcia i czy ono było potrzebne akurat w tym momencie? Zgoda, że o relacjach polsko-ukraińskich należy rozmawiać otwarcie, należy rozmawiać szczerze, ale też należy rozmawiać odpowiedzialnie przede wszystkim. I ten kontekst relacji polsko-ukraińskich jest niezwykle ważny i to, co dzieje się w Ukrainie, jest niezwykle ważne. Głowa państwa polskiego musi ważyć, co w tej chwili jest polską racją stanu i myślę, że wtedy, kiedy rozmawiamy o odbudowie Ukrainy, kiedy rozmawiamy o możliwych scenariuszach zakończenia wojny w Ukrainie, bo musimy się zastanowić, co nam Polsce, polskiemu społeczeństwu zagraża. Rosja Władimira Putina czy Ukraina prezydenta Zełenskiego? I myślę, że odpowiedź jest oczywista. Zagrożenie płynie z Rosji, a nie z Ukrainy. I teraz każdy odpowiedzialny polityk, każdy polityk, któremu leży na sercu polska racja stanu, odpowiedzialność za losy blisko 38 milionów Polek i Polaków, musi zdawać sobie sprawę z tego, że jednak zagrożenie, realne zagrożenie dla państwa polskiego jest gdzie indziej, nie w Ukrainie. I czy odbieranie orderu Orła Białego w tym momencie, tak szczególnym momencie, było dobrą decyzją. Ale z drugiej strony konsekwencją tej decyzji, tak?
1: Z drugiej strony, panie pośle, też premier Donald Tusk w sprawie odebrania orderu Orła Białego też stawia się w roli arbitra i rozjemcy. I czy pana zdaniem premier jednak nie popełnia błędu, nie popierając jednoznacznie prezydenta Karola Nawrockiego w obronie polskiego interesu narodowego, jakim jest prawda historyczna oraz szacunek dla ofiar ludobójstwa?
2: Wie pan co, panie redaktorze, w mojej ocenie prawda jest kluczowa i jest ważna z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, tylko sekwencyjność tych zdarzeń jest, no, powiedziałbym, nieszczęśliwa, niefortunna, ale świadoma niestety. I w mojej ocenie pan premier Donald Tusk nie popełnia tego błędu, dlatego że ktoś musi mieć w sobie tyle rozsądku i odpowiedzialności za losy Polski, aby tą sekwencyjność zdarzeń zachowywać. Czyli co jest w naszym interesie? W naszym interesie jest zakończenie wojny w Ukrainie. W naszym interesie jest oczywiście wzmacnianie Ukrainy. Dlaczego w naszym interesie jest wzmacnianie Ukrainy? Dlatego, że Ukraina będzie tym państwem buforowym, które będzie chronić Polskę przed ewentualną agresją ze strony Rosji. Przyzna pan, panie redaktorze i państwo, drodzy słuchacze, że analogiczna sytuacja miała miejsce wtedy, kiedy Polska składała w 1991 roku akt stowarzyszeniowy z Unią Europejską, który wchodzi w życie w 1994 roku. W 1997 rozpoczęliśmy negocjacje z Unią Europejską, w 2003 je zakończyliśmy, a 1 maja 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej. Cała zachodnia Europa miała świadomość, że wejście Polski i pozostałych 9 państw Europy Środkowej i Wschodniej będzie sprzyjało nie tylko oczywiście rozwojowi Unii Europejskiej jako całości, ale budowaniu także bezpieczeństwa wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej. Przypomnę, że wówczas Unia Europejska liczyła 15 państw. Rozszerzenie z 1 maja 2004 roku o 10 państw powodowało, że Unia Europejska wtedy liczyła państw 25. Więc my musimy też mieć świadomość tego, że wejście Ukrainy na drogę integracji europejskiej, ta droga Ukrainy do cywilizowanego świata Zachodu, do którego my przynależymy, który był też marzeniem wielu pokoleń Polek i Polaków, co zakończyło się przecież jakże ważnym aktem, referendum akcesyjnym. To Polki i Polacy wypowiedzieli się w tej materii.
1: Tylko czy to jest wystarczający argument, żeby Polska wstrzymała się od wszelkich decyzji odwetowych, nawet takich symbolicznych, gdy świadomie Ukraina realizuje jednak politykę historyczną sprzeczną z polską racją stanu?
2: Nie, ja tego nie powiadam, tylko nie w taki sposób. Ja uważam, że należy także dobierać instrumenty do sytuacji. One powinny być adekwatne i uważam, że można było, przecież nic jest, panie redaktorze, nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan prezydent Karol Nawrocki zaapelował do pana prezydenta Zełenskiego. Mało tego, nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan prezydent Karol Nawrocki zaprosił na rozmowy. Ja przypomnę tylko dla porządku, że order Orła Białego dla pana prezydenta Zełenskiego nadał pan prezydent Andrzej Duda. Tu też musimy mieć świadomość, który reprezentuje to samo środowisko polityczne, z którego wywodzi się, czy którego kandydaturę, które poparło kandydaturę pana Karola Nawrockiego. Czyli musimy mieć pewną też konsekwencję i odpowiedzialność za decyzje polityczne. I w mojej ocenie te instrumenty nacisku, wywierania pewnej presji powinny być dobrane właśnie do sytuacji. I uważam, że odebranie odznaczenia Orła Białego, tu nie chodzi o personalnie pana prezydenta Zełenskiego. Tutaj chodzi o to, że w mojej ocenie, jak czytałem uzasadnienie wówczas, kiedy pan prezydent Andrzej Duda nadawał to odznaczenie panu prezydentowi Zełenskiemu, to chodziło o odznaczenie i wyróżnienie narodu ukraińskiego za trud, jaki ponosi w tejże walce o suwerenność, o niepodległość, o swoją tożsamość z Rosją Władimira Putina. Więc mówię, że te instrumenty ze strony kancelarii pana prezydenta powinny być adekwatne do sytuacji i są inne instrumenty nacisku dyplomatycznego. Nawet rozmowa bezpośrednia, o której mówiłem, nie wiem, czy to akurat było słyszalne dla pana, państwa, czy też nie. Natomiast uważam, że to jest zbyt nerwowy, zbyt radykalny ruch na tym etapie. Gdyby te rozmowy miały miejsce i instrumenty używane przez pana prezydenta Nawrockiego wraz ze współpracownikami eskalowały, a ostatecznym ruchem byłoby odebranie tego odznaczenia Orła Białego, być może miałoby to miejsce, ale jestem przekonany, że należałoby te rozmowy tak prowadzić, żeby nie doprowadzać do tej de facto sytuacji. I tutaj uważam, że ten ruch Kancelarii Prezydenta i samego pana prezydenta nie jest adekwatny do sytuacji, w której znajduje się Ukraina, relacje polsko-ukraińskie i zagrożenie płynące z Rosji i Władimira Putina.
1: Ale mówiąc też tak uczciwie, to też pan prezydent Karol Nawrocki pozostawił też czas na odpowiedź stronie ukraińskiej. I tutaj też Ukraina jakoś dalej jednak eskaluje te napięcie dyplomatyczne z Polską.
2: Czy eskaluje, ale panie redaktorze, czy pan prezydent Karol Nawrocki, ale czy nie przyzna pan, że to jest trochę postawienie, wywołanie takiej bardzo napiętej od razu, w pierwszym kroku sytuacji, nie pozostawienie Ukrainy bez możliwości właśnie używania czy właśnie budowania pewnego natężenia adekwatnego do rozmów. Czyli ja rozumiem, że wtedy, kiedy siadamy do stołu, to nie od razu używamy tego maksymalnego, prawda, argumentu, tylko te argumenty są dobierane do rozmowy, która się powinna toczyć. Natomiast pan prezydent nie chce używać tego słowa, ale ono ciśnie mi się na usta. Chcę być tutaj odpowiedzialny i bardzo starannie dobierać słów, ale to trochę nawet zakrawa na swoistego rodzaju szantaż ze strony pana prezydenta. Ja nie mówię, że ten argument nie powinien się w którymś momencie pojawić, ale czy na samym początku tej rozmowy z prezydentem Zełenskim? To pytanie, czy budowanie atmosfery w dyplomacji, też debaty, jest czymś kluczowym, ważnym, bo proszę zwrócić uwagę na nasze relacje po napaści przez Rosję na Ukrainę. No, zaczęliśmy w sposób taki niespotykany, który zadziwił cały świat, pomoc także polskiego, czy przede wszystkim polskiego społeczeństwa, gdzie na początku tego konfliktu, tej wojny regularnej, de facto przyjęliśmy blisko 3 miliony uchodźców wojennych z Ukrainy, co było heroicznym trudem Polek i Polaków, bo właśnie to, co się wydarzyło za sprawą odebrania odznaczenia Orła Białego i coś się takiego wydarzyło się dużo w kontekście oczywiście polityki historycznej, ale czy aż na tyle, czy to historycznej, przejęzyczyłem się, czy to nie była histeria być może nawet ze strony kancelarii pana prezydenta. Ja uważam, że jest sporo argumentów jednak, instrumentów dyplomacji, żeby tą debatę prowadzić. Natomiast skutecznie, bo żeby była jasność, panie redaktorze, ja uważam, że trzeba uczciwie, twardo i wprost rozmawiać o tym, co miało miejsce w przeszłości, w naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale moment prowadzenia tej dyskusji jest też niezwykle ważny. Ja nie uważam, że była też jasność.
1: Ale czy właśnie, bo też pan na początku wspomniał, troszkę zasugerował, tak, że jeśli te kontrakty podczas tej konferencji dotyczącej odbudowy nie zostaną zawarte, to jest to odpowiedzialność prezydenta Karola Nawrockiego, ale wiem, że współgospodarzami tej konferencji mieli być premier Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski, czyli tak jak wspominał minister Przydacz, że to jest raczej policzek wymieszony właśnie w premiera Tuska.
2: Nie, a panie redaktorze, ale pan minister Przydacz robi wszystko teraz, żeby podzielić się odpowiedzialnością za tą trudną sytuację i kancelaria pana prezydenta będzie budować taką narrację, która będzie uderzała w prezesa Rady Ministrów, pana premiera Donalda Tuska. I to niniejszym pan minister Przydacz niestety czyni. Więc wywołano pewną trudną, niezwykle trudną, niezręczną sytuację w tak ważnym kontekście. Przecież to, że ta konferencja będzie miała miejsce, wiadome jest od dłuższego czasu. I mając to na uwadze, być może te argumenty tak niezwykle jednoznaczne powinny być użyte po odbyciu tej konferencji. Myślę, że dla relacji polsko-ukraińskich dużo lepiej byłoby, gdyby pan prezydent Zełenski uczestniczył w tej dwudniowej konferencji, gdyby można także sporo czasu, oczywiście w kuluarach, poświęcić także temu wydarzeniu niefortunnemu, nieszczęśliwemu, nagannemu, powiem wprost, ze strony prezydenta Zełenskiego, które miało miejsce na Ukrainie, ale myślę, że najpierw należałoby o tym rozmawiać w zaciszu gabinetów, a potem dopiero uprawiać politykę. Pamiętam taką sytuację, kiedy ówczesny premier Wielkiej Brytanii grał Brexitem, wyjściem Brytyjczyków z Unii Europejskiej i mówiąc kolokwialnie, przestrzelił i wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Kogo ukarał? Samych Brytyjczyków, bo jak popatrzymy na badania dzisiaj, badania opinii publicznej Wielkiej Brytanii, absolutna większość chce powrotu. Brytyjczycy odczuwają każdego dnia skutki wyjścia z Unii Europejskiej. I tu mamy trochę, szukam pewnej analogii, pewnej nerwowości, nieodpowiedzialności właśnie graniem polityką zagraniczną do wewnątrz w tak niefortunny, w mojej ocenie, sposób, bo tak jak mówię, żebyśmy mieli jeszcze państwo, przede wszystkim jasność. Ja jestem zwolennikiem wyjaśnienia absolutnie i określenia prawdy historycznej wprost. I to są sprawy niezwykle trudne, o których musimy mówić także
1: w takim razie, co powinien według pana zrobić prezydent? No bo też łatwo jest go krytykować, ale no, co ale powinien zrobić?
2: Panie redaktorze, mówię o tym. No są możliwości rozmów bilateralnych. Jest pan minister Przydacz. No nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan
1: no to odbyły się takie rozmowy wcześniej i nie było żadnych skutków.
2: No, no tak, ale to pytanie jest, czy po jednych czy dwóch rozmowach należy od razu podejmować tą decyzję i czy w tym czasie, kiedy mówimy o tak ważnych sytuacjach. To panie redaktorze, co jest nadrzędne, co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego? Nasze bezpieczeństwo tu i teraz, dzisiaj i możliwość budowania relacji z Ukrainą i de facto zatrzymywanie wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, czy jeszcze eskalowanie napięć z Ukrainą, osłabianie Ukrainy w tym konflikcie, bo nie podejrzewam, mówię o tym wprost, pana prezydenta Karola Nawrockiego, jego współpracowników o to, że to są świadome działania, które w jakikolwiek sposób miałyby osłabiać Ukrainę w relacji w tej wojnie z Rosją, bo w to nie wierzę.
1: Jeszcze chciałem spytać o drugi temat afery w Szpitalu Południowym. Opozycja postuluje właśnie stworzenie komisji śledczej lub komisji zaufania publicznego. Jak pan ocenia te pomysły?
2: Panie redaktorze, ja wiem, że gra polityczna rządzi się swoimi prawami. Ubolewam, że opozycja wtedy, kiedy rządziła, nie była tak twórcza i nie miała takich pomysłów, żeby w aferze maseczkowej powołać taką komisję, żeby w aferze dwóch wież powołać taką komisję, w aferze Funduszu Sprawiedliwości powołać taką komisję. Uważam, że to są elementy, które mają

0: prokuratura kierowana przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka będzie zamiatać tę aferę pod dywan. Czy pan wierzy w całkowitą niezależność prokuratury w tej sprawie?
1: Ale panie redaktorze, w podobnej sytuacji przez 8 lat byliśmy my, także ja jako ówczesny poseł, a wcześniej senator, i też mieliśmy prawo mieć wątpliwości w rzetelność, słuszne jak się okazuje, prokuratury nadzorowanej przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobry, który, jak sądzę, gdyby nie był winny, to dzisiaj byłby w granicach terytorium państwa polskiego i odpowiadałby na zarzuty, które formułuje prokuratura. Nie ma go, jak wszyscy doskonale wiemy, w Polsce. Pytanie, dlaczego? Więc pokazuje, panie redaktorze, jak to jedna i druga strona do gry politycznej próbuje wykorzystywać bieżące zdarzenia. Myślę, że warto jest rozmawiać o sprawach trudnych, mówić o tym wprost, ale żebyśmy nie zapominali tak naprawdę, co jest celem funkcjonowania posłów, senatorów, parlamentu, jednej czy drugiej izby. Więc trochę mam wrażenie, że dzisiaj polityka stała się trochę w jakimś mierze, ubolewam nad tym, że tak jest, swoistego rodzaju rozrywką także dla opinii publicznej. A politycy niestety nie zawsze w sposób fortunny próbują przebrać się w rolę aktorów. To nie nasza rola.
0: A też chciałem dopytać, bo ta krytyka nie tylko płynie ze strony opozycji, ale też minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Kanałęcz, komentując aferę w Szpitalu Południowym, oceniła, że, cytuję, patologii by nie było, gdyby nie to, że Warszawa od 20 lat działa jak układ zamknięty grupy trzymającej władzę. Jakby pan poseł skomentował opinię minister Pełczyńskiej-Nałęcz?
1: Ja nie wiem, co pani minister tak naprawdę Pełczyńska-Nałęcz miała na myśli. Ja myślę, że to pani minister powinna zdefiniować i pokazać, co to za grupa, które to osoby trzymają tąże władzę, zwłaszcza od 20 lat, bo gdybyśmy próbowali na przykład odnieść się do osoby pana prezydenta, chociażby Rafała Trzaskowskiego, czy innych polityków Koalicji Obywatelskiej, to 20 lat temu ja nie przypominam sobie, żeby oni byli w polityce, w życiu publicznym. Mniej więcej zdaję sobie sprawę z tego, co robili, znam ich życiorysy i na pewno nie byli w życiu publicznym. Więc chyba tutaj przestrzeliła pani minister Pełczyńska-Nałęcz, formułując pewne zarzuty. Warto mieć świadomość, że arytmetyka jest zweryfikowalna, sprawdzalna, kwantyfikowalna. Warto, zanim coś się powie, nieco mocniej o tych słowach, które chce się wypowiedzieć, pomyśleć.
0: Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Waldemar Sługocki.
1: Dziękuję serdecznie i życzę państwu miłego dnia. Dziękuję. 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ojciec Michał Bortnik Paulin, a już od 1 lipca nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Szczęść Boże, ojcze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Chciałem na początku spytać o, bo powiedział kierujący przez 32 lata Katolicką Agencją Informacyjną Marcin Przyciszewski, odchodząc rok temu z agencji, o tym, że o zagrożeniu dla autonomii Katolickiej Agencji Informacyjnej, która jego zdaniem miała polegać na pomyśle integracji, czyli połączenia Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, Katolickiej Agencji Informacyjnej i portalu Opoka w jedno konsorcjum medialne Konferencji Episkopatu Polski. I czy konsolidacja mediów Episkopatu Polski to dla ojca bardziej szansa czy zagrożenie?
2: Znaczy, ja tutaj z tego, co mi wiadomo, nikt nie myśli o łączeniu trzech jednostek. Każda pozostaje autonomiczną. I także tutaj myślę, że to niebezpieczeństwo, czy ten niepokój na pewno już możemy odłożyć.
1: Rozumiem. A jakie w takim razie plany, jakie są zmiany ojciec planuje jako nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej?
2: Na razie nie chciałbym mówić o planach, nie chciałbym mówić o zmianach, bo chciałbym najpierw spotkać się z całą redakcją, ze wszystkimi współpracownikami, poznać się przede wszystkim z nimi, bo trudno wchodzić z zewnątrz i od razu mieć gotowe jakieś zmiany. Chciałbym poznać każdego z pracowników osobiście, chciałbym usłyszeć od nich, jak oni widzą przyszłość agencji i jak oni wyobrażają sobie tą przyszłość i wtedy gdzieś spotkać się z nimi razem z moimi jakimiś planami i wyobrażeniami.
1: Też były prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej najbardziej przeciwstawiał się pomysłowi tak zwanej zintegrowanej informacji pozytywnej, czyli obawiał się, że KAI będzie skupiał się głównie na promocji dobrego wizerunku Kościoła, a mniej na rzetelnym opisywaniu problemów i wyzwań Kościoła. Czy KAI pod ojca sterami będzie publikował także informacje trudne i niewygodne dla Kościoła instytucjonalnego?
2: Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby agencja prasowa, jaką jest KAI, mogła przemilczeć jakiekolwiek tematy dotyczące Kościoła. Mamy mówić o Kościele, ale nie jakby nie stanowić też filtra jakiejkolwiek informacji. Nie chcemy tutaj pomijać jakiejkolwiek informacji, no bo ta praca byłaby nasza nierzetelna, jeżeli byśmy w ten sposób traktowali informacje. My mamy przekazywać informacje. Nie jesteśmy od tego, żeby je komentować, nie jesteśmy od tego, żeby dzielić je na dobre i złe, tylko od przekazywania informacji, a komentarze pozostawiamy innym.
1: A jakie oczekiwania wobec ojca ma episkopat?
2: Trudno mi powiedzieć, jakie oczekiwania ma episkopat. Z tego, co mi wiadomo, z tego, co rozmawiałem z arcybiskupem Galbasem, no to chodzi po prostu o to, żeby prowadzić agencję informacyjną jako agencję informacyjną i tylko i wyłącznie w ten sposób, pomijając wszystkie jakieś tutaj osobiste, gdzieś tam czyjeś problemy, czy mam wrażenie, że tutaj troszeczkę osobiste jakieś reperkusje zostały przeniesione na poziom instytucjonalny zupełnie niepotrzebnie i zupełnie nie została w to wciągnięta agencja informacyjna. Chciałbym, żeby pod moimi rządami dalej prowadziła przekaz rzetelnej informacji i w tym przypadku nic się nie zmieni.
1: A dziennikarze i przedstawiciele tak zwanego Kościoła Otwartego, jak Tomasz Terlikowski czy Monika Białkowska, są sceptyczni co do ojca nominacji, zarzucając brak doświadczenia dziennikarskiego. Na przykład Monika Białkowska wskazała, że w świecie mediów doświadczenie zdobywa się publicznie latami, a 3-letni staż na stanowisku rzecznika prasowego Jasnej Góry nie jest równoznaczny z kompetencjami do zarządzania agencją informacyjną. Jak ojciec odpowiedziałby swoim adwersarzom?
2: Ja nie chciałbym wchodzić w dyskusję z tymi państwo, bo nie znam ich, oni nie znają mnie, a poza tym jedyne, co mogę odpowiedzieć, to to, że funkcja prezesa agencji informacyjnej, na ile już się dowiedziałem, na ile już się nauczyłem w międzyczasie po spotkaniach z innymi przedstawicielami różnych agencji prasowych, nie tylko katolickich, to nie jest rola dziennikarza, tylko to jest zupełnie inna funkcja.
1: Rozumiem, a w mediach też głównego nurtu przeważa jednak przekaz negatywny o Kościele, często pełen półprawd i uproszczeń. Na przykład wyrwanych z kontekstu wypowiedzi o biskupach, w jaki sposób chciałby ojciec, żeby kraj reagował na zmanipulowane informacje o Kościele?
2: Ja nie jestem przekonany, czy KAI jest instytucją do reagowania na coś takiego. KAI ma być agencją prasową, a więc przekazywać czyste informacje, czyste newsy. My nie jesteśmy od tego, aby komentować wydarzenia. Komentarze mogą ukazywać się, publicystyka może ukazywać się na portalu Opoka, bo myślę, że do tego też został powołany ten portal przez episkopat. My mamy się zająć przekazem czystej informacji. Czy dobre informacje, czy złe, to już nie mamy na to wpływu. Jeżeli jest jakaś informacja o Kościele, oczywiście jak najbardziej. Prawdziwe informacje, nie uciekać się do fake newsów, nie uciekać się do podchwytliwych tytułów, żeby sobie przysporzyć klikalności czy popularności. My mamy być agencją prasową i zdobywać sobie rynki agencyjne, prasowe, a nie tutaj popularność w tą czy w inną stronę.
1: Ale też, ojcze, jest wiele takich tematów na pograniczu nauczania Kościoła i bieżącej polityki, jak aborcja, in vitro, edukacja dzieci, kwestie wykorzystania seksualnego czy LGBT. Co według ojca powinna zawierać taka wzorcowa depesza KAI na tematy, które właśnie wywołują takie głębokie napięcia w społeczeństwie?
2: Tutaj musimy sobie to wypracować ze współpracownikami, ale tu jest, my mamy przekazywać depesze o Kościele, o nauczaniu Kościoła, o tym, co się dzieje w Kościele, a nie komentować. Jeszcze raz powtarzam, nasza agencja prasowa nie jest od komentarzy. Agencja prasowa jest od przekazywania informacji. Jedyny komentarz, jaki się może zdarzyć, to może być w przypadku jakiegoś wywiadu, ale to będzie komentarz danej osoby, a nie agencji, bo nasza agencja nie jest od komentowania. Nasza agencja jest od przekazywania informacji. Jeżeli ukaże się jakaś informacja, czy księża biskupi ogłoszą jakieś nauczanie, czy powiedzmy nawet swoje jakieś postanowienia w danej sprawie, my będziemy przekazywali informacje, nie komentarz.
1: Ojcze Michale, jaki ojciec ma pomysł na budowanie dobrych relacji z mediami świeckimi, aby skutecznie docierać z przekazem do szerokiego grona odbiorców, a jednocześnie zachować wierność wartościom i misji Kościoła?
2: No przede wszystkim rozmowa. Będę chciał się spotykać z każdym. Ja jestem otwarty na rozmowę z każdym, z każdą stroną, że tak powiem, ale na taką konstruktywną rozmowę i właśnie myślę, że oni też, rozmowa z innymi agencjami tutaj państwowymi, też mediami państwowymi, z innymi stacjami, to pokaże, jak ten nasz przekaz informacyjny oni sobie wyobrażają. Będziemy na ten temat rozmawiać i starać się dopasować nasz przekaz informacji do oczekiwań.
1: W wywiadzie dla Tygodnika Niedziela wspomniał ojciec, że kontaktował się już z dyrektorem austriackiej i niemieckiej katolickiej agencji informacyjnej. Co chciałby ojciec przeszczepić z praktyki tych agencji na polskie warunki?
2: Na pewno staram się też poznać, jak kierować takimi agencjami. Wiemy dobrze, że Kościół niemiecki różni się bardzo od Kościoła austriackiego, więc Kościół polski, myślę, zawsze gdzieś tak mniej więcej troszeczkę po środku leży. Pewnie bliżej jest nam do Kościoła austriackiego niż niemieckiego mimo wszystko. Chociaż wiem, że jest nurt w Kościele polskim, któremu bliżej by było do Kościoła właśnie niemieckiego czy nauczania Kościoła niemieckiego. Ale my jesteśmy Kościołem w Polsce, to jest polski Kościół. Nasza wiara jest mocna, oparta na nauczaniu Kościoła, na nauczaniu Soboru Watykańskiego II i myślę, że wszyscy tutaj mamy dużo do zrobienia. Niemcy i Austriacy zresztą podkreślali, że oni podziwiają polski Kościół za tą trwałość i wytrwałość, że to nauczanie nie zmienia się tak radykalnie, jak na przykład w Niemczech to podkreślali też Austriacy, ale też i Niemcy podkreślali właśnie w drugą stronę, że polskie nauczanie nie jest aż tak ortodoksyjne, że nie nachylamy się w żadną stronę, ani wielkich reform, ani tradycji takiej już bardzo tej lefebrystowskiej, nawet bym powiedział, że trwamy w tym zdrowym środku i chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli świadomość tego, że Kościół polski nie błądzi nigdzie, tylko jest w tym zdrowym, według mnie, zdrowym środku.
1: A tak osobiście ojca myślenie o Kościele jest bliższe tradycjonalizmowi czy progresizmowi i reformom?
2: Pracowałem 8 lat w Niemczech, pracowałem 2 lata w Anglii. i muszę przyznać, że tak naprawdę praca w parafii, poszczególnej parafii nie różni się niczym w żadnym kraju. Ludzie są tacy sami, tak samo przychodzą do kościoła, tak samo wierzą. Także tutaj pod tym względem myślę, że jesteśmy tacy sami jak wszyscy inni, a jak chodzi o nasz kościół w Polsce, trudno mi na razie oceniać autorytatywnie, jakkolwiek wypowiadać się na ten temat, bo tak jak mówię, ja nie jestem od komentowania kościoła, nauczania kościoła. Ja mam się zająć przekazem tego nauczania.
1: Jakiego języka komunikacji potrzebuje dziś Katolicka Agencja Informacyjna, żeby mówić o sprawach Kościoła jasno i przystępnie dla wszystkich ludzi, bez nadmiernego patosu języka kościelnego, ale z zachowaniem wagi sensu depesz?
2: No to jest właśnie, myślę, najcięższa praca. Przełożenie języka Kościoła, języka hierarchów, często trochę niezrozumiałego dla zwykłego człowieka i jak gdyby przetłumaczenie tego języka kościelnego na nasz język, na zrozumiały język. Myślę, że też tutaj będziemy. Ja też już chciałbym spotkać się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, już raz żeśmy się spotkali na ten temat, znaczy przepraszam, nie na ten temat, ale w ogóle się spotkaliśmy i z arcybiskupem Galbasem właśnie, jak przybliżyć to nauczanie, ten język kościelny, mówiony gdzieś tam czasem może zambony ponad głowami, zwykłemu człowiekowi, jak przekazać tą informację, żeby była zrozumiała dla każdego.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Michał Bortnik, Pauli, nominowany na nowego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej.
2: Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Czas szybko leci, kończymy już poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Katarzyny Polewko zapraszam na poniedziałkowy poranek o 7:09, a jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie 7:09.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz. Poranek prowadził Patryk Luberczyński. Życzymy Państwu dobrego dnia, kłaniamy się i do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.

oczy, łapcie ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak jak ty. Tam słońce, gdzie my, jak razi, to nic, zamknij oczy na trzy.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Wiktor Dyduła śpiewał, abyśmy łapali słońce, ale może nie dziś, może poczekajmy, aż minie ta fala upałów, która nadciągnęła nad nasz kraj. Jest godzina 9, 26 czerwca, Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy państwo. Paweł Majewski ze mną w studiu, dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, Aniu, dzień dobry państwu.
1: Dziś zakończenie roku szkolnego, od samego rana dzieciaki w białych bluzkach, w czarnych spodniach czy też spódnicach, bo wakacje rozpoczną się oficjalnie już pewnie gdzieś tam za godzinę, dwie.
2: No tak, jest godzina 9, więc powoli się rozpoczynają te akademie z okazji zakończenia roku. No i od jutra już laba.
1: Laba i trochę kierowcy, którzy rano poruszają się po ulicach Łomży, też odetchną?
2: O tak,
1: o,
2: zdecydowanie.
1: Tak, troszeczkę luźniej w okolicach
2: tak
1: szkół.
2: Samozwańczo w imieniu tych kierowców mogę powiedzieć, że tak, tak. Przy niektórych szkołach czasami jest ciężko się tam jakoś przejechać, kiedy te godziny szczytu szkolne, czyli przed 8.
1: A wiemy też, że nasze radio w okolicach szkoły się znajduje, więc czasami tego doświadczamy.
2: No tak.
1: 2 miesiące wypoczynku. Życzymy dzieciakom dobrej, bezpiecznej, spokojnej zabawy, dobrej pogody. Też może nie tak niebezpiecznej jak teraz w najbliższych dniach, bo dzisiaj 30 stopni, ale to nic w porównaniu z niedzielą i poniedziałkiem, kiedy do 38 stopni na termometrach zobaczymy. Przed tym będziemy państwa oczywiście również ostrzegać, a o 9.30 tradycyjnie rozmowa z gościem dnia. Paweł, ją poprowadzisz ty.
2: Tak, naszym gościem dnia będzie dzisiaj prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży, pan Andrzej Modzelewski. No i temat rozmowy będzie taki jeden wiodący. Mianowicie wszyscy chyba wiedzą, co się stało 15 czerwca na przejeździe kolejowym przy ulicy Pileckiego. Tam znana sytuacja. Kierowca MPK wjechał na skrzyżowanie, na przejazd kolejowy, w momencie, kiedy no już na filmie widać było opadające rogatki, nadjeżdżający pociąg, a MPK uważa i pokazuje też dowody na to, że to wcale nie jest taka jednoznaczna sytuacja, jednoznaczna wina tego kierowcy. I o tym właśnie porozmawiamy.
1: Trzeba to wyjaśnić, tym bardziej, że ten filmik krąży w internecie. Już słyszę takie głosy, po co wam były te pociągi, skoro jeździć nie umiecie?
2: Ja widziałem taki komentarz, że Łomża to jedyne miasto, gdzie pociąg ustępuje pierwszeństwa.
1: Otóż to, coś mamy z Czekanarisa w sobie, jak widać. No dobrze, 9.30 już na poważnie będzie o tym rozmowa, bo to są sytuacje dotyczące bezpieczeństwa nas wszystkich, więc trzeba to wszystko wyjaśnić, jeszcze raz wytłumaczyć. Więc zapraszamy w imieniu Pawła i w imieniu gościa o godzinie 9.30, a konkurs zrobimy za 7 minut.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury. Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 26 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu za Urzędem Gminy Miastkowo. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
0: Po reklamie.

Czy są to fani komedii kryminalnych? Jeśli tak, to mamy teraz coś specjalnie dla was. Książkę Alka Rogozińskiego, Ukochane z piekła rodem. To komedia kryminalna wydana przez Skarpę Warszawską. Bohaterką jest Joanna Schmidt, popularna pisarka romansów, która nie ma szczęścia w miłości. Kiedy więc pewnego dnia wdaje się w romans z przystojnym fotografem Konradem, wydaje jej się, że w końcu spełnia się jej największe marzenie o założeniu rodziny. Niestety dzieje się inaczej, będzie strasznie, będzie śmiesznie, jak to u Alka Rogozińskiego. Jeśli ktoś z państwa lubi ten gatunek, komedię kryminalną, to książkę oczywiście polecam. Do wygrania już teraz w Radiu Nadzieja, do poczytania w wakacje jak najbardziej się nadaje. Proszę dzwonić. Książka trafi do pierwszej osoby, która się dzwoni do studia Radia Nadzieja. 512 123 502 lub 512 123 503. Czekam na państwa telefony.

0: traffic is stuck.
1: A do naszego studia jako pierwsza dodzwoniła się pani Marianna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Marianno, ma pani jakieś plany na wakacje? Jakieś szczególne, jakieś specjalne?
2: Trochę pojeżdżę sobie z koleżanką. Mam zamiar gdzieś tam pojechać.
1: Czyli odpoczynek jak najbardziej i czas na książkę też się znajdzie.
2: Tak, oczywiście. Ja bardzo lubię czytać.
1: Życzymy więc dobrych wakacji, dobrego lata i pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia.
2: Dziękuję. Do widzenia.
1: Pozdrawiamy ciepło. No właśnie, zaczynają się wakacje, ale my wakacji od konkursów nie robimy. Nie, nie, nie. Już w poniedziałek po 9:15 kolejna szansa na to, żeby nagrodę w Radiu Nadzieja wygrać. Zapraszamy do słuchania i oczywiście do dzwonienia w odpowiednim momencie do naszego studia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski. Moim gościem dnia jest dzisiaj pan Andrzej Modzelewski, prezes MPK w Łomży. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam słuchaczy i widzów Radia Nadzieja.
1: Panie prezesie, zaczniemy od tematu, który no zelektryzował łomżyński internet w ostatnim czasie. 15 czerwca 2026, przejazd kolejowy przy ulicy Pileckiego, kierowca MPK, no, pojawia się w internecie film wrzucony przez

0: chcemy wyjaśnić tę całą sprawę, wszystkie okoliczności. Ja, gdy zobaczyłem pełen przebieg tego zdarzenia w naszym monitoringu, który znajduje się w autobusach, no, poczułem taki obowiązek, że muszę przedstawić faktyczną sytuację i to nie tylko, żeby bronić kierowcy, ale żeby tak naprawdę przedstawić wszystkim mieszkańcom naszego miasta faktyczny stan i też z taką myślą, żeby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.
1: To panie prezesie, to jakbyśmy mieli się cofnąć do tego 15 czerwca, jest taki moment, że kierowca jeszcze nie wjechał na ten przejazd. Tam już się tworzy, co prawda, korek, ale kierowca jeszcze stoi przed przejazdem. No i co wtedy widać? Jakie są znaki, jakie są oznaczenia? Czy już się pali czerwone światło, czy jeszcze go nie ma?
0: Z przebiegu całego zdarzenia, którym dysponujemy, z nagrania, widać ewidentnie, że w momencie wjazdu przez kierowcę na ten przejazd nie było sygnalizacji świateł, światła były nieaktywne, szlaban też nie opuszczał się. I co jest kluczowe w całej tej sytuacji, tutaj jeszcze przed rozmową wspominałem panu redaktorowi, był znak, który stał przed tym przejazdem, znak A10, który sygnalizuje, jest to taki znak z lokomotywą, który sygnalizuje, z pociągiem, który sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy bez zapór. Więc kierowca, wszyscy tak naprawdę kierowcy, którzy wtedy przyjeżdżali przez skrzyżowanie, można powiedzieć, że byli wprowadzeni w błąd. Potem po 3 dniach... Pojawił się znak A9, jest to już taki znak. Tutaj kolorystyka tylko tego nie jest prawidłowa, ale jest to taki znak, który już poprawnie sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy z zaporami. Więc my chcemy wyjaśnić to sprawę. On został zmieniony po 3 dniach. Wiemy, że przez pierwsze 3 dni ponad 50 kierowców dostało mandaty na tym skrzyżowaniu. Więc myślimy, że naprawdę warto to wyjaśnić i że może ta cała sprawa przyczyni się do tego, że to oznakowanie będzie prawidłowe i przede wszystkim, jak to już mówiłem, przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa. No bo wiadomo, kierowca musi mieć tą świadomość, że przejeżdżając przez jakiekolwiek skrzyżowanie, a szczególnie przez skrzyżowanie tutaj kolejowe, przez tory kolejowe, musi mieć taką pewność, że oznakowanie jest prawidłowe, że w tym momencie one nie było jednoznaczne.
1: Czyli co, jest chaos w mieście po tym, jak ta kolej już wróciła?
0: Już wiemy, że pewne znaki zostały poprawione. Podejrzewam, że wszyscy to się uczą, no ale na pewno powinno być to dopracowane już jeszcze przed uruchomieniem tej kolei i wtedy na pewno nie byłoby tylu wpadek łomżyńskich kierowców. No nasi mieszkańcy niewątpliwie są jeszcze do tej pory w takim chaosie, do końca nie wiedzą, jak przez te skrzyżowania przejeżdżać. No mówię, jeżeli jeszcze znaki są niejednoznaczne, no to już w ogóle jest panika.
1: No oczywiście ponad 30 lat bez kolei, bez aktywnych przejazdów kolejowych w Łomży, więc to jest naturalne, że na początku jakieś takie problemy będą, no ale chodzi o to, żeby nie dochodziło do jakichś tragicznych sytuacji i stąd moje kolejne pytanie właśnie, czy pana zdaniem kierowca jednak MPK no, nie popełnił błędu, no bo ludzie pisali w komentarzach, wielu ludzi pisało w komentarzach, nawet po publikacji tego filmiku przez was, że jednak no, nie zachował należytej staranności, skoro wjechał na te skrzyżowanie, na ten przejazd, wiedząc, że tam no, pociąg jednak może się zbliżać. Jak pan to skomentuje? Czy tam jest jakiś błąd kierowcy, pana zdaniem, na tym etapie tego, co wiecie?
0: Dlatego my dążymy do tego, żeby tę sprawę ocenić obiektywnie na podstawie wszystkich dostępnych faktów, nie tylko na podstawie jednego krótkiego wycinku, który na początku ukazał się w mediach i tak naprawdę on pokazał nie tylko kierowcę MPK w złym świetle, ale pokazał jakby wszystkich mieszkańców Łomży, całą Łomżę, no w takim niezbyt

0: niezbyt dobrym.
1: Tam było sporo takich prześmiewczych komentarzy.
0: Tak, no wręcz mówię, trochę wyśmiano się z Łomży i ja myślę, że właśnie tutaj to należy się przede wszystkim mieszkańcom Łomży, żeby tą sprawę wyjaśnić. A co do oceny samego kierowcy, to należy już do odpowiednich służb, czy też policja, czy może w konsekwencji sąd, niech ocenią tę sytuację.
1: Ale nie ma żadnego zawieszenia w obowiązkach chociażby tego człowieka.
0: Nie, no mówię, na razie nie ma żadnego, kierowca nie otrzymał nawet mandatu, więc mówię, tutaj do czasu wyjaśnienia tej sprawy normalnie pracuje. Zresztą nie było to tak, jak było to opisane, bo sam opis, na podstawie którego też wielu oceniających się powoływało, że autobus wjechał na przejazd na czerwony wjazd. On,
1: po pierwsze, no i ta rogatka zapadająca
0: tak,
1: potem
0: na dach. No ale on tak naprawdę zatrzymał się w miejscu, w którym na ogół zatrzymywał się przy przejeździe bez zapór. Tak jak wskazywał zresztą ten znak. Czyli on zatrzymał się w bezpiecznym miejscu, które zapewniał widoczność.
1: A może zabrakło jakichś szkoleń wcześniej dla kierowców?
0: Nie,
1: tak,
0: ja mówię, to nigdy nie dochodziło do jakiejś sytuacji. Zatrzymywał, zresztą podobnie widać na nagraniach, że to nie tylko nasz kierowca się zatrzymywał, ale wielu innych wpadało w podobno, że tak powiem, pułapkę i zatrzymywało się w miejscu, gdzie na nich opadał szlaban. Więc mówię, tutaj na pewno dużo rolę odgrywa prawidłowe oznakowanie. My też zwracaliśmy się do miasta, żeby jakoś wpłynęły na PKP, na prawidłowe oznakowanie. I wiem, że pojawiła się chociażby już linia warunkowego zatrzymania.
1: Wtedy też nie było tej linii, tak?
0: Tak, nie było tej linii. Nie było też krzyża Świętego Andrzeja, który by wskazywał też miejsce zatrzymania, jeżeli nie ma takiej linii. No i ta linia na pewno dużo pomoże kierowcom, mieszkańcom naszego miasta do prawidłowego zachowywania się na tych przejazdach.
1: Panie prezesie, jeszcze chciałem dopytać właśnie o kwestię tych szkoleń, tak jak pytałem wcześniej, czy jakieś szkolenia, jakieś specjalne lekcje dla kierowców przed powrotem tej kolei były? Czy ktoś się z wami kontaktował z MPK, żeby na przykład przeprowadzić jakieś szkolenie dla waszych kierowców?
0: Z PKP, tak.
1: Z PKP oczywiście.
0: Nie, znaczy nikt formalnie nam do nas się z takim wnioskiem nie zgłaszał, nie informował nas też. Oczywiście wszyscy kierowcy z założenia powinni znać te przepisy i zapewne w większości, ja mówię o wszystkich kierowcach poruszających się, nie tylko na naszych kierowcach, ale wszyscy kierowcy w większości znają te przepisy. No ale mówię też, pamiętajmy, że tej kolei nie było 30 kilka lat. I tutaj kluczowe odgrywa rolę te prawidłowe oznakowanie, no bo wiadomo, tutaj powinniśmy nawet nie tylko opierać się na tym, co trzeba zrobić, a nawet zrobić trochę wcześniej, trochę więcej, czyli te oznakowanie powinno być jeszcze bardziej, można powiedzieć, skrupulatne niż zazwyczaj. No biorąc pod uwagę, że ta kolej do nas dopiero wróciła po tylu latach.
1: Oczywiście, czyli tak, gdybyśmy mieli też do tej sytuacji, do waszego stanowiska się odnosić, tak podsumowując, to zarzucacie PKP nieodpowiednią organizację ruchu.
0: Nie, my nic nie zarzucamy, my tak naprawdę chcemy...
1: No ale wskazujecie na
0: jakieś
1: błędy.
0: Tak, my wskazujemy, my chcemy tę sprawę wyjaśnić, żeby przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta, tak jak wspomniałem, mieli to pewność, że poruszają się na przejazdach o prawidłowym oznakowaniu. I żeby jeżeli chodzi co do ocen, my nie szukamy tu winnych, my nie szukamy konfliktu, my chcemy tylko tę sprawę wyjaśnić i żeby na przyszłość nie doszło do naprawdę jakiejś tragedii.
1: Mhm. Jak idzie to wyjaśnianie? Kontaktowaliście się z PKP?
0: My wysyłamy na razie zapytania, nie mamy kontaktu z nikim z PKP. Kontaktowałem się jedynie z policją. Wiem, że te rozmowy policji z PKP się odbyły. Jest prowadzone postępowanie wyjaśniające. No, my czekamy do finału tej sprawy. Myślimy, że wyjaśnienie tej sprawy przyczyni się do poprawy jakości oznakowania, no i bezpieczeństwa przede wszystkim wszystkich użytkowników ruchu, wszystkich mieszkańców Łomży.
1: No bo bezpieczeństwo jest oczywiście tutaj tutaj priorytetowe i najważniejsze dla wszystkich. Panie prezesie, a ma pan trochę żalu do właśnie spółki PKP PLK o to, że ten filmik został pokazany z takiej perspektywy?
0: Ja może powiem już nie jako prezes MPK w Łomży, ale jako mieszkaniec Łomży.
1: Bo to trochę tak wybrzmiewa z pana słów, że jest pan troszeczkę
0: Ja powiem szczerze, że byłem bardzo zniesmaczony przede wszystkim, jak zobaczyłem tą sprawę, tak jak mówię, jako mieszkaniec Łomży, jako też były samorządowiec, byłem radnym, też reprezentowałem tutaj też stanowisko mieszkańców przez wiele lat, to poczułem się bardzo zniesmaczony i po prostu myślę, że wyjaśnienie tej sprawy i pokazanie prawdziwego oblicza tej sytuacji też troszeczkę postawi mieszkańców w innym świetle, bo naprawdę zostaliśmy jako Łomża, jako miasto skrzywdzeni tym krótkim filmikiem i tym, jak media w całym kraju to zinterpretowały i też ten hejt, który się wylał, tak naprawdę wylewał się w dużej części też na miasto, na Podlasie, bo to wiadomo, tylko w Podlasiu pociąg ustępuje pierwszeństwa autobusowi i takie tam inne teksty się pojawiały.
1: Często czyli straty wizerunkowe dla miasta, dla regionu.
0: Tak, dla regionu. No często też nawet takie naprawdę niezbyt miłe, ja powiedziałem taki żartobliwy przypadek, ale też hejt osobiście, też na moje osoby się wylewał. Wiadomo, tutaj, że próbuje kogokolwiek, że próbuje bronić, czy kierowcy, czy kogokolwiek.
1: Że pan próbuje kryć, tak?
0: Tak, no a tu chodzi tylko o wyjaśnienie, przedstawienie wszystkim obiektywnej sytuacji, wizerunku tej sytuacji, a co do oceny, są odpowiednie służby i myślę, że przyjrzą się temu dokładnie i ocenią, a wszystko to będzie skutkowało tym, że to bezpieczeństwo będzie lepsze.
1: Czyli trzeba, jak to się mówi, jak to często polscy piłkarze mówią, trzeba wyciągnąć wnioski.
0: Dokładnie. Żebyśmy tylko nie wyciągali wnioski, tak jak nasza reprezentacja,
1: no, tak,
0: no to będzie dobrze.
1: No to wtedy, gdyby wyciągnęli te wnioski, to może by byli na mundialu, panie prezesie. No teraz tak. Ich nie ma.
0: I byśmy mieli trochę inne emocje, oprócz przejazdów kolejowych.
1: Inne, tak. No ale tutaj i tak w Łomży chyba te przejazdy kolejowe najbardziej emocjonują mieszkańców. Jeszcze tak, już kończąc ten temat, chciałem zapytać o pańską ocenę, bo może właśnie ta kolej wróciła trochę za wcześnie. Może jeszcze prace nie zostały wszystkie skończone, nie ma elektryfikacji chociażby tej kolei, może troszeczkę za wcześnie oddano to inwestycje i dlatego zapomniano o niektórych elementach organizacji ruchu, o tych znakach, o Krzyżu Świętego Andrzeja chociażby.
0: No to tutaj niech to ocenią wszyscy mieszkańcy i wszyscy użytkownicy ruchu. Dlatego myślę, że ta sprawa, tym bardziej o tym, co pan powiedział, jest konieczna do wyjaśnienia. No i to do takiej obiektywnej oceny. No, już nie chodzi o szukanie winnego, ale o przeprowadzenie takiego audytu, który wskaże nam rzeczywiście miejsca, gdzie to bezpieczeństwo nie jest jeszcze do końca zachowane.
1: No i też chodzi o to, żeby sytuacje takie jak ta pokazywać też z różnych stron, a nie na podstawie jednego filmiku wyrobić sobie zdanie i tam rzucać błotem w kogoś.
0: Myślę, że każdemu należy się uczciwa, obiektywna obrona na podstawie faktycznych faktów, a nie na podstawie krótkiego fragmentu filmu, który pokazuje sytuację tylko jednoznacznie i tak naprawdę nie do końca prawdziwie.
1: Panie prezesie, dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego, ruszają wakacje. Rozumiem, że zmieni się też trochę rozkład jazdy autobusów w Łomży.
0: Tak, jak co roku wchodzi w życie z dniem wakacji rozkład wakacyjny. Wiąże się on z tym, że jest tych kursów mniej, szczególnie mniej jest tych kursów, które dowoziły młodzież do szkoły i to młodzież potem odwoziły ze szkoły.
1: Czyli w tych godzinach porannych, rozumiem, głównie też będzie mniej kursów i około 15-14, tak?
0: Tak, zgadza się.
1: Szczegóły gdzie można
0: Szczegóły zobaczyć? Jak zwykle zapraszamy na naszą stronę, do aplikacji Kiedy Przyjedzie. No i oczywiście na przystankach te rozkłady są już zmienione.
1: I od 1 września wróci ten stary rozkład, tak?
0: Tak, zgadza się.
1: No dobrze, to chyba tutaj postawimy kropkę. Nasi słuchacze już, mam nadzieję, sprawdzą na waszej stronie internetowej nowy rozkład jazdy autobusów. Moim gościem był dzisiaj pan Andrzej Modzelewski, prezes MPK w Łomży. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam państwa i życzę bezpiecznych przede wszystkim wakacji i bezpiecznych, szczególnie na drogach. Dziękuję, do widzenia.
2: Nasz gość dnia.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
2: W Gdańsku polskie firmy zabiegają o kontrakty w związku z odbudową Ukrainy. Nadciąga fala afrykańskich upałów. RCB przypomina o najważniejszych zasadach. Szczęśliwi i ubrani na galowo. Uczniowie kończą dziś rok szkolny. W Gdańsku polskie firmy zabiegają o kontrakty z ukraińskimi partnerami. W pierwszym dniu konferencji odbudowy Ukrainy przedsiębiorcy zwracali uwagę na gwarancję bezpieczeństwa. Podkreślali także, że współpraca polsko-ukraińska przyniesie obopólne korzyści. Wskazywali na dostęp do europejskich funduszy, nowoczesne technologie i aktywizację na rynku pracy.
3: Jedną z firm, która podpisała list intencyjny o współpracy z ukraińską spółką, jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Jak tłumaczył Polskiemu Radiu prezes Adam Leszkiewicz, chodzi o budowę dronów i elektronicznych systemów do ich zwalczania.
4: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce.
3: W ocenie prezesa spółki budowlanej Budimex Artura Popko współpraca polsko-ukraińska przekłada się na wiele wspólnych korzyści.
5: To jest ogromny rynek i ogromne możliwości dla polskich producentów materiałów, ale też i wykonawców, dla polskich rodzin.
3: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym.
2: O szczegółach mówił Maciej Jastrzębski.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Do Polski nadciąga afrykański upał. Termometry w weekend będą wskazywać nawet 38 stopni. To szczególnie niebezpieczne dla dzieci, seniorów, a także osób przewlekle chorych. Jak przetrwać tak upalne dni? O tym mówi Radio Nadzieja rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
6: Już teraz i w najbliższych dniach ta sytuacja pogodowa w Polsce będzie trudna. To w kontekście upałów. Pierwsza zasada to jest to, żeby ograniczyć eksponowanie się na zagrożenie. Bo oczywiście chodzi o to, żeby możliwie zostać w domu. Na pewno powinniśmy pamiętać o tym, żeby pić dużo niegazowanej wody i nie pić alkoholu, bo odwadnia to nasz organizm. Nośmy nakrycie głowy, unikajmy wysiłku fizycznego.
2: Rzecznik RCB mówi jeszcze o dwóch ważnych zasadach dotyczących samochodów i pomieszczeń. Synoptycy i eksperci spodziewają się w ten weekend pobicia ponad stuletniego rekordu temperatury.
6: Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy dzieci i zwierząt w samochodzie. Samochód działa jak piekarnik. Temperatura tam może dochodzić do 60-70 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zamknijmy okna, zasłońmy okna kotarami, żaluzjami, tak żeby ograniczyć nagrzewanie się tego mieszkania.
2: W upalne dni wybieramy przewiewną odzież i stosujemy kremę z filtrem UV.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Na ten moment wielu uczniów czeka od 1 września. Koniec roku szkolnego i początek wakacji. Przed nimi 9 tygodni odpoczynku, podróżowania, przygód i zawierania nowych znajomości. Wakacje rozpocznie dziś blisko 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkaset tysięcy nauczycieli. W tej grupie jest m.in. 14-letni Dominik, z którym rozmawiała Agata Król.
7: Jakie masz plany na wakacje?
8: Głównie wyjazdy, mam zaplanowane obozy. Dużo się napracowałem, żeby dostać czerwony pasek. Trochę musiałem poprawiać, żeby dostać stypendium. Najtrudniejszym przedmiotem moim zdaniem było zachowanie, ponieważ najłatwiej dostać uwagę, a trudniej dostać pochwałę.
2: W kolejnych wiadomościach Radia Nadzieja będziemy z kolei mówić, jakie plany na wakacje mają uczniowie z naszego regionu. Do usłyszenia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
1: Bądźmy dziś uważni, uważajmy na siebie, drodzy Państwo. Ostrzeżenie przed upałami o umiarkowanie wysokich temperaturach jeszcze dziś dla naszego regionu obowiązuje. Przez cały dzień dużo słońca, 24 już stopnie, teraz 30 to temperatura maksymalna. Przed nami także kolejna ciepła noc, bo 15 stopni na termometrach. Jutro 34 stopnie, w niedzielę 38.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
9: zapraszamy na reklamy.
0: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim, kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę. 787-889-343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
9: Po reklamie.

0: to nowość od Taylor Swift na antenie Radia Nadzieja. Już 10 minut po godzinie 10 w ten weekend synoptycy spodziewają się pobicia ponad 100-letniego rekordu temperatury. Dotychczasowy został odnotowany 29 lipca 1921 roku. Na Opolszczyźnie wynosił 40,2 stopnia. Agnieszka Pracek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mówi, że pobicie tego rekordu jest bardzo prawdopodobne.
1: Na tą chwilę prognozy synoptyczne, modele numeryczne są dość zgodne. Tutaj mówimy głównie o zachodniej części kraju, gdzie te temperatury lokalnie mogą dochodzić do 40 stopni. Także im bliżej tego terminu, tym większa szansa na tak wysokie temperatury.
0: Pobicia rekordu spodziewa się Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Eksperci podkreślają, że takie fale upałów w przyszłości będą się powtarzać, a więc uważajmy na siebie, siedzimy dzisiaj w cieniu, chłodzimy się, może słuchamy Radia Nadzieja. W tej godzinie będzie bardzo dużo letnich i wakacyjnych hitów, a zaczynamy od dnia gorącego lata.

0: A dziś rozpoczynają się wakacje. Aha, ta piosenka 26 lat temu była największym letnim przebojem roku 2000 właśnie, a na drogach dziś obowiązują wakacyjne ograniczenia w ruchu ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. W piątki zakaz obowiązuje od 18 do 22, w soboty od 8 do 14, a w niedzielę od 8 do 22. Rafał Fałkowski z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego powiedział, że inspektorzy będą sprawdzać, czy kierowcy stosują się do przepisów.
1: Ten obowiązek przestrzegania zakazów obejmuje pojazdy ciężarowe z niektórymi wyjątkami o DMC powyżej 12 ton. Także inspektorzy we wszystkie te dni będą kontrolowali, czy zakazy są przestrzegane. Myślę, że to wszystkim nam ułatwi podróżowanie, bo tych dużych aut po prostu będzie dużo, dużo mniej na drogach publicznych.
0: Wakacyjne zakazy będą obowiązywały w każdy weekend do końca sierpnia. 20 minut po 10 już kontynuujemy nasze letnie wakacyjne granie. Najpierw wakacje i kabaret Otto, a później Joe Cocker zaśpiewa o lecie w mieście.

A dziś rozpoczyna się spotkanie kardynałów z całego świata w Watykanie. Papież Leon XIV rozpoczyna nadzwyczajny konsystorz, podczas którego hierarchowie będą debatować o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Kościołem katolickim, a także sytuacji międzynarodowej. Dwudniowe obrady w Watykanie mają dotyczyć między innymi pokoju na świecie, wdrażania reform synodalnych i głównych założeń dokumentu Magnifica Humanitas, który wyznacza kierunek obecnego pontyfikatu. Jednym z prelegentów będzie także kardynał Grzegorz Ryś. To drugi taki konsystorz zwołany przez Leona XIV, który zapowiada kolegialny styl zarządzania kościołem i regularne konsultacje z kolegium kardynalskim.

0: A wspólna modlitwa była dziękczynieniem za miniony rok i prośbą o bezpieczne i radosne wakacje. Wczoraj w Łomżyńskiej Katedrze odprawiono mszę świętą z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół katolickich, a słowo do młodych kierował ksiądz Łukasz Andrzejczyk.
1: Podziękuj Panu Bogu za to wszystko, czego się w tym roku nauczyłeś, czego doświadczyłeś, za wszelkie dobro, jakie od Pana Boga otrzymałeś. Drogie dzieci, droga młodzieży, przychodzą wakacje, czas waszego odpoczynku. Nie będziesz chodził do szkoły, nie będziesz pisał zadań, nie będziesz pisać żadnych sprawdzianów. Możesz dłużej pospać, możesz gdzieś wyjechać. To ma być twój odpoczynek, ale niech to będzie odpoczynek z Bogiem. Starajcie się poznawać i wielbić Pana Boga w tym, gdzie będziecie przebywać, w tych wszystkich miejscach. I zachęcam was do tego, aby ten czas rozpocząć razem z Panem Bogiem poprzez spowiedź świętą, poprzez uczestnictwo w Eucharystii w czasie wakacji.
0: A wspólna modlitwa zakończyła się błogosławieństwem dzieci, młodzieży, ich rodzin, a także całej kadry pedagogicznej.

0: Przewodniczący Episkopatu Polski apeluje o pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. Chcemy odpowiedzieć na ten dramat zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym, organizując pomoc dla poszkodowanych. Proszę o modlitwę w czasie mszy świętych, także w rodzinach i w domach zakonnych, napisał w apelu arcybiskup Tadeusz Wojda. Przewodniczący Episkopatu apeluje także o przekazywanie wsparcia finansowego za pośrednictwem Caritas Polska.
1: Zapraszamy na stronę caritas.pl, gdzie umieszczamy i będziemy uaktualniać kolejne informacje o wsparciu dla mieszkańców Wenezueli. Zachęcamy serdecznie do wsparcia, zarówno teraz, jak i później na etapie odbudowy dla najbiedniejszych mieszkańców Wenezueli.
0: Mówił Ireneusz Krauza, zastępca dyrektora Caritas Polska. Więcej informacji, jak można wspomóc mieszkańców Wenezueli, znajdą Państwo na stronie internetowej Caritas Polska.

Jacko Power i Ania Dąbrowska, kwiaty na antenie Radio Nadzieja. My się zbliżamy do godziny 11, już za 3,5 minuty na naszej antenie najnowsze wydanie wiadomości. Bądźcie Państwo z nami.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Na zegarach 11 zapraszam na wiadomości, które przedstawi Katarzyna Polewko.
2: Wiemy już, gdzie będą posługiwali nowi księża diecezji łomżyńskiej, którzy w maju przyjęli święcenia kapłańskie. Jarosław Kaczyński odda order otrzymany od ukraińskich władz. W wiadomościach podpowiemy też, co powinno znaleźć się na naszym talerzu w czasie upałów. Wiemy już, gdzie będą posługiwali nowi księża diecezji łomżyńskiej, którzy w maju przyjęli święcenia kapłańskie. Ksiądz Filip Wróbel został mianowany wikariuszem parafii świętej rodziny w Wyszkowie. Ksiądz Konrad Suchowiecki również trafi do Wyszkowa, do parafii świętego Wojciecha. Do Ostrołęki trafią ksiądz Jacek Milewski, który będzie posługiwał w parafii Zbawiciela Świata. Z kolei ksiądz Łukasz Grodzki został wikariuszem sąsiedniej parafii świętego Antoniego Padewskiego. Młodzi kapłani ruszają w nową drogę, a my życzymy im owocnej posługi, mówi rzecznik kurii ksiądz Jan Krupka.
3: Dwóch z nich będzie pracowało w Wyszkowie, dwóch z nich w Ostrołęce, a więc praktycznie w parafiach miejskich naszej diecezji. Na nowej drodze posługi duszpasterskiej, którą wyruszają nasi neoprezbiterzy, wypada im życzyć jak najlepiej. Niektórzy może powiedzą, że trzymamy kciuki, ale od strony takiej też człowieka wierzącego myślę, że trzeba powiedzieć, ogarniamy ich modlitwą z nadzieją, że ich posługa będzie jak najbardziej owocna dla Bożej chwały i dla pożytku tych ludzi, z którymi będą się spotykać.
2: Swoją posługę w parafiach neoprezbiterzy rozpoczną z końcem sierpnia.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Jarosław Kaczyński oddaje order, który otrzymał od władz Ukrainy latem 2022 roku. To, jak tłumaczy, akt lojalności wobec prezydenta Polski oraz reakcja na zachowanie elit ukraińskich. Decyzję prezesa krytykują rządzący.
4: Prezes PiSu zrzekł się orderu w reakcji na gloryfikowanie przez ukraińskie władze w formacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Rządzący krytykują jednak decyzję.
5: Oddaję order Jarosława Mądrego. To nie jest mądre posunięcie.
4: Mówi senator KO Bogdan Borusewicz, a Grzegorz Schetyna dodaje, że ten ruch...
6: To jest eskalacja, która prowadzi nas wszystkich na ścianę.
4: Posłowie PiSu odpowiadają, że to ukraińskie władze są odpowiedzialne za pogorszenie wzajemnych relacji.
7: Kto otrzymał tak wiele, a zachowuje się tak niewdzięcznie, no to wszyscy widzimy.
4: Mówi Łukasz Schreiber. Jarosław Kaczyński stwierdził, że trzeba wspierać walkę Ukrainy z rosyjskim najeźdźcą.
8: Bo to jest w naszym strategicznym interesie.
4: Ale zapewnił, że jego partia nie pozwoli wejść Ukrainie do Unii z banderą na sztandarach.
2: Informacje w sprawie zebrał Michał Fabisiak.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Wysokie temperatury sprawiają, że warto zwrócić większą uwagę na to, co znajduje się na naszym talerzu. W gorące dni eksperci zalecają lekkie posiłki bogate w warzywa i owoce. W upały unikajmy ciężkostrawnych i tłustych dań, które dodatkowo obciążają nasz organizm, mówi dietetyk Agnieszka Cuch.
9: Te nasze żywienie powinno być takie lekkie, bardzo nawadniające, ale mimo wszystko nie unikamy tego jedzenia. Pamiętamy, że rano oczywiście zaczynamy od lekkiego śniadania, które ma nas wzmocnić, więc ono musi zawierać białka, bardzo fajnie, zimny jogurt, troszkę granoli, świeży owoc i to jest bardzo fajne śniadanie, takie nawadniające, wzmacniające. Jeżeli chodzi o obiady, no to też on musi nas wzmocnić, ale to nie może być ciężki, czyli raczej schabowy odpada, ale już jakieś jajeczko sadzone, tak, z kefirem, jakieś, nie wiem, pierożki z owocami, naleśniki. Jeżeli mięsko, to raczej chude wybieramy, jakieś grillowane, pieczone z odrobiną kaszy. Bardzo dużo warzyw dodajemy.
2: Dietetyk radzi również, aby jeden posiłek w ciągu dnia zastąpić na przykład owocowym szejkiem bądź smoothie. Tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. O godzinie 13 zapraszam już w imieniu Bartka Święcińskiego.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
1: Obowiązuje dla naszego regionu ostrzeżenie synoptyków przed umiarkowanie wysokimi temperaturami. 27 stopni pokazują termometry. Teraz a 30 stopni to prognozowana temperatura maksymalna. Przed nami także ciepła noc, bo 15 stopni na termometrach. Jutro nawet do 35, w niedzielę do 38 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
10: zapraszamy na reklamy.
11: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 26 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu za Urzędem Gminy Miastkowo. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
10: Po reklamie.

0: Lasy Państwowe i Ministerstwo Klimatu apelują o szczególną ostrożność podczas fali upałów w lasach w całym kraju. Występuje zagrożenie pożarowe. Zdecydowana większość pożarów lasów powstaje z winy człowieka. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak apeluje, aby w razie zauważenia dymu lub ognia natychmiast zgłaszać to pod numer 112 lub 998.
1: Jeżeli coś się dzieje, trzeba dzwonić. Wszystkie służby są tutaj podpięte, łącznie z Lasami Państwowymi. Możecie od razu informować, że coś niepokojącego się dzieje. Warto też mieć tego świadomość, że w skali Europy jesteśmy trzecim krajem co do ilości pożarów po Hiszpanii i Portugalii, co też jest dosyć istotne, świadczy o dużym zagrożeniu w Polsce pożarami lasów.
0: Według prognoz najwyższe temperatury mają się utrzymywać przez weekend i początek przyszłego tygodnia. Służby przypominają, że niewielka iskra lub niedopałek mogą doprowadzić do pożaru.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Do Polski nadciągnął już afrykański upał. Termometry w weekend będą wskazywały nawet 38 stopni. To szczególnie niebezpieczne dla dzieci, seniorów, osób przewlekle chorych. Jak przetrwać tak upalne dni? O tym mówi Radio Nadzieja rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
1: Już teraz i w najbliższych dniach ta sytuacja pogodowa w Polsce będzie trudna. To w kontekście upałów. Pierwsza zasada to jest to, żeby ograniczyć eksponowanie się na zagrożenie. Bo oczywiście chodzi o to, żeby możliwie zostać w domu. Na pewno powinniśmy pamiętać o tym, żeby pić dużo niegazowanej wody i nie pić alkoholu, bo odwadnia to nasz organizm. Nośmy nakrycie głowy, unikajmy wysiłku fizycznego.
0: Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi jeszcze o dwóch ważnych zasadach dotyczących samochodów i pomieszczeń.
1: Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy dzieci i zwierząt w samochodzie. Samochód działa jak piekarnik. Temperatura tam może dochodzić do 60-70 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zamknijmy okna, zasłońmy okna kotarami, żaluzjami, tak żeby ograniczyć nagrzewanie się tego mieszkania.
0: W upalne dni wybieramy także przewiewną odzież. Stosujmy także kremy z filtrem UV.

0: Może zaczekać. Pod takim hasłem PKP PLK prowadzi akcję Bezpieczny Przejazd. W okresie przedwypoczynkowym spółka stara się edukować kierowców w zakresie tego, co zrobić w razie awarii auta, wypadku czy zagrożenia na przejeździe drogowo-kolejowym. W pierwszej kolejności ratujemy swoje życie, podkreśla Radosław Śledziński, rzecznik PKP PLK.
1: Może dojść do różnych sytuacji na przejeździe, może dojść do usterki samochodu. Wtedy najważniejsze jest ratowanie swojego życia i zdrowia, czyli przede wszystkim opuszczamy pojazd, jeżeli jest on niesprawny. Gdy jest on sprawny, nie bójmy się wyłamać rogatki. Rogatki są wyposażone w specjalny mechanizm. Wystarczy, że delikatnie najedziemy, by ta rogatka się wyłamała i bezpiecznie możemy opuścić przejazd kolejowo-drogowy. Pamiętajmy, że koszt naprawy rogatki to są niewielkie pieniądze w momencie, gdy na szali kładziemy nasze życie.
0: Zwracajmy uwagę na żółtą naklejkę, dodaje Radosław Śledziński.
1: Żółtą naklejkę możemy znaleźć zawsze po wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. Na każdej żółtej naklejce trzy bardzo ważne numery. To jest numer indywidualny danego przejazdu kolejowo-drogowego, dziewięciocyfrowy, który składa się z numeru linii kolejowej, dokładnego kilometra i metra, gdzie znajduje się dane skrzyżowanie torów z drogą. Mamy również numer alarmowy 112, z którego należy korzystać natychmiast w momencie, gdy zauważymy jakiekolwiek niebezpieczeństwo na przejeździe kolejowo-drogowym, zagrożenie życia lub zdrowia.
0: A wspomniane naklejki umieszczone są na 14 tysiącach przejazdów kolejowych w całej Polsce.

32 minuty po godzinie 11. To jest piątek, pierwszy dzień wakacji. Spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Za 10 minut porady językowe profesora Jerzego Bralczyka.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Maria opisuje pewne zdarzenie. Znalazła się w sytuacji dość niewygodnej, straciła przytomność, dusiła się i spotkała policjantów. To był czas, kiedy trzeba było nosić maseczki. Policjanci zapytali, gdzie maseczka, a ponieważ pani Maria cierpiała, przechodziła zawał serca i była w złym stanie, tej maseczki nie założyła. Policjanci potem, po tym pytaniu, gdzie maseczka, zapytali, gdzie pani mieszka. I to nie podobało się pani Marii. Nie podobało się mianowicie dlatego, że wolałaby pytanie, jaki jest adres pani zamieszkania. To, gdzie pani mieszka, uznała za zbyt ogólne. Powinni, zdaniem pani Marii, policjanci zapytać o adres. Otóż mam odmienne wrażenia. Oczywiście w takiej sytuacji działają różne elementy, także sposób pytania, intonacja, głos. Być może pani Maria słyszała to pytanie zadane głosem zbyt kategorycznym. Gdzie pani mieszka? Prawda? I to mogło się jej nie podobać. Wolałaby formułę nawet bardziej oficjalną. Jaki jest pani adres? Czy też jaki jest adres pani zamieszkania, co wydaje się trochę zbyt rozbudowaną formą jednak. Jaki jest pani adres, by wystarczyło. Otóż ja chętniej bym przyjął pytanie, gdzie pan mieszka, niż jaki jest pański adres, ponieważ to gdzie pan mieszka, gdzie pani mieszka, raczej wskazuje na pewien typ bezpośredniości. No ale tak jak mówię, sposób, tryb, intonacja działać tutaj i może w takim właśnie sformułowaniu, gdzie pani mieszka, zwłaszcza zadanym bardzo bezpośrednio, może nas coś tam razić. Ale nie oczekujmy tylko tych formuł takich, jaki jest adres zamieszkania. Czasem dobrze jest usłyszeć, a nawet sformułować pytanie w sposób bardziej naturalny. Przecież kiedy rozmawiamy ze sobą, to raczej nie mówimy, że mamy taki adres zamieszkania, tylko mówimy, mieszkam na Freta na przykład, prawda?
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
0: Wizerunek jasnogórski stał się na całym świecie znakiem duchowej jedności Polaków, duchowej jedności ludu Bożego. Jest to równocześnie jakby znak rozpoznawczy naszej duchowości, naszego zarazem miejsca w wielkiej rodzinie ludów chrześcijańskich, zespolonej w jedności Chrystusowego Kościoła. Przedziwne jest zaiste owo królowanie Matki za pomocą jej jasnogórskiego wizerunku, za pomocą jej piekarskiego wizerunku. Królowanie serca, coraz bardziej potrzebne w świecie, który wszystko usiłuje wyrazić przy pomocy zimnych kalkulacji i czysto materialnych celów.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: 12.11 już minęła, słuchają Państwo Radia Nadzieja. W piątek, ostatni piątek czerwca, pierwszy piątek wakacji, pierwszy dzień wakacji. Dziś uczniowie zakończyli rok szkolny, rozpoczynają zasłużony wypoczynek, a przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, składa życzenia z okazji tego kończącego się roku. Życzę, by czas wakacyjny był nie tylko czasem odpoczynku, ale też czasem odradzania się, wskazuje arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Zmierza ku końcowi miesiąc czerwiec. A więc zbliżają się wakacje. Dlatego myślę, że jest to czas upragniony, zwłaszcza przez studentów, przez uczniów, ale też przez wszystkich wykładowców, nauczycieli, katechetów, nauczycieli religii. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie wszystkim życzyć dużo słońca, dużo radości, dużo czasu wolnego po to, żeby dobrze wypocząć, żeby przeżyć piękne przygody, poznawać świat, poznawać piękne miejsca, bo tych i w Polsce, i za granicą jest bardzo dużo. I dlatego, żeby też ubogacać swoją wiedzę zdobywaną w ławkach szkolnych tymi doświadczeniami już w terenie. Dlatego życzę, by ten czas wakacyjny był naprawdę czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, budowania tej wiedzy, pogłębiania tej wiedzy i pięknych, budujących doświadczeń.
0: Arcybiskup Tadeusz Wojda podziękował też nauczycielom za całoroczny wysiłek wkładany w edukację i wychowanie młodego pokolenia.

0: Na ten moment czekało wielu uczniów. Koniec roku szkolnego i początek wakacji przed uczniami. 9 tygodni odpoczynku, podróżowania, przygód i zawierania nowych znajomości. Wakacje rozpocznie dziś blisko 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkaset tysięcy nauczycieli. Jak więc te wakacje spędzić? Jeżeli kończymy rok zadowoleni z siebie, to spędźmy ten okres na wypoczynku i dajmy się sobie trochę ponudzić, mówi dyrektor szkół katolickich w Łomży, Bożena Śliwowska.
1: Ja nie jestem zwolenniczką takiego odpoczywania, czyli leżakowania bezczynnie, bezmyślnie, chociaż taki odpoczynek dla mózgu, taki relaks, reset, nie myślenie o niczym jest bardzo dobrze. Nudzenie się jest zbawienne dla mózgu, więc tutaj trochę tej nudy potrzeba.
2: Pytanie, czy my potrafimy się nudzić?
1: No to jest pytanie właśnie, czy my się potrafimy nudzić, a mózg potrzebuje odpoczynku, naprawdę potrzebuje odpoczynku. To nie jest, ja tutaj nic nie wymyśliłam. Tak mówią specjaliści, psychologowie, terapeuci. Odpoczynek i reset i trochę nudy.
0: A po tej nudzie dyrektor Bożena Śliwowska zachęca do aktywności, na które nie mieliśmy czasu w ciągu roku szkolnego.
1: Ja zachęcam do czytania ciekawych książek, do przeczytania tych książek, których nie zdążyliśmy przeczytać, do obejrzenia filmów, których nie zdążyliśmy obejrzeć albo nie mieliśmy okazji, do spotkania z ludźmi ciekawymi. Nie na chybił trafił, tylko z ciekawymi, z takimi ludźmi, którzy pokażą nam trochę inny świat, pokażą nam, jak warto się zachowywać, jak warto żyć. A te dzieci, które muszą jeszcze popracować nad tym, żeby w sierpniu przystąpić do egzaminów, no niestety muszą się jeszcze trochę pouczyć. Ale tutaj też zachęcałabym do takiego rozważnego podejścia do tych swoich obowiązków, czyli nie na hura, nie cały dzień od rana do nocy.
0: Uczniowie 1 września wrócą do nieco innej szkoły. Po wakacjach wchodzi w życie kolejny etap reformy systemu oświaty, nazwanej Reforma 26 Kompas Jutra, który zakłada m.in. wprowadzenie do planów zajęć czwartoklasistów przyrody w nowej formule, łączącej w sobie elementy biologii, geografii, chemii i fizyki.

0: Ministerstwo Książek.
1: W okolicach Dnia Mamy polecałam Państwu książkę Dobrze być Twoją mamą od naszej księgarni. A skoro ostatnie dni czerwca poświęcamy tatusiom, to i dla nich wydawnictwo przygotowało coś do poczytania z maluchami. Tato, co to znaczy kochać? To urocza książka Claire Pizary i Natalii Ragondet, pokazująca, że miłość ukryta jest w gestach i codziennej trosce. Mały miś Michaś podczas śniadania pyta tatę, co to znaczy kochać. I tata odpowiada mu, pokazując tę miłość podczas spędzania

0: Czasu razem, kiedy przytuleni czytają razem książkę albo kiedy tata wstaje do misia, gdy ten się boi lub zachciało mu się pić. Kochać to znaczy karmić tym, co małe lubi, ale czasem proponować może coś niekoniecznie ulubionego, ale wpływającego na zdrowie brzuszka misia. Kochać to znaczy mówić tak, ale czasem mówić nie, bo to uczy, chociaż bywa nieprzyjemne. To śmiać się, bawić i tańczyć, a czasem czuwać z daleka i dać misiowi przestrzeń, by mógł być sam. Kochać to wierzyć i dodawać otuchy, tak mówi tata do Michasia. Te sytuacje są przeurocze ilustrowane, kochać to po prostu być blisko. Współcześni ojcowie doskonale to wiedzą, rodzicielstwo bliskości dotyczy nie tylko mam i świetnie, że tak jest. Książka jak najbardziej do podsunięcia tatom i maluchom z okazji Dnia Ojca. Tato, co to znaczy kochać, od naszej księgarni. Ale jest jeszcze jedna książka od tego wydawnictwa, którą chcę Państwu serdecznie polecić. To klasyka literatury dziecięcej, Przygody Pipi Astrid Lindgren, zawierające w jednym pięknym, klasycznym wydaniu i barwionymi brzegami wszystkie tomy z przygodami sympatycznego rudzielca. A więc mamy tu Pipi Pończoszankę, Pipi Wchodzi na Pokład i Pipi na Południowym Pacyfiku. Odświeżałam sobie w ostatnich miesiącach dzięki naszej księgarni te opowieści i ze smutkiem odkryłam, że dorosłam. Że niektóre z przygód dziewczynki i jej przyjaciół stały się dla mnie tak bardzo niewiarygodne, jak tylko mogą być dla kogoś dorosłego i poukładanego. Bo Pipi burzy to nasze myślenie, dlatego kochamy jako dzieci tę dziewczynkę. Jej dlaczego potrafi wywrócić nasze spojrzenie na daną sprawę do góry nogami, a nasza dorosła odpowiedź, bo tak było, bo tak powinno być, jest w gruncie rzeczy przygnębiająca. Dlatego dorośli też powinni spróbować uszczknąć chociaż kawałeczek tej rozmarzonej i zwariowanej duszy. Dorośli mają wobec dzieci oczekiwania i koncentrują się one wokół zaleceń. Bądźcie grzeczne, posłuszne, ciche. Najlepiej siedźcie w kącie z zabawką i mówcie tylko wtedy, kiedy dorośli mają ochotę słuchać. Tymczasem rudowłosa Pipi mieszka w willi śmiesznotce z panem Nilsonem, czyli małpką i koniem. Mieszka bez dorosłych, bo jej mama zmarła, kiedy Pipi była mała, a tata zaginął na oceanie. Dziewczynka wierzy, że teraz jest on królem jakiejś zamorskiej krainy, ale wróci i będą razem mieszkali w willi. Dorośli są zdania, że Pipi nie może, nie powinna mieszkać sama i do tego świetnie sobie radzić. Kto to słyszał? Policjanci nasłani na Pipi mówią jej, że musi chodzić do szkoły. Zapytana dlaczego, odpowiadają, że powinna wiedzieć, co jest stolicą Portugalii. Pipi drąży, dlaczego miałaby to wiedzieć? Słyszy, że powinna to wiedzieć, bo ktoś może zapytać. Taka to jest właśnie pokrętna logika dorosłych. Pipi wymyka się systemowi, jest silna, bardzo silna, ale używa dobrze tej siły, bo chroni najsłabszych, tak jak w przypadku bitego przez rówieśników chłopca. Jest indywidualistką, ale potrafi się przyjaźnić. Jest buntowniczką, ale w dobrej sprawie. Zaprasza przyjaciół do rozwijania wyobraźni, do przeżywania pięknych przygód i do odkrywania świata, co jest przecież sensem dzieciństwa. Ostatni tom Przygód Pończoszanki po powrocie trójki przyjaciół do domu kończy się rozmową, w której stwierdzają, że nie chcą dorosnąć. Pipi mówi, że nie warto tęsknić za dorosłością. Dorośli nigdy nie mają przyjemności, mają mnóstwo nudnej roboty, głupie ubrania, odciski i podatki komunalne, są zabobonni i wymyślają bzdury. Na szczęście dla kolejnego pokolenia dzieciaków Pipi i jej przyjaciele wciąż są w willi śmiesznotce, wciąż przeżywają swoje niezwykłe przygody i wciąż wywołują uśmiech na twarzach najmłodszych. Życzę wszystkim dorosłym, żeby cząstka Pipi została w nich na zawsze, a dzieciom życzę doskonałej zabawy podczas czytania tej książki Przygody Pipi Astrid Lindgren od naszej księgarni.
1: Ministerstwo Książek.
0: Droga krwi. To pierwszy tom serii Wałbrzyskiej, której autorem jest Marek Krajewski, a książkę wydało wydawnictwo Znak. Bohaterem jest znany z poprzedniej książki Głos z piekła, młody psychiatra Herbert Anwald i nie ma co ukrywać, Marek Krajewski stworzył kolejnego bohatera, który zyska sobie wierne grono fanów. Podobnie było z Edwardem Popielskim i Eberhardem Mokiem, który to nie lada gratka dla fanów, pojawia się w tej książce, bo Mok pochodzi z Wałbrzycha, do którego trafia Herbert Anwald, a dokładniej do Szpitala Górniczego, oddziału chorób skórnych i płciowych, a jeszcze konkretniej leczy syfilityków, których w tym górniczym mieście nie brakowało. Niewiele tu pracy dla psychiatry, no ale syfilis wywołuje także poważne objawy ze strony mózgu, stąd psychiatrzy. Wałbrzych jest tym miejscem, gdzie krzyżują się linie kolejowe do Berlina i Wiednia. Pojawia się tu wiele szemranych typków. Pracę daje miejscowym rodzina Hochbergów, książęca rodzina. W 1926 roku, kiedy do Wałbrzycha trafia Anwald, księżna Daisy jest już po rozwodzie z hrabią, a on ożenił się z dużo młodszą Hiszpanką. Książę ma kopalnię, w której pracują przyszli pacjenci Anwalda. Wałbrzych to miasto nie tylko kopalń, ale też porcelany i fałszywego złota. Miasto pogranicza na styku Niemiec i Czech. Górzysty teren jest idealny dla prowadzenia przemytniczej działalności, wolności i taką prowadzą tu siejący postrach człowiek w przeciwgazowej masce oraz wilczyce, więźniarki zbiegłe z więzienia w Jaworze. Miały pracować dla księcia w jego kopalni, ale ktoś pomógł im uciec i kobiety prowadzą swój dochodowy handel eterem i alkoholem. Herbert Anwald poznaje w szpitalu swoją przełożoną, dr Friede Bernhaus, w której z miejsca się zakochuje. Jest gotów zrobić dla niej wszystko. A dr Bernhaus ma swoje tajemnice i zna tajemnice swoich pacjentów, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Marek Krajewski kreśli nam obraz Wałbrzycha lat 20. pełnego biedy, upojonego alkoholem i eterem, wykorzystującego kobiety, które miały pecha urodzić się w biednej rodzinie albo nie dostać wsparcia mężczyzny, któremu zaufały. Miasta, gdzie ścierają się interesy przemytników, policji, gangsterów, służb i wywiadów. Miasta, które ukształtowało Eberharda Mocka, śledczego z Wrocławia, żyjącego na pograniczu światła i mroku. W taki mrok wejdzie też Herbert Anwald. Młody psychiatra nie poznał swojego ojca, ale to ojciec potajemnie opłacił mu studia. Herbert okazał się pojętnym uczniem, którego jednak nie stać było na pracę naukową, dlatego musiał zatrudnić się w szpitalu. Człowiek w masce przeciwgazowej panicznie boi się broni chemicznej, której działanie zobaczył na froncie I wojny światowej. Poza tym maska budzi strach, szacunek i pozwala mu ukrywać swoją tożsamość. Człowiek w masce odnosi się do Liczy Rzepy, legendarnego rozbójnika z gór. Chociaż Liczy Rzepa uznawany był za głupka, Satanor brzmi już znacznie poważniej. Doskonała książka zarówno dla fanów kryminałów retro, fanów pisarstwa Marka Krajewskiego, jak i fanów historii Dolnego Śląska. Naprawdę warto ją poznać. To są skomplikowane losy ziem, które polecam też odwiedzić. Marek Krajewski jeszcze nigdy literacko mnie nie zawiódł. Czekam na kolejny tom i jestem ciekawa, co tym razem przygotuje dla Herberta Anwalda. Droga krwi to jest tytuł książki, a wydało ją wydawnictwo Znak.
1: Ministerstwo Książek.
0: Co mówią nam historie ludzi, którzy przestali żyć? Na chwilę, kiedy ich serce przestało pracować, czy ich życie zmieniło się i w jaki sposób? Czy docenili jego wartość, czy nauczyli się ufać innym? Co ich historie mówią nam o współczesnej medycynie? Czy przesuwa granice między życiem i śmiercią? Nakładem wydawnictwa Insignis ukazała się książka doktora Matta Morgana, Akt II. Jak bliskie spotkania ze śmiercią uczą nas życia. Doktor Matt Morgan to lekarz pracujący na oddziale intensywnej terapii, autor tekstów publikowanych na łamach The Guardian, Daily Mail czy Sunday Post. Jego pierwsza książka, zatytułowana Stan krytyczny, stała się bestsellerem. Dr Matt Morgan pisze świetnie, błyskotliwie, łączy ogromną wiedzę medyczną i doświadczenie z wielką empatią, współczuciem i zdolnością do głębokiej refleksji nad sensem ludzkiego życia. I dlatego jego książki czyta się z zapartym tchem. A w tej najnowszej wraca do historii ludzi, którzy zetknęli się ze śmiercią z bardzo różnych powodów. Od rażenia piorunem, podtopienia, poprzez narkotyki, COVID, przepracowanie, wady serca czy hipotermię. Większość z nich udało się uratować dzięki współczesnym osiągnięciom medycyny albo umiejętnościom i odwadze ludzi. Bo taki wędkarz, który prawie stracił życie w wodzie, chciał pobyć sam i odpocząć. Dlatego odszedł z dala od ludzi. Na szczęście jego ciało dryfujące w wodzie wypatrzyła kobieta, która uruchomiła łańcuch życia. Wskoczyła do wody, inny mężczyzna pomógł wyciągnąć wędkarza, ktoś inny rozpoczął resuscytację, jeszcze ktoś ją kontynuował. Mężczyzna, który chciał pobyć sam, przeżył dlatego, że byli wokół niego inni. Nastolatek wracający z festynu przeżył rażenie piorunem tylko dlatego, że jego przyjaciel był bliżej miejsca wyładowania i przyjął na siebie najwięcej śmiercionośnej energii. Ten, który przeżył przez wiele lat, zmagał się z syndromem ocaleńca i pytaniami: dlaczego ja? Dlaczego przeżyłem, a on nie? Miałem szczęście? Miałem jakieś zadanie do wykonania? A były to czasy, kiedy nie otaczano ludzi tak wielką opieką psychologiczną po traumatycznych wydarzeniach, jak dzieje się to dziś. Po latach zrozumiał, że ma za zadanie żyć dobrze, być najlepszym przyjacielem i oparciem dla swojego dziecka. Inny nastolatek, który doznał tak silnej reakcji alergicznej, że prawie umarł, mierzył się z poczuciem bezsensu, żalu, jednocześnie z poczuciem wdzięczności za to, że żyje. Gwałtowna zmiana punktu widzenia zmusza do konfrontacji z rzeczywistością i czasem oznacza smutek, a nie euforię. Może być odwrotnie. Przewartościowanie życia prowadzi do porzucenia używek, nałogów i życia na trzeźwo. Medycyna dziś daje nam nie tylko większą szansę na przeżycie, ale też na uratowanie człowieka. Matt Morgan prowadzi nas przez historię pierwszej pomocy. Pomijam oczywiście wdmuchiwanie w człowieka powietrza dmuchawą czy inne z perspektywy czasu dziwne pomysły, ale wiemy, że mamy uciskać klatkę piersiową w odpowiednim miejscu, odpowiednio mocno, do przyjazdu służb ratunkowych. Nie możemy już zaszkodzić człowiekowi, którego serce przestało bić. Możemy tylko pomóc. Dawniej uczono nas, żeby wdmuchiwać powietrze naprzemiennie z uciskaniem klatki piersiowej, ale dziś mówi się i wiemy, że wystarczy sam ucisk. To jest najważniejsze. Wykwalifikowani ratownicy mogą działać nieco inaczej. Dr Matt Morgan pisze, zamiast liderów biznesu czy influencerów z mediów społecznościowych, powinniśmy raczej słuchać ludzi, którzy przeżyli swoje niezapowiedziane spotkanie ze śmiercią. To oni wiedzą, co się naprawdę liczy. Zapraszam Państwa do lektury akt drugi od wydawnictwa Insignis.
1: Ministerstwo Książek.
0: Leszek Talko spełnił marzenie wielu z nas i wyprowadził się do Toskanii. Kupił kilkusetletni dom, wydał wszystkie pieniądze, zabrał rodzinę i ruszył w nieznane. Bo to przecież Toskania, piękne krajobrazy, super jedzenie, historia i sztuka na każdym kroku, uroczy Włosi. Co może pójść nie tak, prawda? No, na przykład samochód może odmawiać posłuszeństwa, a w miasteczku na wzgórzu bez sklepu to może być problem. Albo toskańska zima może zaskoczyć, jeśli wcześniej przyjeżdżało się tylko latem i cieszyło się przyjemnym chłodkiem, jaki dawał stary dom. Problemy z uzyskaniem statusu rezydenta też mogą zaskoczyć i ciągnąć się miesiącami. Włoski styl prowadzenia biznesów i usług pewnie mniej, no chyba, że chcesz się ostrzyc, ale akurat jest sierpień i nikt nie pracuje, bo wszyscy są na wakacjach. Swoje początki w Toskanii Leszek Talko opisuje w książce Dolce Vita – Beztroskie życie na włoskiej prowincji. Książkę wydało wydawnictwo Znak. Po kilkunastu pierwszych stronach, kiedy kipiałam z zazdrości, po prostu weszłam w tę opowieść, napisaną z lekkością, polotem, dowcipem, dystansem, autoironią, słowem dokładnie tak, jak powinno to zostać opisane, bo życie na włoskiej prowincji niekoniecznie wygląda jak w filmach, gdzie Toskania jest tłem, stare winnice i słońce stanowią drugi plan dla emocjonalnych perypetii bohaterów. A tu jest prawdziwie, co nie znaczy, że nie uroczo, wręcz przeciwnie. Leszek Talko i jego rodzina nie chcieli być turystami, którzy izolują się od miejsc i żyją polskim życiem we Włoszech. Chcieli zostać miejscowymi, mieć swoje miejsca, piekarnię, mechanika, fryzjera, sąsiadów i przyjaciół, mówić po włosku, nie zrzymać się na niedziałające bankomaty w czasie przerwy obiadowej, bo pani z banku wyłącza cały system, nie zrzymać się na to, że kiedy ma przyjechać laweta, może to potrwać i tydzień. Jeśli chcemy gdzieś żyć, trzeba zaakceptować różnice charakterologiczno-emocjonalne, chociaż są obcokrajowcy, w tym Polacy, których spotkał autor, którzy coraz bardziej złościli się na włoskie Dolce Vita. Do szału doprowadzały ich spóźnienia, zaginięcia paczek, brak narzędzi w sklepie. Próbowali wprowadzać porządek w ten chaos, a to kończyło się katastrofą. Jeden z Polaków spotkanych przez Leszka Talkę nie rozumiał, jak można zamknąć interes, iść na kawę z kumplami i wywiesić taką kartkę. No jak? A no właśnie tak. Ale kiedy Włosi zobaczą, że chcesz być miejscowi, przyjmą cię z całą serdecznością i przyjaźnią, z której słyną. Będą pomagali w ogródku, wnosili pralkę, chociaż zdziwią się, że wnosisz ją na piętro zamiast ulokować na parterze. Przyjmą do swoich domów, nakarmią, zaoferują nocleg, kiedy zatrzaśniesz drzwi z kluczami w środku. Zaproponują, że zostaną waszą babcią, opowiedzą o historii miasteczka, a jeśli dobrze wam z oczu patrzy, sprzedadzą dom w niższej cenie, żeby trafił w dobre ręce i znów było w nim życie. A potem dodadzą do grupy na WhatsAppie, która zrzesza mieszkańców miasteczka, jest ich ponad 100, a na grupie piszą, kiedy po miasteczku chodzi ktoś obcy, piszą, kiedy zauważą otwartą szybę w aucie, przypomną o mobilnym sklepie albo zaproponują miski do oddania. Aha. Bo we Włoszech, jak coś jest dobre, to się tego używa i nieważne, czy wyszło z mody. Sąsiedzi autora robili wielkie oczy, słysząc o remoncie łazienki tylko dlatego, że komuś nie podobały się kafelki. Chyba najbardziej zazdrościłam letnich kolacji, kiedy zbierali się wszyscy mieszkańcy miasta, zsuwali stoły, każdy przynosił coś do jedzenia i biesiadowali. To nie jest filmowy wymysł. I bary, w których pije się kawę, albo je rogalika też nie. Kiedy zamyka się bar, umiera miasteczko. Czym różni się polska szkoła od włoskiej? Co zrobić z owocami kaki, których nie wyżarły ptaki? Jak przeżyć zimę w starym, kilkusetletnim domu? I jak odnaleźć się w tym włoskim chaosie? Świetna książka Dolce Vita, beztroskie życie na włoskiej prowincji od wydawnictwa Znak.
1: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
3: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 26 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu za Urzędem Gminy Miastkowo. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
5: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
6: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
5: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
7: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
8: Po reklamie.

0: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Bartek Święciński.
1: Doktor Emil Jędrzejewski stał się obiektem publicznego linczu, mówi mecenas Aleksandra Walkiewicz-Zygowska. Wręczenie świadectw, część artystyczna, podziękowania i gratulacje. Szkoły katolickie w Łomży zakończyły rok szkolny. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży wprowadza wakacyjny rozkład jazdy. Zarzuty sygnalisty ze Szpitala Południowego wymagają szczegółowego sprawdzenia, uważa mecenas Aleksandra Walkiewicz-Zygowska. Przedwczoraj prokuratura przesłuchała lekarza, który nagłośnił sprawę, jednak nie uzyskała odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Prawniczka specjalizująca się w sprawach dotyczących błędów medycznych Aleksandra Walkiewicz-Zygowska mówi, że prokuratura postąpiła prawidłowo, odraczając przesłuchanie.
2: To jest bezprecedensowy przypadek, gdzie jeden z lekarzy, który jest lekarzem o wieloletnim stażu, stawia bardzo poważne zarzuty w przestrzeni publicznej. Ta sytuacja, że prokurator odroczył i wyznaczył nowy termin, jest absolutnie prawidłowa, dlatego że tę sprawę trzeba wyjaśnić bardzo szczegółowo, ale zapewnić też każdej stronie reprezentację, do jakiej ma prawo. Więc ja postrzegam tutaj działania prokuratury bardzo dobrze.
1: Zdaniem Aleksandry Walkiewicz-Zygowskiej zarzuty przedstawione przez sygnalistę są bardzo poważne i wymagają rzetelnego wyjaśnienia. Jak dodała, osoba, która je ujawniła, stała się obiektem politycznego linczu.
2: Taka osoba powinna zostać wysłuchana, powinna móc ustanowić właśnie pełnomocnika. Mnie boli to, że ta sytuacja urosła do rangi nieprawdopodobnej przepychanki politycznej. A uważam, że nie powinna być to sprawa polityczna, tylko właśnie sprawa prokuratorska i nas wszystkich obywateli.
1: Doktor Emil Jędrzejewski odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Złożył jedynie krótkie oświadczenie i wniósł o odroczenie przesłuchania. Kolejny termin wyznaczono na poniedziałek.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Szkoły katolickie w Łomży zakończyły rok szkolny. Było wręczenie świadectw, część artystyczna, słowa podziękowań, gratulacje i wzruszenie. Uczniowie mówią, że miniony rok szkolny był dla nich wyjątkowy i już mają plany na wakacje.
4: Ogólnie bardzo super, się żyło, sprawdziany się pisało. No, się nie ściągało za bardzo, ale jak się udało, no to się korzystało, bo skoro można dobrze, a można lepiej, no to czemu by z tego nie korzystać?
1: Też wychodziłem z tego założenia. Plany na wakacje?
4: Na wakacje ja będę po wsi jeździła i zwiedzała wszystkie wioski dookoła i organizuję urodziny.
5: Skupiłem się na egzaminach. Tak szczerze, szybko przeleciał ten rok.
1: Jesteś zadowolony z tego egzaminu, jak ci poszło?
5: Jestem bardzo zadowolony, proszę pana. Jestem dumny z siebie.
1: No i o to chodzi. Plany na wakacje?
5: Do Chorwacji z rodziną. Po prostu odpocząć.
6: Był trudny, ale jednocześnie bardzo nie chciałam, żeby się kończył. Miałam dużo nauki związanej z egzaminami, ale jednocześnie był to chyba najlepszy rok mojej podstawówki. Bardzo się zbliżyliśmy ze swoją klasą i te wspomnienia, które w tym roku stworzyliśmy wspólnie, to będą wspomnienia, które będę wspominała, myślę, że do końca życia.
7: Na pewno zaczął szybko. Było dużo nauki, ale mimo wszystko myślę, że był najlepszy, bo ta nasza klasa już się na tyle dobrze poznała. Kłótni było prawie tyle, co wcale. Jak najmniej siedzieć w domu, jak najwięcej aktywności, to jest mój plan.
1: Teraz przed uczniami 9 tygodni odpoczynku.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zostajemy w temacie wakacji. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży wprowadza wakacyjny rozkład jazdy. Już od poniedziałku pasażerowie muszą być przygotowani na mniej autobusów kursujących, m.in. rano. Prezes MPK Andrzej Mozelewski tłumaczył w Radiu Nadzieja, że spółka co roku zmienia częstotliwość kursowania autobusów latem.
8: Jak co roku wchodzi w życie z dniem wakacji rozkład wakacyjny. Wiąże się on z tym, że jest tych kursów mniej, szczególnie mniej jest tych kursów, które dowoziły młodzież do szkoły i to młodzież potem odwoziły ze szkoły. Szczegóły jak zwykle zapraszamy na naszą stronę, do aplikacji Kiedy Przyjedzie. No i oczywiście na przystankach te rozkłady są już zmienione.
1: Wakacyjny rozkład będzie obowiązywał do końca sierpnia. W tym czasie na trasy nie wyjadą autobusy oznaczone literą S. Od 1 września autobusy wrócą do dotychczasowej częstotliwości kursowania. Wysokie temperatury zachęcają do wyjścia na szlaki, ale ratownicy GOPR apelują o ostrożność. W ostatnich dniach gwałtowne burze wielokrotnie zaskakiwały turystów. Ratownik grupy karkonoskiej GOPR Krzysztof Koziej przypomina, jak przygotować się do wycieczki w góry.
9: Rano wybierając się w góry może być prognoza pogody zapowiadająca 30 czy tam ponad 30 stopni. Natomiast w górach ta pogoda, trzeba pamiętać, że się bardzo szybko zmienia i te zmiany są nagłe. Więc na pewno właściwy ubiór, nie tylko i wyłącznie na te ciepłe dni, ale także na tą część chłodniejszą, należy należy sprawdzać tą pogodę i przed wyjściem, ale także w trakcie wycieczki.
1: W ten weekend w wielu miejscach termometry pokażą blisko 40 stopni w cieniu. Kluczowe jest odpowiednie nawodnienie.
9: Duża ilość wody, w zależności od tego, czy mamy wycieczkę zaplanowaną w taki sposób, że przechodzimy przez schroniska, gdzie możemy jeszcze się doposażyć w tą wodę, to tej wody może być mniej, natomiast tam, gdzie nie będzie po drodze tych schronisk, tej wody na pewno musi być więcej.
1: Ratownicy zachęcają także do zainstalowania bezpłatnej aplikacji Ratunek, która ułatwia wezwanie pomocy w razie wypadku.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: I to już prawie temperatura maksymalna na dziś osiągnięta. 29 stopni wskazują termometry w regionie. Maksymalnie będzie dziś 30. W nocy temperatura spadnie do 15 stopni. Jutro jeszcze więcej, bo do 34. Apogeum ciepła u nas w regionie w niedzielę. Kiedy to na termometrach zobaczymy 38 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
10: Zapraszamy na reklamy.
3: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę. 787-889-343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
11: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
12: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Po reklamie.
13: Pięć

0: garść.
1: No dobrze, jest gorąco i jest pora obiadowa. Co powinniśmy jeść, kiedy takie upały nadciągnęły nad region? Wysokie temperatury sprawiają, drodzy Państwo, że warto zwrócić większą uwagę na to, co znajduje się na naszych talerzach. W gorące dni eksperci zalecają lekkie posiłki bogate w warzywa i owoce. W upały unikajmy ciężkostrawnych i tłustych dań, które dodatkowo obciążają nasz organizm, mówi dietetyk Agnieszka Cuch.
2: Te nasze żywienie powinno być takie lekkie, bardzo nawadniające, ale mimo wszystko nie unikamy tego jedzenia. Pamiętamy, że rano oczywiście zaczynamy od lekkiego śniadania, które ma nas wzmocnić, więc ono musi zawierać białka. Bardzo fajnie, zimny jogurt, troszkę granoli, świeży owoc i to jest bardzo fajne śniadanie, takie nawadniające, wzmacniające. Jeżeli chodzi o obiady, no to też on musi nas wzmocnić, ale to nie może być ciężki, czyli raczej schabowy odpada, ale już jakieś jajeczko sadzone, tak, z kefirem, jakieś, nie wiem, pierożki z owocami, naleśniki. Jeżeli mięsko, to raczej chude wybieramy, jakieś grillowane, pieczone z odrobiną kaszy. Bardzo dużo warzyw dodajemy.
1: Dietetyk radzi też, jak odpowiednio nawadniać swój organizm.
2: Czyli szykujemy sobie zapasy wody, może na przykład wodę kokosową, która świetnie nawadnia, wodę z odrobiną soli, dosłownie odrobinkę, tak żeby te elektrolity uzupełnić. Unikamy słodkich napojów, bo słodkie napoje sprawią, że nam się jeszcze bardziej to pragnienie będzie wzmożone i my się nie nawodnimy, czyli żadne soki, napoje gazowane. Zawsze do torebki miejmy taką butelkę wody. Te butelki plastikowe mogą się szybko nagrzewać, więc możemy na przykład butelki termiczne czy termosy, które używamy w zimie, żeby ten napój był ciepły, teraz możemy po prostu go używać, żeby ta nasza woda była w temperaturze pokojowej czy troszeczkę zimniejsza.
1: Dietetyk radzi również, aby jeden posiłek w ciągu dnia zastąpić na przykład owocowym szejkiem.

0: ZUS ostrzega przed oszustami, którzy oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków o świadczenie wspierające. Obsługa w ZUS-ie jest całkowicie bezpłatna. Wnioski te można złożyć wyłącznie elektronicznie, a pracownicy ZUS-u za darmo pomagają w załatwieniu sprawy. Przypomina Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
1: Do naszych klientów zgłaszają się firmy lub osoby, które oferują pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Klienci, którzy zostali wprowadzeni w błąd, podpisywali pełnomocnictwa do załatwienia spraw w ich imieniu, a w efekcie świadczenie trafiło na konto oszusta, a nie do nich.
0: W razie wątpliwości albo podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS-u, Centrum Kontaktu Klientów ZUS, albo też zadzwonić na policję. A aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba najpierw uzyskać od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Słuchają Państwo Radia Nadzieja 26 czerwca, już 20 minut po 13:00.

Już prawie 13.30, to jest piątek, pierwszy wakacyjny piątek. Spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja o 13.40. Zapraszamy na audycję z cyklu Co słychać na Mazowszu.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Początek wakacji. Sprawdzimy, czy region jest gotowy na ten gorący okres. Wsiądziemy również do pociągu słonecznego, którym wybierzemy się nad morze. A na koniec zaprosimy na Mazopiknik. Tym razem widzimy się w Somiance. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Jak co roku na początku wakacji, samorząd Mazowsza apeluje o bezpieczny odpoczynek nad wodą. W ubiegłym roku w akwenach na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób. Najczęstszymi przyczynami takich tragedii są alkohol i brawura, mówi Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.
2: Aby zawsze pamiętali, żeby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i żeby przede wszystkim wybierać te miejsca bezpieczne, czyli kąpieliska strzeżone.
1: Najlepiej wybierajmy miejsca do kąpieli, gdzie są ratownicy, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
3: Wchodzi do wody tam, gdzie mamy rzeczywiście zabezpieczenia ratownicze, gdzie mamy przygotowane do tego akweny, sprawdzone przez ratowników wodnych.
1: Na terenie Mazowsza, nad zbiornikami wody, gdzie dochodziło do największej liczby wypadków, postawiono tak zwane czarne punkty. Są to tablice, które mają ostrzegać przed niebezpieczeństwem, podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: 114 oznaczonych czarnych punktów. One przynoszą też bardzo fajne efekty. Podpowiadamy, ale też przede wszystkim ta edukacja, która jest prowadzona dla osób oznaczeniem tych miejsc, też wskazuje na to, że jest niebezpiecznie i ludzie najczęściej już nie wchodzą w tych miejscach.
1: Na pomoc samorządu mogą liczyć lokalne WOPR-y. W tym roku w ramach działania Ratownictwo i Ochrona Ludności wsparcie w wysokości blisko 1 400 000 zł trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza.
0: W drodze.
1: Pociąg słoneczny powraca na tory. Tradycyjnie pod koniec czerwca skład Kolei Mazowieckich ze stolicy zawiezie pasażerów do Ustki. Natomiast słoneczny BIS będzie woził pasażerów z Warszawy do Gdyni. Przejazdy te zawsze cieszą się dużą popularnością, mówi Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich.
5: Nieodłącznym atutem pociągu słoneczny i słoneczny BIS jest atrakcyjny czas przejazdu, stosunkowo atrakcyjna cena, a także podróż w klimatyzowanych piętrowych wagonach. Szczegółowe informacje i rozkład jazdy znajdują się na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.
1: Oba połączenia będą dostępne dla pasażerów do końca wakacji, czyli do poniedziałku 31 sierpnia.
0: Co w naszym regionie?
1: Wakacje to czas odpoczynku. Zapytaliśmy marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz członkinię zarządu województwa mazowieckiego Annę Brzezińską, gdzie na Mazowszu warto się wybrać, aby zregenerować siły.
6: Piękny jest świat, piękna jest Europa, ale najpiękniejsze jest Mazowsze. Warszawa, te wiele, wiele wspaniałych miejsc, które możemy odwiedzić. Zapraszamy, spędzajcie wakacje na Mazowszu.
4: Zachęcamy Was do odwiedzenia naszych instytucji kultury, muzeów, ale także skansenów. Na Mazowszu mamy bardzo dużo miejsc, które warto odwiedzić.
1: Udanych wakacji życzy również przewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Magdalena Nowacka.
7: Wakacje przede wszystkim życzymy tego, żeby młodzież wypoczęła. No i nauczycielom tego spokoju życzymy, żeby wypoczęci wrócili od września do pracy. Ale przede wszystkim młodzieży życzymy tak samo tego, żeby bezpiecznie te wakacje spędzili, tak, żeby uważali na siebie i żeby korzystali z tych uroków tego, że to po prostu lato.
1: Do życzeń przyłącza się również redakcja Co słychać na Mazowszu.
0: Warto wiedzieć.
1: A teraz propozycja dla mieszkańców Legionowa i okolic. W sobotę 27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Legionowie odbędzie się akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Badania oczu będą przeprowadzane na specjalistycznym sprzęcie medycznym w kierunku cywilizacyjnych chorób oczu, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: Niestety zbyt późno zostają wykrywane pewne choroby oka, a to utrudnia też i wydłuża same już leczenie. Żeby też wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, żeby ten wzrok u mieszkańców Mazowsza poprawić, w Legionowie już mieszkańcy Legionowa i powiatu legionowskiego będą mogli zbadać swój wzrok, tak żeby czuli się zaopiekowani, żeby mieli tą możliwość bezpłatnego badania i skorzystania z tych badania właśnie tutaj.
1: Bezpłatne badania odbędą się w sobotę, 27 czerwca w godzinach od 9 do 16 w auli w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Somiance. Na uczestników czeka wiele atrakcji, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
8: Będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej, Gwiazda Wieczoru, Bednarek.
1: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 27 czerwca w Sumiance na Placu Targowym za Urzędem Gminy przy ulicy Armii Krajowej 10.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Na zegarach 14, czas na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Co powinniśmy zrobić, widząc osobę z objawami udaru cieplnego? Od tego zaczniemy to wydanie wiadomości. Ustawa o statusie osoby najbliższej czeka na podpis prezydenta. Weto byłoby szkodliwe, mówi marszałek Sejmu. W Łomży będzie olejomat. Wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet życia. Udary cieplne dotykają osoby w każdym wieku, które narażają ciało na zbyt długie nasłonecznienie oraz wysokie temperatury, na przykład podczas opalania w godzinach od 10 do 14. O objawach udaru cieplnego mówi ratownik z grupy ratowniczej Medzieja Oskar Sobczyński.
2: Przede wszystkim osoba poszkodowana będzie mocno zdezorientowana, może wystąpić utrata przytomności, ale także nagrzana skóra, tak? Widzimy, że ten poszkodowany może mieć gorączkę, może troszeczkę majaczyć. Takie typowe objawy zaburzeń świadomości.
1: Co powinniśmy zrobić, widząc osobę z objawami udaru cieplnego?
2: Takiego poszkodowanego jak najszybciej należałoby przenieść w ocienione miejsce, chłodniejsze miejsce. Jeżeli mamy możliwość, no to należy ochłodzić temperaturę jego ciała. Tak? Staramy się ją ochłodzić szybko, natomiast nie gwałtownie. Jeżeli istnieje taka możliwość, to dobrze by było zanurzyć tego poszkodowanego tak naprawdę od szyi w dół w wodzie. Jeżeli takiej możliwości nie mamy, no to takie mokre, chłodniejsze opatrunki na kark, na klatkę piersiową, w okolicy tutaj pachwin i ud, żeby też chłodzić troszeczkę naczynia krwionośne. No i jak najszybciej wezwać zespół ratownictwa medycznego.
1: Aby chronić organizm przed upałem, powinniśmy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo wody, najlepiej niegazowanej, pamiętać o lekkich, regularnych posiłkach, stosować kremy z filtrem UV, korzystać z zakrycia głowy oraz okularów przeciwsłonecznych z filtrem.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej czeka na podpis prezydenta. Opozycja apeluje do Karola Nawrockiego o jej zawetowanie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że weto byłoby szkodliwe dla 2 milionów osób żyjących w związkach nieformalnych.
4: Jeżeli pan prezydent to zawetuje, to co zrobi złego, to zrobi złego tym ludziom, których te ustawy dotyczą. 33% dzieci w Polsce rodzi się poza małżeństwami. To też są przecież rodziny, tak samo jak i rodziny homoseksualne, to są też rodziny. Wszyscy ludzie zasługują na szacunek, więc jeżeli pan prezydent Nawrocki ma ochotę tym ludziom powiedzieć, że ich nie szanuje i że ci ludzie nie powinni dostać praw, które wynikają z tej ustawy, to niech im powie.
1: Ustawa przewiduje, że dwoje dorosłych osób będzie mogło zawrzeć przed notariuszem umowę, która następnie zostanie zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na tej podstawie zyskają prawo do dziedziczenia, wspólnego rozliczania podatków czy dostępu do informacji medycznej partnera. Zarzuty o ignorowanie kryzysu psychicznego, niedotrzymywanie obietnic i twarde żądanie dymisji. Na zakończenie roku szkolnego aktywiści z organizacji Akcja Uczniowska wystawili szefowej resortu edukacji Barbarze Nowackiej symboliczne negatywne świadectwo. Podczas konferencji przed gmachem ministerstwa młodzi ludzie ogłosili, że ich zdaniem szefowa resortu całkowicie oblała minione miesiące pracy.
5: Młodzi ludzie przynieśli ze sobą przygotowany dokument z prawie samymi jedynkami, zarzucając ministerstwu populizm i brak dialogu. Założyciel ruchu Paweł Mrozek uważa, że obecne kierownictwo resortu wykazuje się całkowitą obojętnością na realne problemy oświaty.
6: Czarnek był zdecydowanie gorszym, najgorszym ministrem edukacji w historii, ale Barbara Nowacka nie jest nawet dobrą ministrą, tylko osobą, której kompletnie na tym nie zależy.
5: Uczniowie zaprezentowali też raport z 50 postulatami, w którym domagają się m.in. darmowych posiłków i walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Hanna Kuryłowicz z Akcji Uczniowskiej przypomina, że codzienne koszty szkolnej wyprawki czy dojazdów przeczą teorii o darmowej nauce.
7: Edukacja w Polsce jest bezpłatna. Jest tak, jednak cała otoczka związana z chodzeniem do szkoły niestety jest płatna.
5: Aktywiści ostrzegają, że bez natychmiastowych zmian systemowych polską szkołę czeka zapaść.
1: Relacjonował Piotr Durys.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: W Łomży będzie olejomat. Zapowiedział to na naszej antenie prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży Bartosz Niebrzydowski. Będzie on działał przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Akademickiej.
8: Już jesteśmy na etapie podpisywania umowy z operatorem tego olejomatu, żeby dla mieszkańców Łomży też takie rozwiązania wprowadzić. I to są kolejne działania, które są podejmowane w celu przedstawienia rozwiązań dla mieszkańców takich wygodnych, nowoczesnych, żeby te odpady, takie jak właśnie zużyty olej kuchenny, który jest problemem, no bo on trafia zazwyczaj do studzienek wodno-kanalizacyjnych, żeby trafiały do miejsc do tego przeznaczonych, żeby zapewniać odpowiednią segregację.
1: Olejomat stoi już od kilku miesięcy w Miastkowie. Jak działa taki olejomat? Po pobraniu butelki z urządzenia wlewamy tam olej, zakręcamy butelkę i po zapełnieniu oddajemy ją z powrotem do olejomatu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: 30 stopni mamy na termometrach. Teraz to jest temperatura maksymalna prognozowana na dziś. W nocy też dużo, bo aż 15 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane i będzie jeszcze więcej. 34 stopnie w sobotę, 38 stopni w niedzielę.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
9: Zapraszamy na reklamy.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 26 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu za Urzędem Gminy Miastkowo. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
9: Po reklamie.

0: W szkołach katolickich rok szkolny już się zakończył, podobnie jak w innych szkołach w regionie i w całym kraju. Było wręczanie świadectw, część artystyczna, słowa podziękowań, gratulacje i wzruszenie. Dyrektor szkoły Bożena Śliwowska mówi, że to był kolejny rok, w którym nie zabrakło pracy i wrażeń. Tutaj każdy dzień jest inny, podkreśla Bożena Śliwowska.
1: Jest wielka różnorodność, po prostu fajny, dlatego że człowiek może się spotykać z innymi ludźmi, z dziećmi, widzi jak te dzieci dojrzewają, mądrzeją. Rodzice bardzo fajnie z nami współpracują, mówią nam, co jest dobre, nad czym trzeba popracować. To też jest bardzo ważne, że rodzice po prostu z nami rozmawiają, za to jestem rodzicom bardzo wdzięczna i bardzo szanuję to, że mają odwagę przyjść i z nami porozmawiać.
0: Uczniowie mówią, że miniony rok szkolny był bardzo udany i że już mają plany na wakacje.
2: Ogólnie bardzo super, się żyło, sprawdziany się pisało. No, się nie ściągało za bardzo, ale jak się udało, no to się korzystało. Bo skoro można dobrze, a można lepiej, no to czemu by z tego nie korzystać?
3: Też wychodziłem z tego założenia. Plany na wakacje?
2: Na wakacje ja będę po wsi jeździła i zwiedzała wszystkie wioski dookoła. I organizuję, urodziny.
4: Skupiłem się na egzaminach. Starałem się bardziej udzielać czasu nauce, ponieważ trzeba zdobywać punkty dla szkoły średniej. Starałem się brać jak najbardziej udziału w konkursach różnych. Tak szczerze, szybko przeleciał ten rok.
3: Jesteś zadowolony z tego egzaminu, jak ci poszło?
4: Jestem bardzo zadowolony, proszę pana. Jestem dumny z siebie.
3: No i o to chodzi. Plany na wakacje?
4: Do Chorwacji z rodziną. I po prostu odpocząć.
5: Był trudny, ale jednocześnie bardzo nie chciałam, żeby się kończył. Miałam dużo nauki związanej z egzaminami. Też brałam udział w konkursie z polskiego. Ale jednocześnie był to chyba najlepszy rok mojej podstawówki. Bardzo się zbliżyliśmy ze swoją klasą i te wspomnienia, które w tym roku stworzyliśmy wspólnie, to będą wspomnienia, które będę wspominała, myślę, że do końca życia.
6: Na pewno zaczął szybko. Było dużo nauki, nawet nie pod względem egzaminów, ale też tych kartkówek, które przygotowywały nas właśnie do samego egzaminu. Ale mimo wszystko myślę, że był najlepszy, bo ta nasza klasa już się na tyle dobrze poznała. Kłótni było prawie tyle, co wcale. Ja myślę, że to był naprawdę dobry rok, nawet pod względem naszej relacji klasowej.
3: Dziś koniec roku szkolnego. Ulga, czy już jednak tęsknota?
6: Z jednej strony ulga, wiadomo, bo jednak znało się już trochę tą klasę, no ale z drugiej strony wiadomo, to jest trochę ludzkie, że ulga, że przez 2 miesiące nie będzie trzeba nic robić, można leżeć w łóżku cały dzień. Wiadomo, no ale myślę, że jednak fajnie było, gdyby kontakt z tymi ludźmi jednak był.
3: Czyli już zdradziłeś swoje plany na wakacje, leżeć i nic nie robić?
6: Nie, akurat nie, chociaż nie wiadomo jeszcze, ale nie. A jak najmniej siedzieć w domu, jak najwięcej aktywności, to jest mój plan.
0: No i super, a przed uczniami teraz 9 tygodni odpoczynku.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, pamiętne lata 1980-81, kiedy to Polacy odważnie wyrazili sprzeciw wobec komunistycznego reżimu i zjednoczyli się, aby odzyskać prawdziwą wolność. To ważna szkoła odpowiedzialności także dla współczesnych Polaków. Niezwykle cenne z tego okresu są wypowiedzi wielkich synów naszego narodu, jak świętego Jana Pawła II, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki czy sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Wśród panującego wówczas powszechnie entuzjazmu dla walki o słuszne prawa człowieka i prawa całego narodu, ich wołanie o odpowiedzialność i rzetelne wypełnianie obowiązków, zwłaszcza moralnych, wynikających z przyrzeczeń chrzcielnych, nie zawsze było dobrze rozumiane. Oni mieli głęboką świadomość, że skuteczna obrona narodu musi być oparta na porządku religijno-moralnym, na ładzie życia rodzinnego, społecznego i narodowego. Dzisiaj, kochani, pragnę przypomnieć szczególne przesłanie księdza Franciszka Blachnickiego. 8 lipca 1981 roku w Krościenku mówił on w czasie homilii, że musimy poczuć się odpowiedzialni za braci, za cały polski naród. Bowiem w historii dawał on świadectwo niezwykłych sił duchowych, ale jednocześnie nadal dotyka go wiele zagrożeń. Na skutek demoralizacji, zwalczania praw bożych, otwierania bram dla wszelkiej nieprawości, kłamstwa, namiętności ludzkich, straciliśmy jako naród odporność, zostaliśmy głęboko zranieni. Ten wielki patriota, apostoł trzeźwości, mówił dalej. Nieprędko się podniesiemy z tej choroby i wyleczymy się z tych ran. Zło przybrało dzisiaj takie rozmiary, że żadną ludzką siłą go nie zwyciężymy. Tylko Chrystus zwyciężył tę potęgę zła. Zwyciężył przez to, że spokojnie, bez nienawiści, bez pragnienia odwetu, postawie przebaczenia pozwolił, aby to zło na nim się skupiło. Pozwolił się przybić do krzyża, wypowiadając wtedy: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jest to droga wyzwolenia bez użycia przemocy. To jest nasza droga, podkreślił ksiądz Blachnicki i wyjaśnił, że to, co się stało w Polsce na początku lat 80. ubiegłego wieku, to była rewolucja duchowa. Polacy znaleźli w Ewangelii, w wierze, w nauce Kościoła, w nauce papieża drogę wyzwolenia. Drogę, która ostatecznie jest niezwyciężona i która musi doprowadzić do zwycięstwa. Z tej drogi, mówił sługa Boży, nie możemy zawrócić. To jest właśnie nasza misja, to jest nasze zadanie. Wyzwolić człowieka od tego, co rozkłada wewnętrznie jego duchową moc. Tą siłą rozkładową w naszym społeczeństwie jest alkohol. To musimy zrozumieć. Musimy sobie i innym otwierać oczy, o co tu istotnie chodzi. Jeśli dzisiaj jest potrzebny Polakom jakiś czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, to jest nim czyn abstynencki, rezygnacja z picia alkoholu, odrzucenie trucizny, która rozkłada ducha narodu.

0: Prośmy o wstawiennictwo, aby Polacy zrozumieli wielkowartość dobrowolnej abstynencji, aby nie lękali się dawać świadectwo abstynenckiego stylu życia. Święty Jan Chrzciciel tak mężnie, tak konsekwentnie wypełniał powierzone mu przez Boga zadanie, aby przygotować drogę Zbawicielowi. Jego życie pełne było wyrzeczeń, ale zyskał to, co najważniejsze – Królestwo Niebieskie. Swoim słowem i świętym życiem budził sumienia współczesnych ludzi. Przygotował ich, aby mogli usłyszeć i przyjąć dobrą nowinę o zbawieniu. Przygotował ich, aby potrafili przyjąć Jezusa jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela. I nas posyła Bóg, abyśmy przemierzali drogi naszej polskiej ziemi i głosili, że tylko w Chrystusie jest nasza pomyślna przyszłość, tylko w Chrystusie jest nasze zwycięstwo nad złem. Powtórzmy jeszcze raz słowa księdza Franciszka Blachnickiego. Jeżeli dzisiaj potrzebny jest Polakom jakiś czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, to jest nim czyn abstynencki. Szczęść Boże.
1: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: Dziś wyjeżdżam na kurację na Prądnik, zaraz poza Kraków. Mam tam pozostać 3 miesiące. Wielka troskliwość przełożonych tam mnie umieszcza, a szczególnie nasza kochana matka generalna, która ma tak wielką troskliwość o chore siostry. Przyjęłam tę łaskę kuracji, ale jestem zupełnie zdana na wolę Bożą i chaj Bóg zrobi ze mną, co mu się podoba. Nie pragnę niczego prócz spełnienia Jego świętej woli. Łączę się z Matką Bożą i opuszczam Nazaret, a idę do Betlejem. Tam będę spędzać święta Bożego Narodzenia wśród obcych, ale z Jezusem, Maryją i Józefem, bo taka jest wola Boża. Staram się, aby we wszystkim spełniać wolę Bożą. Nie pragnę więcej wyzdrowienia niż śmierci. Jestem zupełnie zdana na Jego nieskończone miłosierdzie i jak dziecię małe. Żyję w największym spokoju. Staram się tylko o to, aby miłość moja ku Niemu była coraz głębsza i czystsza, by być rozkoszą dla Jego boskiego spojrzenia.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy o życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby tak jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Panie Boże, daj radość oglądania Twojego oblicza duszom świętej pamięci Reginy Ludwika i Stefana Gniazdowskich, zmarłym z rodziny Cieplińskich Gniazdowskich Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu, dziękuję Ci za dobry wynik Hani, dziękuję za otrzymane łaski i dobre wyniki dla Oliwii. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie rodziców, mamy Władysławę, tata Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O miłosierdzie Bożej potrzebne łaski dla Daniela. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski, miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary, Ty się tym zajmij. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za świętej pamięci mamę Władysławę z okazji imienin. Za wiarę, nadzieję i miłość w mojej rodzinie oraz intencje Bogu wiadome, modli się Katarzyna. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Biechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadeusza Serafin. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Modli się Iwona. O Boże błogosławieństwo dla mojej rodziny. O błogosławieństwo Boże dla rodziny, wnuka i Arka. Za zmarłych świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesławę Kretuńskich, brata Bogusława, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janina i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich i Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich i Kuleszów, Szczodrych, także Eugeniusza Olszewskiego i zmarłych z rodziny Dodów.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Wiemy już, gdzie będą posługiwali nowi księża diecezji łomżyńskiej, którzy w maju przyjęli święcenia kapłańskie. Ksiądz Filip Wróbel został mianowany wikariuszem parafii świętej rodziny w Wyszkowie. Ksiądz Konrad Suchowiecki również trafi do Wyszkowa, do parafii świętego Wojciecha. Do Ostrołęki trafią ksiądz Jacek Milewski, który będzie posługiwał w parafii Zbawiciela Świata. Z kolei ksiądz Łukasz Grącki został wikariuszem sąsiedniej parafii świętego Antoniego Padewskiego.
2: W dniu zakończenia roku akademickiego, taka pewna tradycja, która przez ostatnie lata prawie zawsze się realizowała w czasie uroczystości zakończenia roku akademickiego. Między innymi neoprezbiterzy otrzymali dokumenty nominacyjne z rąk księdza biskupa w seminarium. Dwóch z nich będzie pracowało w Wyszkowie, dwóch z nich w Ostrołęce, a więc praktycznie w parafiach miejskich naszej diecezji. Na pewno jest to trochę zawsze niewiadoma, co mnie czeka w ogóle w kapłaństwie. Pewne zestawienie między pewną teorią, którą poznawałem przez lata formacji seminaryjnej, a spotkanie z praktyką w konkretnym miejscu, w konkretnym, jak to mówimy, składzie duszpasterskim, pod opieką konkretnego proboszcza.
1: Mówi rzecznik kurii ksiądz Jan Krupka, życząc tym samym owocnej posługi neoprezbiterom.
2: Na nowej drodze posługi duszpasterskiej, którą wyruszają nasi neoprezbiterzy, też wypada im życzyć jak najlepiej. Niektórzy może powiedzą, że trzymamy kciuki, ale od strony takiej też człowieka wierzącego myślę, że trzeba powiedzieć, ogarniamy ich modlitwą z nadzieją, że ich posługa będzie jak najbardziej owocna dla Bożej chwały i dla pożytku tych ludzi, z którymi będą się spotykać.
1: Swoją posługę w parafiach kapłani rozpoczną z końcem sierpnia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już jutro w Łomży zostanie odmówione publiczne różaniec w obronie dzieci nienarodzonych. Działacze pro-life organizują spotkania, aby zwrócić uwagę na to, jak ważna jest ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 przy skrzyżowaniu Alei Legionów i ulicy Sikorskiego. Podobne różańce w ten weekend organizowane są także w innych miastach całej Polski, między innymi Ełku, Białymstoku, Poznaniu, Kielcach czy Gorzowie Wielkopolskim. Inicjatorem akcji jest Fundacja Pro Prawo do Życia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Przed nimi 2 miesiące zasłużonego odpoczynku. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda składa życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2025-26. Życzę, aby czas wakacyjny był czasem nie tylko odpoczynku, ale także pogłębiania wiary, wskazuje przewodniczący KEP.
3: Zmierza ku końcowi miesiąc czerwiec, a więc zbliżają się wakacje. Dlatego myślę, że jest to czas upragniony, zwłaszcza przez studentów, przez uczniów, ale też przez wszystkich wykładowców, nauczycieli, katechetów, nauczycieli religii. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie wszystkim życzyć dużo słońca, dużo radości, dużo czasu wolnego po to, żeby dobrze wypocząć, żeby przeżyć piękne przygody, poznawać świat, poznawać piękne miejsca, bo tych i w Polsce, i za granicą jest bardzo dużo. I dlatego, żeby też ubogacać swoją wiedzę zdobywaną w ławkach szkolnych tymi doświadczeniami już w terenie. Dlatego życzę, by ten czas wakacyjny był naprawdę czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, budowania tej wiedzy, pogłębiania tej wiedzy i pięknych, budujących doświadczeń.
1: Arcybiskup Tadeusz Wojda podziękował również nauczycielom za całoroczny wysiłek wkładany w edukację i wychowanie młodego pokolenia.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty, upadł przed Nim i mówił: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.
2: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Piękna prośba trędowatego, który zwraca się do Chrystusa. Prosi o uzdrowienie, ale zaznacza: jeśli chcesz. Prośba, która jakoś też wyraża to, że ten proszący nie chce prosić o coś, co nie byłoby zgodne z wolą Pana. Tę myśl wyraża też prośba ze znanej nam modlitwy, modlitwy pańskiej. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Tak samo wyraża się Maryja w scenie zwiastowania, kiedy mówi do Gabriela: Niech mi się stanie według Twego słowa. Czyli według słowa Bożego, bo Archanioł przekazywał Maryi Boże słowo. Ona chce, by Jego wola, wola Boga, wyrażona w tym słowie, w jej życiu się realizowała. A my, jako uczniowie Pana, spoglądajmy na Maryję. Uczmy się od niej tej właściwej postawy życia człowieka wiary. Codziennie powtarzajmy słowa modlitwy, której Jezus nas uczy. Mówmy, bądź wola Twoja. Ale też starajmy się ją naprawdę czynić w naszym życiu. Czyńmy ciągle to i jedynie to, czego Pan od nas pragnie. Maryja, nasza Matka, jej postawa. Postawa też tego człowieka trędowatego z dzisiejszej Ewangelii. Niech będą nam wzorem, abyśmy zawsze chcieli tego, czego pragnie od nas Pan. I we własnym życiu starali się to realizować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
2: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
5: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
4: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet życia. Udary cieplne dotykają osoby w każdym wieku, które narażają ciało na zbyt długie nasłonecznienie oraz wysokie temperatury, na przykład podczas opalania w godzinach od 10 do 14. O objawach udaru cieplnego mówi ratownik z grupy ratowniczej Medzieja Oskar Sobczyński.
2: Przede wszystkim osoba poszkodowana będzie mocno zdezorientowana, może wystąpić utrata przytomności, ale także nagrzana skóra, tak? Widzimy, że ten poszkodowany może mieć gorączkę, może troszeczkę majaczyć. Takie typowe objawy zaburzeń świadomości.
1: Co powinniśmy zrobić, widząc osobę z objawami udaru cieplnego?
2: Takiego poszkodowanego jak najszybciej należałoby przenieść w ocienione miejsce, chłodniejsze miejsce. Jeżeli mamy możliwość, no to należy ochłodzić temperaturę jego ciała. Tak, staramy się ją ochłodzić szybko, natomiast nie gwałtownie. Jeżeli istnieje taka możliwość, to dobrze by było zanurzyć tego poszkodowanego tak naprawdę od szyi w dół w wodzie. Jeżeli takiej możliwości nie mamy, no to takie mokre, chłodniejsze opatrunki na kark, na klatkę piersiową, w okolicy tutaj pachwin i ud, żeby też chłodzić troszeczkę naczynia krwionośne, no i jak najszybciej wezwać zespół ratownictwa medycznego.
1: A te zasady są teraz szczególnie istotne, bowiem do Polski nadciąga afrykański upał. Termometry w weekend będą wskazywać nawet 38 stopni. To szczególnie niebezpieczne dla dzieci, seniorów, a także osób przewlekle chorych. Jak przetrwać tak upalne dni? O tym mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
3: Już teraz i w najbliższych dniach ta sytuacja pogodowa w Polsce będzie trudna, to w kontekście upałów. Pierwsza zasada to jest to, żeby ograniczyć eksponowanie się na zagrożenie. Bo oczywiście chodzi o to, żeby możliwie zostać w domu. Na pewno powinniśmy pamiętać o tym, żeby pić dużo niegazowanej wody i nie pić alkoholu, bo odwadnia to nasz organizm. Nośmy nakrycie głowy, unikajmy wysiłku fizycznego.
1: W upalne dni wybierajmy przewiewną odzież i stosujmy kremy z filtrem UV. Wysokie temperatury sprawiają, że warto również zwrócić większą uwagę na to, co znajduje się na naszym talerzu. W gorące dni eksperci zalecają lekkie posiłki bogate w warzywa i owoce. W upały unikajmy ciężkostrawnych i tłustych dań, które dodatkowo obciążają nasz organizm, mówi dietetyk Agnieszka Cuch.
4: Te nasze żywienie powinno być takie lekkie, bardzo nawadniające, ale mimo wszystko nie unikamy tego jedzenia. Pamiętamy, że rano oczywiście zaczynamy od lekkiego śniadania, które ma nas wzmocnić, więc ono musi zawierać białka. Bardzo fajnie, zimny jogurt, troszkę granoli, świeży owoc i to jest bardzo fajne śniadanie, takie nawadniające, wzmacniające. Jeżeli chodzi o obiady, no to też on musi nas wzmocnić, ale to nie może być ciężki, czyli raczej schabowy odpada, ale już jakieś jajeczko sadzone, tak, z kefirem, jakieś, nie wiem, pierożki z owocami, naleśniki. Jeżeli mięsko, to raczej chude wybieramy, jakieś grillowane, pieczone z odrobiną kaszy. Bardzo dużo warzyw dodajemy.
1: Dietetyk radzi, aby przy takiej temperaturze zawsze mieć przy sobie butelkę wody oraz aby jeden posiłek w ciągu dnia zastąpić na przykład owocowym szejkiem bądź smoothie. Szkoły katolickie w Łomży zakończyły rok szkolny. Było wręczanie świadectw, część artystyczna, słowa podziękowań, gratulacji i wzruszenie. Dyrektor szkoły Bożena Śliwowska mówi, że był to kolejny rok, gdzie nie zabrakło pracy i wrażeń. Tutaj każdy dzień jest inny, podkreśla dyrektor.
5: Jest wielka różnorodność, po prostu fajny, dlatego że człowiek może się spotykać z innymi ludźmi, z dziećmi, widzi jak te dzieci dojrzewają, mądrzeją. Rodzice bardzo fajnie z nami współpracują, mówią nam, co jest dobre, nad czym trzeba popracować. To też jest bardzo ważne, że rodzice po prostu z nami rozmawiają, za to jestem rodzicom bardzo wdzięczna i bardzo szanuję to, że mają odwagę przyjść i z nami porozmawiać.
1: Uczniowie mówią, że miniony rok szkolny był bardzo udany i już mają plany na wakacje.
6: Ogólnie bardzo super, się żyło, sprawdziany się pisało, no się nie ściągało za bardzo, ale jak się udało, no to się korzystało, bo skoro można dobrze, a można lepiej, no to czemu by z tego nie korzystać?
7: Też wychodziłem z tego założenia. Plany na wakacje?
6: Na wakacje ja będę po wsi jeździła i zwiedzała wszystkie wioski dookoła i organizuję urodziny.
7: Skupiłem się na egzaminach. Tak szczerze, szybko przeleciał ten rok.
1: Jesteś zadowolony z tego egzaminu, jak ci poszło?
7: Jestem bardzo zadowolony, proszę pana. Jestem dumny z siebie.
1: No i o to chodzi. Plany na wakacje?
7: Do Chorwacji z rodziną. Po prostu odpocząć.
8: Był trudny, ale jednocześnie bardzo nie chciałam, żeby się kończył. Miałam dużo nauki związanej z egzaminami, ale jednocześnie był to chyba najlepszy rok mojej podstawówki. Bardzo się zbliżyliśmy ze swoją klasą i te wspomnienia, które w tym roku stworzyliśmy wspólnie, to będą wspomnienia, które będę wspominała, myślę, że do końca życia.
0: Na pewno zleciał szybko. Było dużo nauki, ale mimo wszystko myślę, że był najlepszy, bo ta nasza klasa już się na tyle dobrze poznała. Kłótni było prawie tyle, co wcale. Jak najmniej siedzieć w domu, jak najwięcej aktywności, to jest mój plan.
1: Teraz przed uczniami 9 tygodni odpoczynku. Zostajemy w temacie wakacji, bo Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży wprowadza wakacyjny rozkład jazdy. Już od poniedziałku pasażerowie muszą być przygotowani na mniej autobusów kursujących, m.in. rano. Prezes MPK Andrzej Modzelewski tłumaczył, że spółka co roku zmienia częstotliwość kursowania autobusów latem.
9: Jak co roku wchodzi w życie z dniem wakacji rozkład wakacyjny. Wiąże się on z tym, że jest tych kursów mniej, szczególnie mniej jest tych kursów, które dowoziły młodzież do szkoły i to młodzież potem odwoziły ze szkoły. Szczegóły jak zwykle zapraszamy na naszą stronę do aplikacji Kiedy przyjedzie. No i oczywiście na przystankach te rozkłady są już zmienione.
1: Wakacyjny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia. W tym czasie na trasę nie wyjadą autobusy oznaczone literą S. Od 1 września autobusy wrócą do dotychczasowej częstotliwości kursowania. Gdy wybieramy się na urlop prywatnym samochodem, nie zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa, apeluje Robert Czerwiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży. Jak mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja, gdy wyruszamy w podróż, nie możemy zapomnieć o dwóch najważniejszych kwestiach.
10: Przygotowanie siebie, rodziny, dzieci do podróży oraz przygotowanie auta. To są dwie takie podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście jako przygotowanie siebie, rodziny do podróży powinniśmy potraktować, nie wiem, wyznaczenie trasy, którą powinniśmy się poruszać. Oczywiście pamiętajmy też o trasach alternatywnych, bo różne rzeczy mogą nam się zdarzyć na drodze. Musimy pamiętać o tym, żeby podróż zaczynać wypoczętym i wyspanym przede wszystkim, bo jest to bezpieczeństwo nasze i naszej rodziny.
1: Robert Czerwiński dodaje, że niezbędne jest także odpowiednie przygotowanie auta, zwłaszcza do długiej jazdy. Zwrócił również uwagę na to, byśmy podczas długiej trasy robili za kierownicą około 15-minutowe przerwy co 2 godziny. Pamiętajmy także o zabraniu ze sobą wszystkich dokumentów, jeśli planujemy wyjazd samochodem poza granicę Polski. W Łomży będzie olejomat. Zapowiedział to na naszej antenie prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży Bartosz Nieprzydowski. Będzie on działał przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Akademickiej.
11: Już jesteśmy na etapie podpisywania umowy z operatorem tego olejomatu, żeby dla mieszkańców Łomży też takie rozwiązanie wprowadzić. I to są kolejne działania, które są podejmowane w celu przedstawienia rozwiązań dla mieszkańców takich wygodnych, nowoczesnych, żeby te odpady, takie jak właśnie zużyty olej kuchenny, który jest problemem, no bo on trafia zazwyczaj do studzienek wodno-kanalizacyjnych, żeby trafiały do miejsc do tego przeznaczonych, żeby zapewniać odpowiednią segregację.
1: Olejomat stoi już od kilku miesięcy w Miastkowie.
12: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 26 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu za Urzędem Gminy Miastkowo. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski. Moim gościem dnia jest dzisiaj pan Andrzej Modzelewski, prezes MPK w Łomży. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam słuchaczy i widzów Radia Nadzieja.
1: Panie prezesie, zaczniemy od tematu, który no zelektryzował łomżyński internet w ostatnim czasie. 15 czerwca 2026, przejazd kolejowy przy ulicy Pileckiego. Kierowca MPK, no... Pojawia się w internecie film wrzucony przez PKP PLK o tym, że kierowca MPK no, zignorował zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejeździe. No i mamy już na tym filmiku autobus, który stoi już na przejeździe. Tam daleko jedzie pociąg, który można powiedzieć ustępuje mu potem pierwszeństwa. Rogatka zapada. No i jest masa oburzenia na kierowcę, na jego nieroztropność, a wy patrzycie na tę sprawę trochę inaczej.
2: Tak, my przede wszystkim chcemy wyjaśnić tą całą sprawę, wszystkie okoliczności. Ja, gdy zobaczyłem pełen przebieg tego zdarzenia w naszym monitoringu, który znajduje się w autobusach, no... Poczułem taki obowiązek, że muszę przedstawić faktyczną sytuację i to nie tylko, żeby bronić kierowcy, ale żeby tak naprawdę przedstawić wszystkim mieszkańcom naszego miasta faktyczny stan i też z taką myślą, żeby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.
1: To panie prezesie, to... Jakbyśmy mieli się cofnąć do tego 15 czerwca. Jest taki moment, że kierowca jeszcze nie wjechał na ten przejazd. Tam już się tworzy co prawda korek, ale kierowca jeszcze stoi przed przejazdem. No i co wtedy widać? Jakie są znaki, jakie są oznaczenia? Czy już się pali czerwone światło, czy jeszcze go nie ma?
2: Z przebiegu całego zdarzenia, którym dysponujemy z nagrania, widać ewidentnie, że w momencie wjazdu przez kierowcę na ten przejazd nie było sygnalizacji świateł, światła były nieaktywne, szlaban też nie opuszczał się. I co jest kluczowe w całej tej sytuacji, tutaj jeszcze przed rozmową wspominałem panu redaktorowi, był znak, który stał przed tym przejazdem, znak A10, który sygnalizuje, jest to taki znak z lokomotywą, który sygnalizuje, z pociągiem, który sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy bez zapór. Więc kierowca, wszyscy tak naprawdę kierowcy, którzy wtedy przyjeżdżali przez skrzyżowanie, można powiedzieć, że byli wprowadzeni w błąd. Potem po trzech dniach pojawił się znak A9, jest to już taki znak, tutaj kolorystyka tylko tego nie jest prawidłowa, ale jest to taki znak, który już poprawnie sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy z zaporami. Więc my chcemy wyjaśnić to sprawę. Został zmieniony po trzech dniach. Wiemy, że przez pierwsze trzy dni ponad 50 kierowców dostało mandaty na tym skrzyżowaniu, więc myślimy, że naprawdę warto to wyjaśnić i że może ta cała sprawa przyczyni się do tego, że to oznakowanie będzie prawidłowe i przede wszystkim, jak to już mówiłem, przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa. No bo wiadomo, kierowca musi mieć tą świadomość, że przejeżdżając przez jakiekolwiek skrzyżowanie, a szczególnie przez skrzyżowanie tutaj kolejowe, przez tory kolejowe, musi mieć taką pewność, że oznakowanie jest prawidłowe, że w tym momencie one nie było jednoznaczne.
1: Czyli co, jest chaos w mieście po tym, jak ta kolej już... wróciła?
2: Już wiemy, że pewne znaki zostały poprawione. Podejrzewam, że wszyscy to się uczą, no ale na pewno powinno być to dopracowane już jeszcze przed uruchomieniem tej kolei i wtedy na pewno nie byłoby tylu wpadek łomżyńskich kierowców. No nasi mieszkańcy niewątpliwie... są jeszcze do tej pory w takim chaosie, do końca nie wiedzą, jak przez te skrzyżowania przejeżdżać. No mówię, jeżeli jeszcze znaki są niejednoznaczne, no to już w ogóle jest panika.
1: No oczywiście ponad 30 lat bez kolei, bez aktywnych przejazdów kolejowych włączy, więc to jest naturalne, że na początku jakieś takie problemy będą, no ale chodzi o to, żeby nie dochodziło do jakichś tragicznych sytuacji. I stąd moje kolejne pytanie właśnie, czy pana zdaniem kierowca jednak MPK no nie popełnił błędu, no bo ludzie pisali w komentarzach, wielu ludzi pisało w komentarzach, nawet po publikacji tego filmiku przez was, że jednak no nie zachował należytej staranności, skoro wjechał na te skrzyżowanie, na ten przejazd, wiedząc, że tam no pociąg jednak może się zbliżać. Jak pan to skomentuje? Czy tam jest jakiś błąd kierowcy, pana zdaniem, na tym etapie, znaczy, tego, co wiecie?
2: Dlatego my dążymy do tego, żeby tę sprawę ocenić obiektywnie na podstawie wszystkich dostępnych faktów, nie tylko na podstawie jednego krótkiego wycinku, który na początku ukazał się w mediach. I tak naprawdę on pokazał nie tylko kierowcę MPK w złym świetle, ale pokazał jakby wszystkich mieszkańców Łomży, całą Łomżę, no w takim niezbyt dobrym...
1: Tam było sporo takich prześmiewczych komentarzy.
2: Tak, no wręcz mówię, trochę wyśmiano się z Łomży i ja myślę, że właśnie tutaj to należy się przede wszystkim mieszkańcom Łomży, żeby tę sprawę wyjaśnić. A co do oceny samego kierowcy, to należy już do odpowiednich służb, czy też policja, czy może w konsekwencji sąd, niech ocenią tę sytuację.
1: Ale nie ma żadnego zawieszenia w obowiązkach chociażby tego człowieka.
2: Nie, no mówię, na razie nie ma żadnego, kierowca nie otrzymał nawet mandatu. Więc mówię, tutaj do czasu wyjaśnienia tej sprawy normalnie pracuję. Zresztą nie było to tak, jak było to opisane, bo sam opis, na podstawie którego też wielu oceniających się powoływało, że autobus wjechał na przejazd na czerwony wjazd.
1: Pierwsze, i ta rogatka zapadająca
2: tak,
1: potem
2: na dach. Ale on tak naprawdę zatrzymał się w miejscu, w którym na ogół zatrzymywał się przy przejeździe bez zapór. Tak jak wskazywał zresztą ten znak. Czyli on zatrzymał się w bezpiecznym miejscu, które zapewniał widoczność.
1: A może zabrakło jakichś szkoleń wcześniej dla kierowców?
2: Nie,
1: tak,
2: ja mówię, to nigdy nie dochodziło do jakiejś sytuacji. Zatrzymywał, zresztą podobnie widać na nagraniach, że to nie tylko nasz kierowca się zatrzymywał, ale wielu innych wpadało w podobno, że tak powiem, pułapkę i zatrzymywało się w miejscu, gdzie na nich opadał szlaban. Więc mówię, tutaj na pewno dużo rolę odgrywa prawidłowe oznakowanie. My też zwracaliśmy się do miasta, żeby jakoś wpłynęły na PKP, na prawidłowe oznakowanie. I wiem, że pojawiła się chociażby już linia warunkowego zatrzymania.
1: Wtedy też nie było tej linii, tak?
2: Tak, nie było tej linii. Nie było też Krzyża Świętego Andrzeja, który by wskazywał też miejsce zatrzymania, jeżeli nie ma takiej linii. No i ta linia na pewno dużo pomoże kierowcom, mieszkańcom naszego miasta do prawidłowego zachowywania się na tych przejazdach.
1: Panie prezesie, jeszcze chciałem dopytać właśnie o kwestię tych szkoleń, tak jak pytałem wcześniej, czy jakieś szkolenia, jakieś specjalne lekcje dla kierowców przed powrotem tej kolei były? Czy ktoś się z wami kontaktował z MPK, żeby na przykład no, przeprowadzić jakieś szkolenie dla waszych kierowców?
2: Z PKP, tak.
1: Z PKP oczywiście.
2: Nie, znaczy nikt formalnie nam do nas się z takim wnioskiem nie zgłaszał, nie informował nas też. Oczywiście wszyscy kierowcy z założenia powinni znać te przepisy i zapewne w większości, ja mówię o wszystkich kierowcach poruszających się, nie tylko na naszych kierowcach, ale wszyscy kierowcy w większości znają te przepisy. No ale mówię też, pamiętajmy, że tej kolei nie było 30 kilka lat, i tutaj kluczowe odgrywa rolę te prawidłowe oznakowanie, no bo wiadomo, tutaj powinniśmy nawet nie tylko opierać się na tym, co trzeba zrobić, a nawet zrobić trochę wcześniej, trochę więcej, czyli te oznakowanie powinno być jeszcze bardziej, można powiedzieć, skrupulatne niż zazwyczaj. No biorąc pod uwagę, że ta kolej do nas dopiero wróciła po tylu latach.
1: Oczywiście, czyli tak gdybyśmy mieli też do tej sytuacji, do waszego stanowiska się odnosić, tak podsumowując, to zarzucacie PKP nieodpowiednią organizację ruchu.
2: Nie, my nic nie zarzucamy, my tak naprawdę chcemy...
1: Ale wskazujecie na
2: jakieś
1: błędy.
2: Tak, my wskazujemy, my chcemy tę sprawę wyjaśnić, żeby przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta, tak jak wspomniałem, mieli to pewność, że poruszają się na przejazdach o prawidłowym oznakowaniu. I żeby ta, jeżeli chodzi co do ocen, my nie szukamy tu winnych, my nie szukamy konfliktu, my chcemy tylko tę sprawę wyjaśnić i żeby na przyszłość nie doszło do naprawdę jakiejś tragedii.
1: Mhm. Jak idzie to wyjaśnianie? Kontaktowaliście się z PKP?
2: My wysyłamy na razie zapytania, nie mamy kontaktu z nikim z PKP. Kontaktowałem się jedynie z policją. Wiem, że te rozmowy policji z PKP się odbyły. Jest prowadzone postępowanie wyjaśniające. No, my czekamy do finału tej sprawy. Myślimy, że wyjaśnienie tej sprawy przyczyni się do poprawy jakości oznakowania, no i bezpieczeństwa przede wszystkim wszystkich użytkowników ruchu, wszystkich mieszkańców Łomży.
1: No bo bezpieczeństwo jest oczywiście tutaj priorytetowe i najważniejsze dla wszystkich. Panie prezesie, a ma pan trochę żalu do właśnie spółki PKP PLK o to, że ten filmik został pokazany z takiej perspektywy?
2: Ja może powiem już nie jako prezes MPK w Łomży, ale jako mieszkaniec Łomży.
1: Bo to trochę tak wybrzmiewa z pana słów, że jest pan troszeczkę
2: Ja powiem szczerze, że byłem bardzo zniesmaczony przede wszystkim, jak zobaczyłem tę sprawę, tak jak mówię, jako mieszkaniec Łomży, jako też były samorządowiec, byłem radnym, też reprezentowałem tutaj też stanowisko mieszkańców przez wiele lat, to poczułem się bardzo zniesmaczony i po prostu myślę, że wyjaśnienie tej sprawy i pokazanie prawdziwego oblicza tej sytuacji też troszeczkę postawi mieszkańców w innym świetle, bo naprawdę zostaliśmy jako Łomża, jako miasto skrzywdzeni tym krótkim filmikiem i tym, jak media w całym kraju to zinterpretowały i też ten hejt, który się wylał, tak naprawdę wylewał się w dużej części też na miasto, na Podlasie, bo to wiadomo, tylko w Podlasiu pociąg ustępuje pierwszeństwa autobusowi i takie tam inne teksty się pojawiały.
1: Często czyli straty wizerunkowe dla miasta, dla regionu.
2: Tak, dla regionu. No często też nawet takie naprawdę niezbyt miłe, ja powiedziałem taki żartobliwy przypadek, ale też hejt osobiście, też na moje osoby się wylewał. Tutaj, że próbuje kogokolwiek, że próbuje bronić, czy kierowcy, czy kogokolwiek.
1: Że pan próbuje kryć, tak?
2: Tak, no a tu chodzi tylko o wyjaśnienie, przedstawienie wszystkim obiektywnej sytuacji, wizerunku tej sytuacji, a co do oceny, są odpowiednie służby i myślę, że przyjrzą się temu dokładnie i ocenią, a wszystko to będzie skutkowało tym, że to bezpieczeństwo będzie lepsze.
1: Czyli
2: dla
1: trzeba,
2: wszystkich mieszkańców.
1: Jak to się mówi, jak to często polscy piłkarze mówią, trzeba wyciągnąć wnioski.
2: Dokładnie. Żebyśmy tylko nie wyciągali wnioski, tak jak nasza reprezentacja, będzie dobrze.
1: No to wtedy, gdyby wyciągnęli te wnioski, to może by byli na mundialu, panie prezesie. No teraz ich nie ma.
2: I byśmy mieli trochę inne emocje, oprócz przejazdów kolejowych.
1: Inne, tak. No ale tutaj i tak w Łomży chyba te przejazdy kolejowe najbardziej emocjonują mieszkańców. Jeszcze tak, już kończąc ten temat, chciałem zapytać o pańską ocenę, bo może właśnie ta kolej wróciła trochę za wcześnie. Może jeszcze prace nie zostały wszystkie skończone, nie ma elektryfikacji chociażby tej kolei, może troszeczkę za wcześnie oddano to inwestycje i dlatego zapomniano o niektórych elementach organizacji ruchu, o tych znakach, o Krzyżu Świętego Andrzeja chociażby.
2: No to tutaj niech to ocenią wszyscy mieszkańcy i wszyscy użytkownicy ruchu, dlatego myślę, że ta sprawa, tym bardziej o tym, co pan powiedział, jest konieczna do wyjaśnienia, no i to do takiej obiektywnej oceny, no już nie chodzi o szukanie winnego, ale o przeprowadzenie takiego audytu, który wskaże nam rzeczywiście miejsca, gdzie to bezpieczeństwo nie jest jeszcze do końca zachowane.
1: No i też chodzi o to, żeby sytuacje takie jak ta pokazywać też z różnych stron, a nie na podstawie jednego filmiku wyrobić sobie zdanie i tam rzucać błotem w kogoś.
2: Myślę, że każdemu należy się uczciwa, obiektywna obrona na podstawie faktycznych faktów, a nie na podstawie krótkiego fragmentu filmu, który pokazuje sytuację tylko jednoznacznie i tak naprawdę nie do końca prawdziwie.
1: Panie prezesie, dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego. Ruszają wakacje. Rozumiem, że zmieni się też trochę rozkład jazdy autobusów w Łomży.
2: Tak, jak co roku wchodzi w życie z dniem wakacji rozkład wakacyjny. Wiąże się on z tym, że jest tych kursów mniej, szczególnie mniej jest tych kursów, które dowoziły młodzież do szkoły i to młodzież potem odwoziły ze szkoły.
1: Czyli w tych godzinach porannych, rozumiem, głównie też będzie mniej kursów i około 15-14, tak?
2: Tak, zgadza się.
1: Szczegóły gdzie można?
2: Szczegóły jak zwykle zapraszamy na naszą stronę, do aplikacji Kiedy Przyjedzie. No i oczywiście na przystankach te rozkłady są już zmienione.
1: I od 1 września wróci ten stary rozkład, tak?
2: Tak, zgadza się.
1: No dobrze, to chyba tutaj postawimy kropkę. Nasi słuchacze już, mam nadzieję, sprawdzą na waszej stronie internetowej nowy rozkład jazdy autobusów. Moim gościem był dzisiaj pan Andrzej Modzelewski, prezes MPK w Łomży. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam państwa i życzę bezpiecznych przede wszystkim wakacji i bezpiecznych szczególnie na drogach. Dziękuję, do widzenia.
0: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

nogi biało-srebrzystej truszki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasi.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Wysokie temperatury mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, nawet życia. Udary cieplne dotykają osoby w każdym wieku, które narażają ciało na zbyt długie nasłonecznienie oraz wysokie temperatury, na przykład podczas opalania w godzinach od 10 do 14. O objawach udaru cieplnego mówi ratownik z grupy ratowniczej Medzieja Oskar Sobczyński.
2: Przede wszystkim osoba poszkodowana będzie mocno zdezorientowana, może wystąpić utrata przytomności, ale także nagrzana skóra, tak? Widzimy, że ten poszkodowany może mieć gorączkę, może troszeczkę majaczyć. Takie typowe objawy zaburzeń świadomości.
1: Co powinniśmy zrobić, widząc osobę z objawami udaru cieplnego?
2: Takiego poszkodowanego jak najszybciej należałoby przenieść w ocienione miejsce, chłodniejsze miejsce. Jeżeli mamy możliwość, no to należy ochłodzić temperaturę jego ciała. Tak, staramy się ją ochłodzić szybko, natomiast nie gwałtownie. Jeżeli istnieje taka możliwość, to dobrze by było zanurzyć tego poszkodowanego tak naprawdę od szyi w dół w wodzie. Jeżeli takiej możliwości nie mamy, no to takie mokre, chłodniejsze opatrunki na kark, na klatkę piersiową, w okolicy tutaj pachwin i ud, żeby też chłodzić troszeczkę naczynia krwionośne, no i jak najszybciej wezwać zespół ratownictwa medycznego.
1: A te zasady są teraz szczególnie istotne, bowiem do Polski nadciąga afrykański upał. Termometry w weekend będą wskazywać nawet 38 stopni. To szczególnie niebezpieczne dla dzieci, seniorów, a także osób przewlekle chorych. Jak przetrwać tak upalne dni? O tym mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
3: Już teraz i w najbliższych dniach ta sytuacja pogodowa w Polsce będzie trudna, to w kontekście upałów. Pierwsza zasada to jest to, żeby ograniczyć eksponowanie się na zagrożenie. Bo oczywiście chodzi o to, żeby możliwie zostać w domu. Na pewno powinniśmy pamiętać o tym, żeby pić dużo niegazowanej wody i nie pić alkoholu, bo odwadnia to nasz organizm. Nośmy nakrycie głowy, unikajmy wysiłku fizycznego.
1: W upalne dni wybierajmy przewiewną odzież i stosujmy kremy z filtrem UV. Wysokie temperatury sprawiają, że warto również zwrócić większą uwagę na to, co znajduje się na naszym talerzu. W gorące dni eksperci zalecają lekkie posiłki bogate w warzywa i owoce. W upały unikajmy ciężkostrawnych i tłustych dań, które dodatkowo obciążają nasz organizm, mówi dietetyk Agnieszka Cuch.
4: Te nasze żywienie powinno być takie lekkie, bardzo nawadniające, ale mimo wszystko nie unikamy tego jedzenia. Pamiętamy, że rano oczywiście zaczynamy od lekkiego śniadania, które ma nas wzmocnić, więc ono musi zawierać białka, bardzo fajnie, zimny jogurt, troszkę granoli, świeży owoc i to jest bardzo fajne śniadanie, takie nawadniające, wzmacniające. Jeżeli chodzi o obiady, no to też on musi nas wzmocnić, ale to nie może być ciężkie, czyli raczej schabowy odpada, ale już jakieś jajeczko sadzone, tak, z kefirem, jakieś, nie wiem, pierożki z owocami, naleśniki. Jeżeli mięsko, to raczej chude wybieramy, jakieś grillowane, pieczone z odrobiną kaszy. Bardzo dużo warzyw dodajemy.
1: Dietetyk radzi, aby przy takiej temperaturze zawsze mieć przy sobie butelkę wody oraz aby jeden posiłek w ciągu dnia zastąpić na przykład owocowym szejkiem bądź smoothie. Szkoły katolickie w Łomży zakończyły rok szkolny. Było wręczanie świadectw, część artystyczna, słowa podziękowań, gratulacje i wzruszenie. Dyrektor szkoły Bożena Śliwowska mówi, że był to kolejny rok, gdzie nie zabrakło pracy i wrażeń. Tutaj każdy dzień jest inny, podkreśla dyrektor.
5: Jest wielka różnorodność, po prostu fajny, dlatego że człowiek może się spotykać z innymi ludźmi, z dziećmi, widzi jak te dzieci dojrzewają, mądrzeją. Rodzice bardzo fajnie z nami współpracują, mówią nam, co jest dobre, nad czym trzeba popracować. To też jest bardzo ważne, że rodzice po prostu z nami rozmawiają, za to jestem rodzicom bardzo wdzięczna i bardzo szanuję to, że mają odwagę przyjść i z nami porozmawiać.
1: Uczniowie mówią, że miniony rok szkolny był bardzo udany i już mają plany na wakacje.
6: Ogólnie bardzo super, się żyło, sprawdziany się pisało, no się nie ściągało za bardzo, ale jak się udało, no to się korzystało, bo skoro można dobrze, a można lepiej, no to czemu by z tego nie korzystać?
7: Też wychodziłem z tego założenia. Plany na wakacje?
6: Na wakacje ja będę po wsi jeździła i zwiedzała wszystkie wioski dookoła i organizuję urodziny.
7: Skupiłem się na egzaminach. Tak szczerze, szybko przeleciał ten rok.
1: Jesteś zadowolony z tego egzaminu, jak ci poszło?
7: Jestem bardzo zadowolony, proszę pana. Jestem dumny z siebie.
1: No i o to chodzi. Plany na wakacje?
7: Do Chorwacji z rodziną. I po prostu odpocząć.
8: Był trudny, ale jednocześnie bardzo nie chciałam, żeby się kończył. Miałam dużo nauki związanej z egzaminami, ale jednocześnie był to chyba najlepszy rok mojej podstawówki. Bardzo się zbliżyliśmy ze swoją klasą i te wspomnienia, które w tym roku stworzyliśmy wspólnie, to będą będą wspomnienia, które będę wspominała, myślę, że do końca życia.
0: Na pewno zleciał szybko. Było dużo nauki, no, ale mimo wszystko myślę, że był najlepszy, bo ta nasza klasa już się na tyle dobrze poznała. Kłótni było prawie tyle, co wcale. Jak najmniej siedzieć w domu, jak najwięcej aktywności, to jest mój plan.
1: Teraz przed uczniami 9 tygodni odpoczynku. Zostajemy w temacie wakacji, bo Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży wprowadza wakacyjny rozkład jazdy. Już od poniedziałku pasażerowie muszą być przygotowani na mniej autobusów kursujących, m.in. rano. Prezes MPK Andrzej Modzelewski tłumaczył, że spółka co roku zmienia częstotliwość kursowania autobusów latem.
9: Jak co roku wchodzi w życie z dniem wakacji rozkład wakacyjny. Wiąże się on z tym, że jest tych kursów mniej, szczególnie mniej jest tych kursów, które dowoziły młodzież do szkoły i to młodzież potem odwoziły ze szkoły. Szczegóły jak zwykle zapraszamy na naszą stronę do aplikacji Kiedy przyjedzie. No i oczywiście na przystankach te rozkłady są już zmienione.
1: Wakacyjny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia. W tym czasie na trasę nie wyjadą autobusy oznaczone literą S. Od 1 września autobusy wrócą do dotychczasowej częstotliwości kursowania. Gdy wybieramy się na urlop prywatnym samochodem, nie zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa, apeluje Robert Czerwiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży. Jak mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja, gdy wyruszamy w podróż, nie możemy zapomnieć o dwóch najważniejszych kwestiach.
10: Przygotowanie siebie, rodziny, dzieci do podróży oraz przygotowanie auta. To są dwie takie podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Oczywiście jako przygotowanie siebie, rodziny do podróży powinniśmy potraktować, nie wiem, wyznaczenie trasy, którą powinniśmy się poruszać. Oczywiście pamiętajmy też o trasach alternatywnych, bo różne rzeczy mogą nam się zdarzyć na drodze. Musimy pamiętać o tym, żeby podróż zaczynać wypoczętym i wyspanym przede wszystkim, bo jest to bezpieczeństwo nasze i naszej rodziny.
1: Robert Czerwiński dodaje, że niezbędne jest także odpowiednie przygotowanie auta, zwłaszcza do długiej jazdy. Zwrócił również uwagę na to, byśmy podczas długiej trasy robili za kierownicą około 15-minutowe przerwy co 2 godziny. Pamiętajmy także o zabraniu ze sobą wszystkich dokumentów, jeśli planujemy wyjazd samochodem poza granicę Polski. W Łomży będzie olejomat. Zapowiedział to na naszej antenie prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży Bartosz Niebrzydowski. Będzie on działał przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Akademickiej.
11: Już jesteśmy na etapie podpisywania umowy z operatorem tego olejomatu, żeby dla mieszkańców Łomży też takie rozwiązania wprowadzić. I to są kolejne działania, które są podejmowane w celu przedstawienia rozwiązań dla mieszkańców takich wygodnych, nowoczesnych, żeby te odpady, takie jak właśnie zużyty olej kuchenny, który jest problemem, no bo on trafia zazwyczaj do studzienek wodno-kanalizacyjnych, żeby trafiały do miejsc do tego przeznaczonych, żeby zapewniać odpowiednią segregację.
1: Olejomat stoi już od kilku miesięcy w Miastkowie.
12: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę. 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: piąta. Gość poranka.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest poseł Koalicji Obywatelskiej Waldemar Sługocki. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Chciałem zacząć od konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, na której nie pojawił się prezydent Wołodymyr Zełenski, nie pojawiła się też Ołena Zełenska, ani też minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Cibicha. Czy to klapa dyplomatyczna?
2: Wie pan co, no chyba pan prezydent chyba pan prezydent Karol Nawrocki wywołał taką sytuację i to wcale nie jest dobre dla tej sytuacji, która ma miejsce za wschodnią polską granicą, bo uprawianie polityki do wewnątrz tak ważnymi kwestiami jak relacje polsko-ukraińskie w mojej ocenie są złe, są naganne wręcz, powiedziałbym wprost.
1: Rozumiem, ale czy Polska ze względu też na te napięte relacje z Ukrainą może liczyć na jakieś kontrakty w Ukrainie?
2: Wie pan co, kto napiął? Od tego zacznijmy, panie redaktorze. Jaka jest geneza tego napięcia i czy ono było potrzebne akurat w tym momencie? Zgoda, że o relacjach polsko-ukraińskich należy rozmawiać otwarcie, należy rozmawiać szczerze, ale też należy rozmawiać odpowiedzialnie przede wszystkim. I ten kontekst relacji polsko-ukraińskich jest niezwykle ważny i to, co dzieje się w Ukrainie, jest niezwykle ważne. Głowa państwa polskiego musi ważyć, co w tej chwili jest polską racją stanu i myślę, że wtedy, kiedy rozmawiamy o odbudowie Ukrainy, kiedy rozmawiamy o możliwych scenariuszach zakończenia wojny w Ukrainie, bo musimy się zastanowić, co nam Polsce, polskiemu społeczeństwu zagraża. Rosja Władimira Putina czy Ukraina prezydenta Zełenskiego? I myślę, że odpowiedź jest oczywista. Zagrożenie płynie z Rosji, a nie z Ukrainy. I teraz każdy odpowiedzialny polityk, każdy polityk, któremu leży na sercu polska racja stanu, odpowiedzialność za losy blisko 38 milionów Polek i Polaków, musi zdawać sobie sprawę z tego, że jednak zagrożenie, realne zagrożenie dla państwa polskiego jest gdzie indziej, nie w Ukrainie. I czy odbieranie orderu Orła Białego w tym momencie, tak szczególnym momencie, było dobrą decyzją. Ale z drugiej strony konsekwencją tej decyzji, tak.
1: Z drugiej strony, panie pośle, też premier Donald Tusk w sprawie odebrania orderu Orła Białego też stawia się w roli arbitra i rozjemcy. I czy pana zdaniem premier jednak nie popełnia błędu, nie popierając jednoznacznie prezydenta Karola Nawrockiego w obronie polskiego interesu narodowego, jakim jest prawda historyczna oraz szacunek dla ofiar ludobójstwa?
2: Wie pan co, panie redaktorze, w mojej ocenie prawda jest kluczowa i jest ważna z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, tylko sekwencyjność tych zdarzeń jest, no, powiedziałbym, nieszczęśliwa, niefortunna, ale świadoma niestety. I w mojej ocenie pan premier Donald Tusk nie popełnia tego błędu, dlatego że ktoś musi mieć w sobie tyle rozsądku i odpowiedzialności za losy Polski, aby tą sekwencyjność zdarzeń zachowywać. Czyli co jest w naszym interesie? W naszym interesie jest zakończenie wojny w Ukrainie. W naszym interesie jest oczywiście wzmacnianie Ukrainy. Dlaczego w naszym interesie jest wzmacnianie Ukrainy? Dlatego, że Ukraina będzie tym państwem buforowym, które będzie chronić Polskę przed ewentualną agresją ze strony Rosji. Przyzna pan, panie redaktorze i państwo, drodzy słuchacze, że analogiczna sytuacja miała miejsce wtedy, kiedy Polska składała w 1991 roku akt stowarzyszeniowy z Unią Europejską, który wchodzi w życie w 1994 roku. W 1997 rozpoczęliśmy negocjacje z Unią Europejską, w 2003 je zakończyliśmy, a 1 maja 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej. Cała zachodnia Europa miała świadomość, że wejście Polski i pozostałych 9 państw Europy Środkowej i Wschodniej będzie sprzyjało nie tylko oczywiście rozwojowi Unii Europejskiej jako całości, ale budowaniu także bezpieczeństwa wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej. Przypomnę, że wówczas Unia Europejska liczyła 15 państw. Rozszerzenie z 1 maja 2004 roku o 10 państw powodowało, że Unia Europejska wtedy liczyła państw 25. Więc my musimy też mieć świadomość tego, że wejście Ukrainy na drogę integracji europejskiej, ta droga Ukrainy do cywilizowanego świata Zachodu, do którego my przynależymy, który był też marzeniem wielu pokoleń Polek i Polaków, co zakończyło się przecież jakże ważnym aktem, referendum akcesyjnym. To Polki i Polacy wypowiedzieli się w tej materii.
1: Tylko czy to jest wystarczający argument, żeby Polska wstrzymała się od wszelkich decyzji odwetowych, nawet takich symbolicznych, gdy świadomie Ukraina realizuje jednak politykę historyczną sprzeczną z polską racją stanu?
2: Nie, ja tego nie powiadam, tylko nie w taki sposób. Ja uważam, że należy także dobierać instrumenty do sytuacji. One powinny być adekwatne i uważam, że można było, przecież nic nie, panie redaktorze, nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan prezydent Karol Nawrocki zaapelował do pana prezydenta Zełenskiego. Mało tego, nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan prezydent Karol Nawrocki zaprosił na rozmowy. Ja przypomnę tylko dla porządku, że order Orła Białego dla pana prezydenta Zełenskiego nadał pan prezydent Andrzej Duda. Tu też musimy mieć świadomość, który reprezentuje to samo środowisko polityczne, z którego wywodzi się, czy którego kandydaturę, które poparło kandydaturę pana Karola Nawrockiego. Czyli musimy mieć pewną też konsekwencję i odpowiedzialność za decyzje polityczne. I w mojej ocenie te instrumenty nacisku, wywierania pewnej presji powinny być dobrane właśnie do sytuacji. I uważam, że odebranie odznaczenia Orła Białego, tu nie chodzi o personalnie pana prezydenta Zełenskiego. Tutaj chodzi o to, że w mojej ocenie, jak czytałem uzasadnienie wówczas, kiedy pan prezydent Andrzej Duda nadawał to odznaczenie panu prezydentowi Zełenskiemu, to chodziło o odznaczenie i wyróżnienie narodu ukraińskiego za trud, jaki ponosi w tejże walce o suwerenność, o niepodległość, o swoją tożsamość z Rosją Władimira Putina. Więc mówię, że te instrumenty ze strony kancelarii pana prezydenta powinny być adekwatne do sytuacji i są inne instrumenty nacisku dyplomatycznego. Nawet rozmowa bezpośrednia, o której mówiłem, nie wiem, czy to akurat było słyszalne dla pana, państwa, czy też nie. Natomiast uważam, że to jest zbyt nerwowy, zbyt radykalny ruch na tym etapie. Gdyby te rozmowy miały miejsce i instrumenty używane przez pana prezydenta Nawrockiego wraz ze współpracownikami eskalowały, a ostatecznym ruchem byłoby odebranie tego odznaczenia Orła Białego, być może miałoby to miejsce, ale jestem przekonany, że należałoby te rozmowy tak prowadzić, żeby nie doprowadzać do tej de facto sytuacji. I tutaj uważam, że ten ruch Kancelarii Prezydenta i samego pana prezydenta nie jest adekwatny do sytuacji, w której znajduje się Ukraina, relacje polsko-ukraińskie i zagrożenie płynące z Rosji Władimira Putina.
1: Ale mówiąc też tak uczciwie, no to też pan prezydent Karol Nawrocki pozostawił też czas na odpowiedź stronie ukraińskiej. I tutaj też Ukraina jakoś dalej jednak eskaluje te napięcie dyplomatyczne z Polską.
2: Czy eskaluje, ale panie redaktorze, czy pan prezydent Karol Nawrocki, ale czy nie przyzna pan, że to jest trochę postawienie, wywołanie takiej bardzo napiętej od razu, w pierwszym kroku sytuacji, nie pozostawienie Ukrainy bez możliwości właśnie używania czy właśnie budowania pewnego natężenia adekwatnego do rozmów. Czyli ja rozumiem, że wtedy, kiedy siadamy do stołu, to nie od razu używamy tego maksymalnego, prawda, argumentu, tylko te argumenty są dobierane do rozmowy, która się powinna toczyć. Natomiast pan prezydent nie chce używać tego słowa, ale ono ciśnie mi się na usta. Chcę być tutaj odpowiedzialny i bardzo starannie dobierać słów, ale to trochę nawet zakrawa na swoistego rodzaju szantaż ze strony pana prezydenta. Ja nie mówię, że ten argument nie powinien się w którymś momencie pojawić, ale czy na samym początku tej rozmowy z prezydentem Zełenskim? To pytanie, czy budowanie atmosfery w dyplomacji, też debaty, jest czymś kluczowym, ważnym, bo proszę zwrócić uwagę na nasze relacje po napaści przez Rosję na Ukrainę. No, zaczęliśmy w sposób taki niespotykany, który zadziwił cały świat, pomoc także polskiego, czy przede wszystkim polskiego społeczeństwa, gdzie na początku tego konfliktu, tej wojny regularnej de facto przyjęliśmy blisko 3 miliony uchodźców wojennych z Ukrainy, co było heroicznym trudem Polek i Polaków, bo właśnie to, co się wydarzyło za sprawą odebrania odznaczenia Orła Białego i coś się takiego wydarzyło się dużo w kontekście oczywiście polityki historycznej, ale czy aż na tyle, czy to historycznej przejęzyczyłem się, czy to nie była histeria być może nawet ze strony kancelarii pana prezydenta. Ja uważam, że jest sporo argumentów jednak, instrumentów dyplomacji, żeby tą debatę prowadzić. Natomiast skutecznie, bo żeby była jasność, panie redaktorze, ja uważam, że trzeba uczciwie, twardo i wprost rozmawiać o tym, co miało miejsce w przeszłości, w naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale moment prowadzenia tej dyskusji jest też niezwykle ważny. Ja nie uważam, że była też jasność.
1: Ale czy właśnie, bo też pan na początku wspomniał, troszkę zasugerował, tak, że jeśli te kontrakty podczas tej konferencji dotyczącej odbudowy nie zostaną zawarte, to jest to odpowiedzialność prezydenta Karola Nawrockiego, ale wiem, że współgospodarzami tej konferencji mieli być premier Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski, czyli tak jak wspominał minister Przydacz, że to jest raczej policzek wymieszony właśnie w premiera Tuska.
2: Nie, panie redaktorze, ale pan minister Przydacz robi wszystko teraz, żeby podzielić się odpowiedzialnością za tą trudną sytuację i kancelaria pana prezydenta będzie budować taką narrację, która będzie uderzała w prezesa Rady Ministrów, pana premiera Donalda Tuska. I to niniejszym pan minister Przydacz niestety czyni. Więc wywołano pewną trudną, niezwykle trudną, niezręczną sytuację w tak ważnym kontekście. Przecież to, że ta konferencja będzie miała miejsce, no wiadome jest od dłuższego czasu. I mając to na uwadze, być może te argumenty tak niezwykle jednoznaczne powinny być użyte po odbyciu tej konferencji. Myślę, że dla relacji polsko-ukraińskich dużo lepiej byłoby, gdyby pan prezydent Zełenski uczestniczył w tej dwudniowej konferencji, gdyby można także sporo czasu, oczywiście w kuluarach, poświęcić także temu wydarzeniu niefortunnemu, nieszczęśliwemu, nagannemu, powiem wprost, ze strony prezydenta Zełenskiego, które miało miejsce na Ukrainie, ale myślę, że najpierw należałoby o tym rozmawiać w zaciszu gabinetów, a potem dopiero uprawiać politykę. Pamiętam taką sytuację, kiedy ówczesny premier Wielkiej Brytanii grał Brexitem, wyjściem Brytyjczyków z Unii Europejskiej i mówiąc kolokwialnie przestrzelił i wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Kogo ukarał? Samych Brytyjczyków, bo jak popatrzymy na badania dzisiaj, badania opinii publicznej Wielkiej Brytanii, absolutna większość chce powrotu. Brytyjczycy odczuwają każdego dnia skutki wyjścia z Unii Europejskiej. I tu mamy trochę, szukam pewnej analogii, pewnej nerwowości, nieodpowiedzialności właśnie graniem polityką zagraniczną do wewnątrz w tak niefortunny, w mojej ocenie, sposób, bo tak jak mówię, żebyśmy mieli jeszcze Państwo, przede wszystkim jasność. Ja jestem zwolennikiem wyjaśnienia absolutnie i określenia prawdy historycznej wprost. I to są sprawy niezwykle trudne, o których musimy mówić także
1: w takim razie, co powinien według pana zrobić prezydent? No bo też łatwo jest go krytykować, ale no, co ale powinien zrobić?
2: Panie redaktorze, mówię o tym. No są możliwości rozmów bilateralnych. Jest pan minister Przydacz. No nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan
1: no to odbyły się takie rozmowy wcześniej i nie było żadnych skutków.
2: No, no tak, ale to pytanie jest, czy po jednych czy dwóch rozmowach należy od razu podejmować tą decyzję i czy w tym czasie, kiedy mówimy o tak ważnych sytuacjach. To panie redaktorze, co jest nadrzędne, co jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego? Nasze bezpieczeństwo tu i teraz, dzisiaj, i możliwość budowania relacji z Ukrainą i de facto zatrzymywanie wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, czy jeszcze eskalowanie napięć z Ukrainą, osłabianie Ukrainy w tym konflikcie, bo nie podejrzewam, mówię o tym wprost, pana prezydenta Karola Nawrockiego, jego współpracowników o to, że to są świadome działania, które w jakikolwiek sposób miałyby osłabiać Ukrainę w relacji w tej wojnie z Rosją, bo w to nie wierzę.
1: Jeszcze chciałem spytać o drugi temat afery w szpitalu południowym. Opozycja postuluje właśnie stworzenie komisji śledczej lub komisji zaufania publicznego. Jak pan ocenia te pomysły?
2: Panie redaktorze, ja wiem, że gra polityczna rządzi się swoimi prawami. Ubolewam, że opozycja wtedy, kiedy rządziła, nie była tak twórcza i nie miała takich pomysłów, żeby w aferze maseczkowej powołać taką komisję, żeby w aferze dwóch wież powołać taką komisję, w aferze Funduszu Sprawiedliwości powołać taką komisję. Uważam, że to są elementy, które mają służyć oczywiście, te komisje mają służyć oczywiście budowaniu pewnej narracji politycznej. Natomiast mamy w Polsce organy państwa, które są odpowiedzialne za także porządek publiczny, mamy przecież wymiar sprawiedliwości, który tego typu, mamy prokuraturę oczywiście, która tego typu działania powinna
1: prowadzić. Jak pan mówi o prokuraturze, to rozumiem, że opozycja pewnie obawia się, że prokuratura kierowana przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka będzie zamiatać tę aferę pod dywan. Czy pan wierzy w całkowitą niezależność prokuratury w tej sprawie?
2: Ale panie redaktorze, w podobnej sytuacji przez 8 lat byliśmy my, także ja jako ówczesny poseł, a wcześniej senator, i też mieliśmy prawo mieć wątpliwości w rzetelność, słuszne jak się okazuje, prokuratury nadzorowanej przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobry, który, jak sądzę, gdyby nie był winny, to dzisiaj byłby w granicach terytorium państwa polskiego i odpowiadałby na zarzuty, które formułuje prokuratura. Nie ma go, jak wszyscy doskonale wiemy, w Polsce. Pytanie, dlaczego? Więc pokazuje, panie redaktorze, jak to jedna i druga strona do gry politycznej próbuje wykorzystywać bieżące zdarzenia. Myślę, że warto jest rozmawiać o sprawach trudnych, mówić o tym wprost, ale żebyśmy nie zapominali tak naprawdę, co jest celem funkcjonowania posłów, senatorów, parlamentu, jednej czy drugiej izby. Więc trochę mam wrażenie, że dzisiaj polityka stała się trochę w jakimś mierze, ubolewam nad tym, że tak jest, swoistego rodzaju rozrywką także dla opinii publicznej. A politycy niestety nie zawsze w sposób fortunny próbują przebrać się w rolę aktorów. To nie nasza rola.
1: A też chciałem dopytać, bo ta krytyka nie tylko płynie ze strony opozycji, ale też minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Kanałęcz, komentując aferę w szpitalu południowym, oceniła, że, cytuję, patologii by nie było, gdyby nie to, że Warszawa od 20 lat działa jak układ zamknięty grupy trzymającej władzę. Jakby pan poseł skomentował opinię minister Pełczyńskiej-Kanałęcz?
2: Ja nie wiem, co pani minister tak naprawdę Pełczyńska-Nałęcz miała na myśli. Ja myślę, że to pani minister powinna zdefiniować i pokazać, co to za grupa, które to osoby trzymają tąże władzę, i zwłaszcza od 20 lat, bo gdybyśmy próbowali na przykład odnieść się do osoby pana prezydenta, chociażby Rafała Trzaskowskiego, czy innych polityków Koalicji Obywatelskiej, to 20 lat temu ja nie przypominam sobie, żeby oni byli w polityce, w życiu publicznym. Mniej więcej zdaję sobie sprawę z tego, co robili, znam ich życiorysy i na pewno nie byli w życiu publicznym. Więc chyba tutaj przestrzeliła pani minister Pełczyńska-Nałęcz, formułując pewne zarzuty. Warto mieć świadomość, że arytmetyka jest zweryfikowalna, sprawdzalna, kwantyfikowalna. Warto, zanim coś się powie, nieco mocniej o tych słowach, które chce się wypowiedzieć, pomyśleć.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Waldemar Sługocki.
2: Dziękuję serdecznie i życzę państwu miłego dnia. Dziękuję. 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ojciec Michał Bortnik Paulin, a już od 1 lipca nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Szczęść Boże, ojcze.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Chciałem na początku spytać o, bo powiedział kierujący przez 32 lata Katolicką Agencją Informacyjną Marcin Przyciszewski, odchodząc rok temu z agencji, o tym, że o zagrożeniu dla autonomii Katolickiej Agencji Informacyjnej, która jego zdaniem miała polegać na pomyśle integracji, czyli połączenia Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, Katolickiej Agencji Informacyjnej i portalu Opoka w jedno konsorcjum medialne Konferencji Episkopatu Polski. I czy konsolidacja mediów Episkopatu Polski to dla ojca bardziej szansa czy zagrożenie?
2: Znaczy, ja tutaj z tego, co mi wiadomo, nie myśli o łączeniu trzech jednostek, każda pozostaje autonomiczną i także tutaj myślę, że to niebezpieczeństwo czy ten niepokój na pewno już możemy odłożyć.
1: Rozumiem. A jakie w takim razie plany, jakie są zmiany ojciec planuje jako nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej?
2: Na razie nie chciałbym mówić o planach, nie chciałbym mówić o zmianach, bo chciałbym najpierw spotkać się z całą redakcją, ze wszystkimi współpracownikami, poznać się przede wszystkim z nimi, bo trudno wchodzić z zewnątrz i od razu mieć gotowe jakieś zmiany. Chciałbym poznać każdego z pracowników osobiście, chciałbym usłyszeć od nich, jak oni widzą przyszłość agencji i jak oni wyobrażają sobie tą przyszłość i wtedy gdzieś spotkać się z nimi razem z moimi jakimiś planami i wyobrażeniami.
1: Też były prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej najbardziej przeciwstawiał się pomysłowi tak zwanej zintegrowanej informacji pozytywnej, czyli obawiał się, że KAI będzie skupiał się głównie na promocji dobrego wizerunku Kościoła, a mniej na rzetelnym opisywaniu problemów i wyzwań Kościoła. Czy KAI pod ojca sterami będzie publikował także informacje trudne i niewygodne dla Kościoła, instytucji?

0: danego?
1: Znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby agencja prasowa, jaką jest KAI, mogła przemilczeć jakiekolwiek tematy dotyczące Kościoła. Możemy mówić o Kościele, ale nie jakby nie stanowić też filtra jakiejkolwiek informacji. Nie chcemy tutaj pomijać jakiejkolwiek informacji, no bo ta praca byłaby nasza nierzetelna, jeżeli byśmy w ten sposób traktowali informacje. My mamy przekazywać informacje. Nie jesteśmy od tego, żeby je komentować, nie jesteśmy od tego, żeby dzielić je na dobre i złe, tylko od przekazywania informacji, a komentarze pozostawiamy innym.
0: A jakie oczekiwania wobec ojca ma episkopat?
1: Trudno mi powiedzieć, jakie oczekiwania ma episkopat. Z tego, co mi wiadomo, z tego, co rozmawiałem z arcybiskupem Galbasem, no to chodzi po prostu o to, żeby prowadzić agencję informacyjną jako agencję informacyjną i tylko i wyłącznie w ten sposób, pomijając wszystkie jakieś tutaj osobiste, gdzieś tam czyjeś problemy, czy mam wrażenie, że tutaj troszeczkę osobiste jakieś reperkusje zostały przeniesione na poziom instytucjonalny zupełnie niepotrzebnie i zupełnie nie została w to wciągnięta agencja informacyjna. Chciałbym, żeby pod moimi rządami dalej prowadziła przekaz rzetelnej informacji i w tym przypadku nic się nie zmieni.
0: A dziennikarze i przedstawiciele tak zwanego Kościoła Otwartego, jak Tomasz Terlikowski czy Monika Białkowska, są sceptyczni co do ojca nominacji, zarzucając brak doświadczenia dziennikarskiego. Na przykład Monika Białkowska wskazała, że w świecie mediów doświadczenie zdobywa się publicznie latami, a 3-letni staż na stanowisku rzecznika prasowego Jasnej Góry nie jest równoznaczny z kompetencjami do zarządzania agencją informacyjną. Jak ojciec odpowiedziałby swoim adwersarzom?
1: Ja nie chciałbym wchodzić w dyskusję z tymi państwo, bo nie znam ich, oni nie znają mnie, a poza tym jedyne, co mogę odpowiedzieć, to to, że funkcja prezesa agencji informacyjnej, na ile już się dowiedziałem, na ile już się nauczyłem w międzyczasie po spotkaniach z innymi przedstawicielami różnych agencji prasowych, nie tylko katolickich, to nie jest rola dziennikarza, tylko to jest zupełnie inna funkcja.
0: Rozumiem, a w mediach też głównego nurtu przeważa jednak przekaz negatywny o Kościele, często pełen półprawd i uproszczeń, na przykład wyrwanych z kontekstu wypowiedzi o biskupach. W jaki sposób chciałby ojciec, żeby KAI reagował na zmanipulowane informacje o Kościele?
1: Ja nie jestem przekonany, czy KAI jest instytucją do reagowania na coś takiego. KAI ma być agencją prasową, a więc przekazywać czyste informacje, czyste newsy. My nie jesteśmy od tego, aby komentować wydarzenia. Komentarze mogą ukazywać się, publicystyka może ukazywać się na portalu Opoka, bo myślę, że do tego też został powołany ten portal przez episkopat. My mamy się zająć przekazem czystej informacji, czy dobre informacje, czy złe, to już nie mamy na to wpływu. Jeżeli jest jakaś informacja o Kościele, oczywiście jak najbardziej. Prawdziwe informacje, nie uciekać się do fake newsów, nie uciekać się do podchwytliwych tytułów, żeby sobie przysporzyć klikalności czy popularności. My mamy być agencją prasową i zdobywać sobie rynki agencyjne, prasowe, a nie tutaj popularność w tą czy w inną stronę.
0: Ale też ojcze, jest wiele takich tematów na pograniczu nauczania Kościoła i bieżącej polityki, jak aborcja, in vitro, edukacja dzieci, kwestie wykorzystania seksualnego czy LGBT. Co według ojca powinna zawierać taka wzorcowa depesza KAI na tematy, które właśnie wywołują takie głębokie napięcia w społeczeństwie?
1: Tutaj musimy sobie to wypracować ze współpracownikami, ale my mamy przekazywać depesze o Kościele, o nauczaniu Kościoła, o tym, co się dzieje w Kościele, a nie komentować. Jeszcze raz powtarzam, nasza agencja prasowa nie jest od komentarzy. Agencja prasowa jest od przekazywania informacji. Jedyny komentarz, jaki się może zdarzyć, to może być w przypadku jakiegoś wywiadu, ale to będzie komentarz danej osoby, a nie agencji, bo nasza agencja nie jest od komentowania. Nasza agencja jest od przekazywania informacji. Jeżeli ukaże się jakaś informacja, czy księża biskupi ogłoszą jakieś nauczanie, czy powiedzmy nawet swoje jakieś postanowienia w danej sprawie, my będziemy przekazywali informacje, nie komentarz.
0: Ojcze Michale, jaki ojciec ma pomysł na budowanie dobrych relacji z mediami świeckimi, aby skutecznie docierać z przekazem do szerokiego grona odbiorców, a jednocześnie zachować wierność wartościom i misji Kościoła?
1: No przede wszystkim rozmowa. Będę chciał się spotykać z każdym. Ja jestem otwarty na rozmowę z każdym, z każdą stroną, że tak powiem, ale na taką konstruktywną rozmowę i właśnie myślę, że oni też, rozmowa z innymi agencjami tutaj państwowymi, też mediami państwowymi, z innymi stacjami, to pokaże, jak ta nasza, jak ten nasz przekaz informacyjny oni sobie wyobrażają. Będziemy na ten temat rozmawiać i starać się dopasować nasz przekaz informacji do oczekiwań.
0: W wywiadzie dla Tygodnika Niedziela wspomniał ojciec, że kontaktował się już z dyrektorem austriackiej i niemieckiej katolickiej agencji informacyjnej. Co chciałby ojciec przeszczepić z praktyki tych agencji na polskie warunki?
1: Na pewno staramy się, czy staram się też poznać, jak kierować takimi agencjami. Wiemy dobrze, że Kościół niemiecki różni się bardzo od Kościoła austriackiego, więc Kościół polski, myślę, zawsze gdzieś tak mniej więcej troszeczkę po środku leży. Pewnie bliżej jest nam do Kościoła austriackiego niż niemieckiego mimo wszystko. Chociaż wiem, że jest nurt w Kościele polskim, któremu bliżej by było do Kościoła właśnie niemieckiego, czy nauczania Kościoła niemieckiego, ale my jesteśmy Kościołem w Polsce, to jest polski Kościół, nasza wiara jest mocno oparta na nauczaniu Kościoła, na nauczaniu Soboru Watykańskiego II i myślę, że wszyscy tutaj mamy dużo do zrobienia. Niemcy i Austriacy zresztą podkreślali, że oni podziwiają polski Kościół za tą trwałość i wytrwałość, że to nauczanie nie zmienia się tak radykalnie, jak na przykład w Niemczech to podkreślali też Austriacy, ale też i Niemcy podkreślali właśnie w drugą stronę, że polskie nauczanie nie jest aż tak ortodoksyjne, że nie nachylamy się w żadną stronę, ani wielkich reform, ani tradycji takiej już bardzo tej lefebrystowskiej, nawet bym powiedział, że trwamy w tym zdrowym środku i chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli świadomość tego, że Kościół polski nie błądzi nigdzie, tylko jest w tym zdrowym, według mnie, zdrowym środku.
0: A tak osobiście ojca myślenie o Kościele jest bliższe tradycjonalizmowi czy progresizmowi i reformom?
1: Pracowałem 8 lat w Niemczech, pracowałem 2 lata w Anglii i muszę przyznać, że tak naprawdę praca w parafii, poszczególnej parafii nie różni się niczym w żadnym kraju. Ludzie są tacy sami, tak samo przychodzą do kościoła, tak samo wierzą. Także tutaj pod tym względem myślę, że jesteśmy tacy sami jak wszyscy inni, a jak chodzi o nasz kościół w Polsce, trudno mi na razie oceniać autorytatywnie, jakkolwiek wypowiadać się na ten temat, bo tak jak mówię, ja nie jestem od komentowania kościoła, nauczania kościoła. Ja mam się zająć przekazem tego nauczania.
0: Jakiego języka komunikacji potrzebuje dziś Katolicka Agencja Informacyjna, żeby mówić o sprawach Kościoła jasno i przystępnie dla wszystkich ludzi, bez nadmiernego patosu języka kościelnego, ale z zachowaniem wagi sensu depesz?
1: No to jest właśnie, myślę, najcięższa praca. Przełożenie języka Kościoła, języka hierarchów, często trochę niezrozumiałego dla zwykłego człowieka i jak gdyby przetłumaczenie tego języka kościelnego na nasz język, na zrozumiały język. Myślę, że też tutaj będziemy. Ja też już chciałbym spotkać się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, już raz żeśmy się spotkali na ten temat, znaczy przepraszam, nie na ten temat, ale w ogóle się spotkaliśmy i z arcybiskupem Galbasem właśnie, jak przybliżyć to nauczanie, ten język kościelny, mówiony gdzieś tam czasem może zambony ponad głowami, zwykłemu człowiekowi, jak przekazać tą informację, żeby była zrozumiała dla każdego.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Michał Bortnik-Pauli, nominowany na nowego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: Jedynie ty jesteś panem, zespołowca, to jest Radio Nadzieja w piątek. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z państwa obecności. To już prawie godzina 18 na naszych zegarkach, a więc przenosimy się za parę chwil do kościoła pod wezwaniem w niepowzięcia Najświętszej Marii Panny w Śniadowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Łącząc się z radiosłuchaczami Radio Nadzieja, rozpoczynamy tę eucharystyczną ofiarę. Patrząc na współczesny świat, na rzeczywistość naszej ojczyzny, musimy najpierw zobaczyć tych, którzy zakończyli dziś rok nauki. Warto, by być z nimi i razem z nimi dziękować za ten rok pracy, formacji i prosić o piękny, bezpieczny czas. Czas wypoczynku i czas zagłębiania się w Bogu. Wszyscy wierzymy, że podczas każdej mszy świętej przychodzi Pan, aby nas wzmocnić, aby udzielić wszelkich potrzebnych łask, które pomogą nam nie tylko w wakacyjnym wypoczynku na szlaku, ale również w codziennym podejmowaniu wymagań Ewangelii. W tej mszy świętej Panu Bogu polecamy następujące intencje. Ksiądz Szymon modli się za świętej pamięci Ryszarda Wysockiego w piątą rocznicę śmierci. Ksiądz Michał modli się za zmarłych z całej rodziny Cyszków i Boguckich. Ja natomiast modlę się za zmarłego Mariana Jastrzębskiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Uznajmy naszą słabość, grzeszność i przeprośmy dobrego Boga. Panie Jezu, który jesteś samą miłością, zmiłuj się nad nami. Chryste, który dostrzegasz każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który umacniasz nas na drodze życia, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
2: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. W 9 roku panowania Sedecjasza, 10 miesiąca i 10 dnia miesiąca wyruszył król babiloński Nabuchodonozor z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie. Oblegał ją, budując dookoła niej wały oblężnicze. Miasto było oblężone aż do 11 roku panowania króla Sedecjasza. W 4 zaś miesiącu, 9 dnia miesiąca, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludności kraju, uczyniono wyłom w murze miasta. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś znajdowali się dookoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie. Lecz wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło go na stepie Jerycha. Całe zaś jego wojsko opuściło go i poszło w rozsypkę. Schwytali więc króla i zaprowadzili go do króla babilońskiego, do Rybla, i wydali na niego wyrok. Synów Sedecjasza zabito na jego oczach, a król babiloński kazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu. Potem uprowadził go do Babilonu. W 5 zaś miesiącu, 7 dnia miesiąca, był to 19 rok panowania króla babilońskiego Nabuchodonozora, wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sługa króla babilońskiego. spalił świątynię pańską, pałac królewski i wszystkie domy Jerozolimy, wszystkie wielkie domy spalił. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowództwa straży przybocznej, zburzyło mur dookoła Jerozolimy. Reszta zaś ludności, która pozostała w mieście i zbiegów, którzy przeszli do króla babilońskiego oraz pozostały tłum, Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, uprowadził na wygnanie. Lecz spośród ubogiej ludności kraju dowódca straży przybocznej pozostawił niektórych do uprawy winnic i roli. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Gdy Jezus szedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Oto słowo Pańskie.

Kiedy patrzymy na dzisiejsze czytania, szczególnie to pierwsze, widzimy wiele okrucieństwa. I można by pytać siebie, czy to okrucieństwo jest znakiem Boga? Bo przecież Pismo Święte mówi nam o tym, co Bóg czyni w historii narodu. Jeśli będziemy patrzyli tylko na ten jeden fragment, to rzeczywiście zaczniemy zastanawiać się i dostrzegać to, co się działo w tej perspektywie okrucieństwa. Ale jeśli zaczniemy patrzeć szerzej i zaczniemy szukać, czytać, czy zaczniemy towarzyszyć Kościołowi, który przygotował teksty liturgiczne, odkryjemy, że jest to konsekwencja ludzkich wyborów. Konsekwencja ludzkiego życia, konsekwencja ludzkiego postępowania. Bo Izrael pod wodzą króla, a w zasadzie król i jego poddani, czynili to, co jest złe w oczach Boga. Dokonywali wyboru, bezcześcili to, co święte. To, co święte, zostawało odrzucane przez Izraelitów. I po wielokroć w Piśmie Świętym znajdziemy właśnie takie postawy ludzkie. I tak jest w naszych czasach. My też odstępujemy i nie postępujemy od prawa Bożego i nie idziemy za Bożymi przykazaniami. I można by powiedzieć, a więc musimy stać się niewolnikami Boga. Nie. Jesteśmy wolni. Ale w tej wolności możemy też przyjąć postawę trędowatego, który widząc Jezusa przychodzi i mówi mu: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I tu najpełniej objawia się miłość Pana Boga ku nam, miłość Pana Boga ku człowiekowi. Jezus mówi: chcę, bądź oczyszczony. I wskazuje, by zachowywać prawo. Wskazuje, by zachować prawo, które zostało ustanowione i dane Izraelitom. Jezus pochyla się nad człowiekiem, nad jego historią, nad jego dziś, wchodząc w jego życie. Ale nie zwalnia mnie i ciebie z przestrzegania prawa. Idźmy zatem za Chrystusem. Po drogach, które wyznacza nam Bóg w swoim słowie. Amen.

0: Jezusowi Chrystusowi, który przyjął ludzkie ciało, wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby, przedstawmy pokorne prośby. Panie Jezu, spraw, aby nie zabrakło odwagi i gorliwości tym, których powołujesz do wyłącznej służby Bożej. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby decydujący o losach i przyszłości naszej gminy zadbali o różne formy wypoczynku wakacyjnego dla młodego pokolenia. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby ci, którzy wpadli w niewolę wszelkiego rodzaju nałogów i grzechnych przyzwyczajeń, odnaleźli siłę do wejścia na drogę wyzwolenia i nawrócenia. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby rozpoczynający się okres wakacji i urlopów był czasem bezpiecznym i pozwolił wszystkim nabrać sił do pracy i realizacji powołania do świętości. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby chorzy i cierpiący przez każdy życzliwy gest ludzi dobrej woli odczuwali, że jesteś blisko nich. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby nasi bliscy zmarli, Marian Jastrzębski, cała rodzina Tyszków i Boguckich, Ryszard Wysocki, radowali się oglądaniem Twojego oblicza w niebie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby towarzyszyła nam Twoja łaska pozwalająca wytrwale kroczyć drogą Twoich przykazań, ukazywać innym jak jej piękno oraz słuszność. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych modlitw i prowadź nas przez życie ku wiecznemu szczęściu przy Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz,

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godny to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać:

0: wypraw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Och nam wszystkim.

0: here.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Bądźmy wierni w kroczeniu za Chrystusem każdego dnia. Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: słuchają Państwo piątkowego programu Radia Nadzieja. 18.37, ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, pokaz szermierki, stoiska kół gospodyń wiejskich, wata cukrowa między innymi. Tak wygląda rozpoczęcie łomżyńskich wakacji w parku Jana Pawła II do godziny 19. No a więc jeszcze przez nieco ponad 20 minut uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach, pokazach formacji tanecznych, sztuk walki, czy spotkać się ze zwierzętami, mówi dyrektor Mosiru Bernadeta Krynicka. Posłuchajmy.
1: To jest dedykowane całym rodzinom, żebyśmy rozpoczęli wspólnie na wesoło wakacje. Bogatą ofertę mamy, więc mamy i zwierzęta, i będą konie, właśnie konie i alpaki przyjadą z Kisielnicy, ścianka wspinaczkowa i szermierka węgierska, więc tutaj polsko-węgierska szkoła szermierki, mamy za sergenta, będą zajęcia sportowe i rekreacyjne, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprowadzi, no mamy otwarty park letni zabaw, bezpłatnie dzisiaj i będą występy.
0: Mieszkańcy są zadowoleni z organizacji takich wydarzeń.
2: Akurat dzisiaj wróciłam z zagranicy do swojego miasta. Miło zobaczyć, szczególnie, że dzieciaki są szczęśliwe. One nas tu przyprowadziły.
3: Trochę atrakcji jest, ale pewnie nie tylko dla tych najmłodszych, ale i dla starszych, czy tu się znajdzie.
2: Oczywiście, my też korzystamy, szczególnie, że jest przepiękna pogoda. Raj na ziemi.
3: Co was tutaj sprowadza do parku na Pawła?
4: No tak sobie przyjechaliśmy.
3: Jak wam się tutaj podobają te atrakcje, które są w parku?
4: Fajnie.
5: Fajnie jest.
3: Będzie z jakichś atrakcji chciał skorzystać?
5: Może później.
3: Z jakich na przykład?
5: Nie wiem, z tego samolotu.
6: Bardzo dobrze zorganizowany i takich więcej organizacji.
3: Akurat na rozpoczęcie wakacji taka impreza.
6: Bardzo dobrze. Dla młodzieży, dla starszych. No, kto jest zainteresowany, to zawsze coś tam znajdzie dla siebie.
0: No ale o 19 okazuje się, to nie tak zupełnie koniec, bo impreza zwieńczona zostanie dyskoteką między... pokoleniową, która potrwa właśnie od godziny 19 do 22.

0: Horan, Little More Time, 47 minut po godzinie 18. Teraz o wyróżnieniach dla zasłużonych funkcjonariuszy, prezentacji specjalnego filmu historii jednostki, czy odsłonięcie i poświęcenie obelisku poświęconego jubileuszowi. W ten sposób zakład karny w Czerwonym Borze świętował dziś swoje 25-lecie. Jak mówi pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor jednostki, zakład karny przez ćwierć wieku bardzo się zmienił. Dziś jednostka stawia na resocjalizację osadzonych poprzez pracę.
1: W sumie to wszystko się zmieniło, bo zaczynaliśmy od pustych budynków wojskowych, które adoptowaliśmy na potrzeby zakładu karnego, a teraz mamy jedną z bardziej nowoczesnych jednostek penitencjarnych w Polsce. Chodzi nam o to, żeby skazani, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w naszej jednostce, odkupili swoje, w cudzysłowie oczywiście, odkupili swoje błędy i pomogli lokalnym samorządom, a tym samym mieszkańcom tutaj lokalnych miejscowości poprzez bezpłatną pracę na ich rzecz, czyli pracują w starostwie powiatowym w Zembrowie, pracują nieodpłatnie w szpitalu wojewódzkim w Łomży.
0: Kapitan Magdalena Wiśniewska-Bilska, która w zakładzie służy od prawie 18 lat, podała liczby, które najlepiej pokazują skalę zmian w ciągu 25 lat.
2: W 2001 roku było około 34 osadzonych, tak jak rozpoczynaliśmy, jak jednostka rozpoczynała swoje funkcjonowanie. W chwili obecnej jest ponad 1180 łącznie z oddziałem zewnętrznym w Grądach Wonieckich, więc sama skala tego, jaka grupa osadzonych jest w chwili obecnej, jaka była na początku i jak to się zmieniało, plus dodatkowo oczywiście ma to wpływ na liczbę funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę. Tak, jest to bardzo duży zakład, który ma bardzo duże oddziaływania, jeśli chodzi o tutaj taki region nasz lokalny.
0: Poseł na Sejm RP, Bogumiła Olbryś, podkreślała szczególną rolę funkcjonariuszy służby więziennej. Posłuchajmy.
3: Jest upełniona bardzo ważna, odpowiedzialna misja związana z bezpieczeństwem obywateli, ale też bardzo ważna misja dla tych osadzonych. Misja resocjalizacyjna. Życie nasze różnymi drogami się toczy. Z całym szacunkiem do tych właśnie osób osadzonych. Mam nadzieję, że właśnie ta funkcja resocjalizacyjna i metody dobre dobrane do poszczególnych osób, które no niestety miały jakiś konflikt z prawem, będą skuteczne i dalej będą funkcjonować te wszystkie osoby w naszym społeczeństwie.
0: Swoje życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników zakładu przekazał starosta łomżyński Lech Szabłowski.
4: Życzę, żeby ten zakład nadal tak dobrze wypełniał swoją bardzo ważną funkcję. Oczywiście jest to instytucja szczególna, ale jakże ważna, jakże potrzebna. No i oczywiście życzyłbym panu dyrektorowi, wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom tego zakładu spokojnej pracy, spokojnej, dobrze docenianej również finansowo.
0: W zakładzie karnym w Czerwonym Borze służy obecnie ponad 300 funkcjonariuszy. Od 2022 roku oddziałem zewnętrznym zakładu jest wcześniejszy zakład karny w Grądach Woniecku.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Tak śpiewa Adele. Za 2,5 minuty, godzina 19, bezpłatną terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia uruchomiła Fundacja Twarze Depresji. 20 dzieci, u których w rodzinie dochód na osobę nie przekracza najniższej krajowej, będzie mogło skorzystać z 20 sesji. Każde. Mówi Anna Morawska-Borowiec, prezes Fundacji Twarze Depresji.
1: Jest to program dla 20 dzieci. Można z niego korzystać zarówno stacjonarnie w naszej poradni psychologicznej, która mieści się w centrum Warszawy, jak i można skorzystać z terapii w formule online, która umożliwia skorzystanie z takiego wsparcia dla osób z całej Polski, też często z małych miejscowości i wsi, gdzie takiej terapii w ogóle nie ma dostępnej. Forma terapii online jest bardzo skuteczna, jest tak samo skuteczna jak terapia stacjonarna.
0: Proponowana terapia dotyczy najważniejszych zaburzeń psychicznych, mówi Anna Morawska-Borowiec.
1: Najpowszechniejszych zaburzeń psychicznych, z jakimi mierzy się ludzkość, czyli depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego czy zaburzenia adaptacyjne. Warto z niej sięgać, bo jest dostępna od ręki. Ważne jest dla nas tylko jako specjalistów zdrowia psychicznego, żeby dziecko miało włączoną kamerę, żebyśmy mogli widzieć tego młodego człowieka. Rejestracja odbywa się przez stronę twarzedepresji.pl, zakładka pomoc psychologiczna, tam znajduje się podzakładka terapia dla dzieci.
0: Do skorzystania z bezpłatnej terapii potrzebna jest zgoda rodzica oraz PIT tej rodziny. Fundacja Twarze Depresji prowadzi również tak zwane pogotowie dla osób w kryzysie psychicznym, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów. Teraz na antenie radia Nadzieja, Kaja, Pektus. Posłuchajmy.

0: Oczywiście Stanisław Sojka, to jest Radio Nadzieja w piątek, 6 minut po 19:00. Podczas upałów pogarsza się jakość powietrza. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej wyjaśnia, że zagrożeniem staje się ozon, który w wysokim stężeniu jest trujący. Zagrożenie to dołącza do innych niebezpiecznych zanieczyszczeń.
1: W taką pogodę mamy dużą emisję również ozonu i tutaj słońce jest przyczyną tego, czyli do jednego czynnika, jakim jest dwutlenek azotu, który i tak już jest szkodliwy, dokłada się jeszcze podwyższony poziom ozonu, a do tego pamiętajmy, wciąż mamy pyły zawieszone, czyli to wszystko, co emitują stare diesle, ścierające się opony, ścierające się klocki hamulcowe. Mamy koktajl toksycznych substancji, które wpływają na nasze zdrowie.
0: Ozon podrażnia drogi oddechowe i błony śluzowe, może powodować problemy z oddychaniem, pieczenie i uzawienie. Podczas największych upałów należy więc unikać miejsc o nasilonym ruchu samochodowym i ograniczać uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Nie kończymy jeszcze tematu odnośnie upałów. Synoptycy ostrzegają przed temperaturami właśnie powyżej 30 stopni. Do Polski napłynęło gorące, zwrotnikowe powietrze, a w weekend temperatura w wielu miejscach może właśnie przekroczyć 30 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całej Polski. Dziś termometry pokazywały przeważnie od 30 do 33 stopni Celsjusza, lokalnie na krańcach zachodnich 34 stopnie. Chłodniej jedynie na Podhalu i północnym wschodzie. Tutaj było 27-28 stopni Celsjusza. Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej apeluje, by podczas upałów szczególnie zadbać o dzieci, seniorów oraz zwierzęta. Należy odpowiednio chronić się przed słońcem i nawadniać organizm.
2: Przy tak wysokiej temperaturze, która nas czeka w weekend, proszę unikać pełnego słońca w godzinach południowych i wczesno-popołudniowych, pamiętać o ochronie skóry i o odpowiednim nawodnieniu oczywiście. Proszę dbać o osoby starsze, o dzieci, o zwierzęta.
0: Według prognoz upały utrzymają się co najmniej do poniedziałku. Ból głowy, blada i spocona skóra, zawroty głowy, drżenie mięśni to objawy przegrzania. W nadchodzący weekend temperatury będą ekstremalnie wysokie i przegrzanie, a nawet udar słoneczny to realne zagrożenie życia. Ratownicy medyczni apelują, by unikać przebywania w wysokich temperaturach, a w przypadku, gdy spotkamy kogoś, kto uskarża się na złe samopoczucie w słońcu, reagować. Pierwsza pomoc przy podejrzeniu przegrzania jest bardzo prosta, ale kluczowa, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Posłuchajmy.
3: Ważne, żeby zabrać tę osobę z pełnego słońca, żeby obniżyć tą temperaturę ciała, podać odpowiednie płyny, czyli wodę, najlepiej chłodną. Można również podać chłodny kompres, ale mówimy tutaj o chłodnych, nie lodowatych.
4: Czyli mrożonki nie przykładamy?
3: Absolutnie nie przykładamy, dlatego że nie chcemy, żeby organizm dostał po prostu szoku z bardzo wysokiej temperatury w bardzo niską, bo to również może źle się skończyć, więc schłodzone, nie lodowate.
0: Nie zawsze konieczne jest wzywanie pogotowia, często samo schłodzenie i nawodnienie pomaga.
3: Natomiast jeżeli widzimy, że ta osoba dalej jest splątana, nie odpowiada logicznie na nasze pytania, nie do końca się orientuje, gdzie się znajduje, albo nie daj Boże, dochodzi nawet do tego, że nam omdlewa, czy w ogóle mdleje, to jest sygnał, że w tej chwili nasza pomoc nie jest wystarczająca i tutaj musimy już zdać się na wykwalifikowane osoby.
0: Na skutki przegrzania szczególnie narażone są osoby starsze i małe dzieci. Medycy apelują, by unikać godzin, gdy będzie największy skwar, a z domu wychodzić rano i wieczorem.

0: Tak śpiewa Igo, 17 minut po 19 i ten piątkowy, trzeba już powoli mówić, wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Mówiliśmy o pogodzie, mówiliśmy o upałach, a teraz inny, myślę, no, ważny temat z takich tematów z tapety, można powiedzieć, piłkarze biorący udział w Mistrzostwach Świata w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku rozgrywają mecz ostatniej kolejki fazy grupowej. W grupie I dojdzie do rywalizacji o pierwsze miejsce w tabeli. Na razie Francja i Norwegia zgromadziły po 6 punktów, ale trójkolorowi mają nieco lepszy bilans bramkowy. W Foxborough dojdzie do bezpośredniego starcia tych drużyn, których liderami są Kylian Mbappé i Erling Haaland. Były bramkarz reprezentacji Polski Adam Matysek spodziewa się ciekawego meczu.
1: Na pewno Francuzi też pokazali w tych meczach, że są też jednym z faworytów tego turnieju. Bardzo dobrze się prezentują jako zespół na czele z Mbappé, który strzela bramki. Do tego mają bardzo szeroką ławkę z mocnymi nazwiskami, także trener Deschamps ma naprawdę wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o ustawienie zespołu, jak i dobór jakiegoś odpowiedniego garnituru, powiedzmy, do danego spotkania. Tutaj zapowiada się ciekawie, tym bardziej, że też się trochę rozpędziła rywalizacja, jeżeli chodzi o króla strzelców, o tytuł króla strzelców, kto zdobędzie. Także mają już ci zawodnicy, czyli Mbappé, czy Messi, czy Haaland, mają już swoje bramki na koncie i to wszystko się zapowiada bardzo, bardzo ciekawie.
0: Początek meczu Francja-Holandia o 21:00, o tej samej porze Senegal zagra z Irakiem. Z kolei były reprezentant Polski Henryk Kasperczak, który przez wiele lat był szkoleniowcem drużyn Ligi Francuskiej, zwraca uwagę na to, że to trójkolorowi mają bardzo silny zespół.
2: Dwa razy Mistrzostwo Świata zdobyli przecież. Teraz może pójdą na trzecie, prawda, Mistrzostwo Świata. Zobaczymy. W każdym razie taka jest cel, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. To, co pokazują, no to jednak świadczy o dobrej jakości zespołu. Grają dobrą piłkę, są niebezpieczni ofensywnie, mają tych zawodników, których trzeba pilnować, żeby nie stracić bramki.
0: A więc powtórzmy początek meczu Francja-Norwegia o 21:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

tym razem Kamil Bednarek na antenie Radia Nadzieja. Iran krytykuje wspólne oświadczenie Stanów Zjednoczonych i Rady Współpracy Zatoki Perskiej, nazywając je nieodpowiedzialnym i prowokacyjnym. Ostrzega też przed konsekwencjami przekraczania cieśniny Ormuz bez zgody Teheranu. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu to reakcja na wnioski z wczorajszego spotkania w Bahrajnie amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio z przedstawicielami krajów Zatoki Perskiej. Choć się pochwalili oni podpisanie memorandum Waszyngton-Teheran, obwarowali przyszłe kontakty gospodarcze z Iranem rygorystycznymi warunkami oraz stwierdzili, że trwały pokój i bezpieczeństwo w regionie wymaga zajęcia się całym spektrum zagrożeń ze strony Iranu oraz wyznaczyli sobie wspólny cel, jakim ma być uniemożliwienie Iranowi uzyskania broni jądrowej. Potępili również irańskie próby przejęcia kontroli także finansowej nad cieśniną Ormuz oraz wezwali do całkowitego rozbrojenia proirańskiego Hezbollahu. Rzecznik irańskiego MSZ oskarżył USA i Izrael o sfabrykowanie oskarżeń dotyczących pokojowego programu nuklearnego Iranu i wezwał członków Rady Współpracy Zatoki Perskiej do ustanowienia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni jądrowej. To aluzja do oskarżeń, że Izrael posiada arsenał nuklearny, którego nigdy oficjalnie nie potwierdził, ale też nie podpisał traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Teheran wytknął również, że Stany Zjednoczone nie przejmują się bezpieczeństwem swoich sojuszników w Zatoce Perskiej, czego dowodem miało być wykorzystanie do ataku na Iran umieszczonych na ich terenie amerykańskich baz wojskowych. Niestabilna jest również sytuacja w cieśninie Ormuz. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu podkreślił, że wszelkie próby jej przekroczenia muszą się odbywać w koordynacji z irańskimi urzędnikami, a próby wyznaczania równoległych tras narażają statki na niebezpieczeństwo podlegające ONZ-owi. Międzynarodowa Organizacja Morska poinformowała, że od wtorku z cieśniny Ormuz ewakuowano 115 statków i 2,5 tysiąca marynarzy.

0: Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Cortez. Początek. To jest Radio Nadzieja w piątek, 35 minut po 19. No właśnie, piątek, jeśli chodzi o początek, no to może kojarzyć się na przykład z początkiem wakacji, początkiem przerwy urlopowej. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży wprowadziło wakacyjny właśnie rozkład jazdy już od poniedziałku. Pasażerowie muszą być przygotowani na mniej autobusów kursujących między innymi rano. Prezes MPK Andrzej Mozelewski tłumaczył w Radiu Nadzieja, że spółka co roku zmieniła częstotliwość kursowania autobusów latem. Posłuchajmy.
1: Jak co roku wchodzi w życie z dniem wakacji rozkład wakacyjny. Wiąże się on z tym, że jest tych kursów mniej, szczególnie mniej jest tych kursów, które dowoziły młodzież do szkoły i to młodzież potem odwoziły ze szkoły. Szczegóły jak zwykle zapraszamy na naszą stronę do aplikacji Kiedy przyjedzie. No i oczywiście na przystankach te rozkłady są już zmienione.
0: Wakacyjny rozkład będzie obowiązywał do końca sierpnia. W tym czasie na trasy nie wyjadą autobusy oznaczone literą S. Od 1 września autobusy wrócą do dotychczasowej częstotliwości kursowania.

0: gości nas.
1: Maciej Musiałowski, Flora. Do 589 wzrosła liczba ofiar podwójnego, silnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Co najmniej 2980 jest rannych. Nowy, z pewnością nieostateczny bilans kataklizmu podała pełniąc obowiązki prezydent kraju Delcy Rodriguez. Do Wenezueli napływa pomoc, przyjeżdżają ekipy z innych państw, we wspomoc miejscowe służby w przeszukiwaniu gruzów, ratownicy używają ciężkiego sprzętu, a tam, gdzie jest nadzieja na znalezienie żywych ludzi, pracują ręcznie. Indie wysłały 41-osobową ekipę medyczną, wojskowy szpital polowy oraz 35 ton pomocy humanitarnej. Dwa indyjskie samoloty C-17 wystartowały do Wenezueli z pilną pomocą, aby wesprzeć działania pomocowe po trzęsieniu ziemi, napisał w oświadczeniu minister spraw zagranicznych Indii. Pomoc do Wenezueli skierowały już także m.in. Stany Zjednoczone, Katar, Meksyk i Czechy. Wiadomo już, że w wyniku trzęsienia zginęło 9 obywateli Portugalii, 3 Hiszpanów. Minister spraw zagranicznych Hiszpanii poinformował, że nadal zaginionych jest 99 obywateli właśnie Hiszpanii. Poszukiwanych jest nadal zaginionych 56 Portugalczyków. Utworzono nową internetową stronę w celu śledzenia losów osób zaginionych. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 nawiedziły Wenezuelę 2 dni temu, a w odstępie 1 minuty.

0: lata. Demon, nie. Radia Nadzieja, średnie zapełnienie pociągów na linii Białystok-Łomża w pierwszych dniach to blisko 50%, informuje redakcję właśnie Radia Nadzieja. Polregio, najwyższa frekwencja, jaką odnotowano, osiągnęła 77% napełnienia składu w popołudniowym kursie relacji Białystok-Łomża. Ostrołęka, przewoźnik zaznacza, że budowanie potoków pasażerskich w miejscu, gdzie kolej wraca po długiej przerwie, to proces długofalowy, a zmiana nawyków transportowych mieszkańców trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do roku, mówi rzecznik Polregio Karol Jakubowski. Posłuchajmy.
1: Już sam początek funkcjonowania połączeń na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend, jeśli chodzi o zainteresowanie podróżnych. Od razu po uruchomieniu nowej oferty widzimy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, ale także osoby podróżujące w pełnej relacji między Białymstokiem do Łomży i do Ostrołęki.
0: Przypomnijmy, że regularne połączenia kolejowe na linii Białystok, na linii Łomża-Białystok rozpoczęły się 14 czerwca. Za chwilę, za 6 minut, katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Wiemy już, gdzie będą posługiwali nowi księża diecezji łomżyńskiej, którzy w maju przyjęli święcenia kapłańskie. Ksiądz Filip Wróbel został mianowany wikariuszem parafii świętej rodziny w Wyszkowie. Ksiądz Konrad Suchowiecki również trafi do Wyszkowa, do parafii świętego Wojciecha. Do Ostrołęki trafią ksiądz Jacek Milewski, który będzie posługiwał w parafii Zbawiciela Świata. Z kolei ksiądz Łukasz Grącki został wikariuszem sąsiedniej parafii świętego Antoniego Padewskiego.
2: W dniu zakończenia roku akademickiego, taka pewna tradycja, która przez ostatnie lata prawie zawsze się realizowała w czasie uroczystości zakończenia roku akademickiego. Między innymi neoprezbiterzy otrzymali dokumenty nominacyjne z rąk księdza biskupa w seminarium. Dwóch z nich będzie pracowało w Wyszkowie, dwóch z nich w Ostrołęce, a więc praktycznie w parafiach miejskich naszej diecezji. Na pewno jest to trochę zawsze niewiadoma, co mnie czeka w ogóle w kapłaństwie. Pewne zestawienie między pewną teorią, którą poznawałem przez lata formacji seminaryjnej, a spotkanie z praktyką w konkretnym miejscu, w konkretnym, jak to mówimy, składzie duszpasterskim, pod opieką konkretnego proboszcza.
1: Mówi rzecznik kurii ksiądz Jan Krupka, życząc tym samym owocnej posługi neoprezbiterom.
2: Na nowej drodze posługi duszpasterskiej, którą wyruszają nasi neoprezbiterzy, też wypada im życzyć jak najlepiej. Niektórzy może powiedzą, że trzymamy kciuki, ale od strony takiej też człowieka wierzącego myślę, że trzeba powiedzieć, ogarniamy ich modlitwą z nadzieją, że ich posługa będzie jak najbardziej owocna dla Bożej chwały i dla pożytku tych ludzi, z którymi będą się spotykać.
1: Swoją posługę w parafiach kapłani rozpoczną z końcem sierpnia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Już jutro w Łomży zostanie odmówione publiczne różaniec w obronie dzieci nienarodzonych. Działacze pro-life organizują spotkanie, aby zwrócić uwagę na to, jak ważna jest ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 przy skrzyżowaniu Alei Legionów i ulicy Sikorskiego. Podobne różańce w ten weekend organizowane są także w innych miastach całej Polski, między innymi Ełku, Białymstoku, Poznaniu, Kielcach czy Gorzowie Wielkopolskim. Inicjatorem akcji jest Fundacja Pro Prawo do Życia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Przed nimi 2 miesiące zasłużonego odpoczynku. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda składa życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2025-26. Życzę, aby czas wakacyjny był czasem nie tylko odpoczynku, ale także pogłębiania wiary, wskazuje przewodniczący KEP.
3: Zmierza ku końcowi miesiąc czerwiec, a więc zbliżają się wakacje. Dlatego myślę, że jest to czas upragniony, zwłaszcza przez studentów, przez uczniów, ale też przez wszystkich wykładowców, nauczycieli, katechetów, nauczycieli religii. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie wszystkim życzyć dużo słońca, dużo radości, dużo czasu wolnego po to, żeby dobrze wypocząć, żeby przeżyć piękne przygody, poznawać świat, poznawać piękne miejsca, bo tych i w Polsce, i za granicą jest bardzo dużo. I dlatego, żeby też ubogacać swoją wiedzę zdobywaną w ławkach szkolnych tymi doświadczeniami już w terenie. Dlatego życzę, by ten czas wakacyjny był naprawdę czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, budowania tej wiedzy, pogłębiania tej wiedzy i pięknych, budujących doświadczeń.
1: Arcybiskup Tadeusz Wojda podziękował również nauczycielom za całoroczny wysiłek wkładany w edukację i wychowanie młodego pokolenia.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: XY uwielbienie na antenie Radia Nadzieja. 19 minut po godzinie 20, a to oznacza, że już za krótką chwilę modlitwa różańcowa w naszym programie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby modlić się na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów: 512-123-502, albo drugi numer różni się tylko ostatnią cyfrą: 512-123-503, a więc już za kilka chwil różaniec w Radiu Nadzieja. 512-123-502, powtarzam numery, 512-123-503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Rozważając tajemnice chwalebne Różańca Świętego, modlimy się za papieża Leona, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, za dusze wszyscy cierpiące, o powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych, za małżeństwa w kryzysie, o nawrócenie grzeszników, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej i bezpieczne wakacje dla wszystkich dzieci, aby spędziły ten czas z Panem Bogiem i całe oraz zdrowe wróciły do szkoły. Za Michała niech Pan Bóg daje mu siłę do pokonywania trudności oraz we wszystkich intencjach modlących się z nami.
2: Uczniowie Jezusa ze zdumieniem odkrywają to, że grób jest pusty i że Boża miłość, która stała się widzialna w Jezusie Chrystusie, zmartwychwstaje. Miłość okazuje się największą siłą we wszechświecie. Nie można jej zamknąć w grobie ani w przeszłości. W obliczu zmartwychwstania upewniamy się ostatecznie o tym, że Ten, który do nas przyszedł i który nauczył nas żyć w miłości, nie jest jednym z męczenników, lecz prawdziwym Bogiem.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Z Panem Bogiem dziękujemy.
2: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie. Być chrześcijaninem nie znaczy być zapatrzonym jedynie w niebo. Chrystus nie odpowiadał na pytania swoich uczniów dotyczące nieba, końca świata czy liczby zbawionych. On przyszedł po to, aby nauczyć nas sztuki życia w Bożej miłości i w prawdzie już tutaj, w doczesności. Jezus nie opisuje nieba, lecz uczy nas drogi do nieba poprzez ziemię. On poleca nam tak żyć, by Jego Królestwo było widoczne już teraz.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan, z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Szczęść Boże, dziękujemy.
2: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Jakże bardzo potrzebujemy dzisiaj Ducha Jezusowej mądrości, męstwa, świętości i roztropności, gdyż świat zachęca nas do egoizmu i cynizmu, do przewrotności i okrucieństwa wobec słabszych, do ateizmu i materializmu. Duch tego świata będzie nam zawsze obiecywał łatwe szczęście, które nie istnieje.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Bóg

0: teraźniejszość i przyszłość.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem dziękujemy Państwu.
0: Tajemnica piąta. Urok koronowania Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Jesteśmy powołani do naśladowania Maryi i do zdumiewania się razem z nią wielkimi rzeczami, które Bóg uczynił z miłości do ludzi. Ona jest naszą wspomożycielką i pośredniczką Bożej łaski. Razem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II zawierzamy jej siebie, naszych bliskich i całą ludzkość. Z nią możemy stać się świętymi, czyli portretami Boga na ziemi.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: pozdrować Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Szczęść Boże, dziękujemy. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniali, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę, a szczególnie tym, którzy połączyli się z nami telefonicznie. Pani Teresie, drugiej Pani Teresie, Pani Marii, Pani Jadwidze z mężem oraz drugiej Pani Jadwidze. W studiu modlili się z Państwem Magdalena,
2: Grzegorz
1: oraz Hubert, posługujący przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Kapłańskie dzwonie, zespół Matula, 6 minut do 21 brakuje, teraz litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, później apel jasnogórski i kolejne notowanie listy z mocą, godzina 22.10, aktualności Radia Watykańskiego. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa, pozdrawiam i życzę dobrej nocy. Hubert Chojnowski i jeszcze na koniec w imieniu Anny Borawskiej na jutrzejszy sobotni program Radia Nadzieja. Zapraszam do usłyszenia.
1: Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży, bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzący się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przeszło w końcu upragnione lato. Co tak. Prawda, teraz już co niektórzy słyszałem, już dzisiaj od rana narzekają na te upały, ale ja milczę. Lubię ciepło, lubię jak słoneczko grzeje przez całą dobę praktycznie, więc mam nadzieję, że cieszycie się również ze mną. Co prawda przydałbyś jakiś urlopik, chociaż malutki do tego, no ale...
2: Poza tym tak narzekaliśmy, że w zimie było zimno, to teraz nie narzekajmy, że w lecie jest
1: tak ciepło. Wdzięcznym tematem zawsze można ponarzekać, jaka by nie była, ale my dziś, mam nadzieję, nie będziemy narzekać, będziemy, mam nadzieję, dużo grać. A na 3 kwadranse, na pewno nieco ponad 3 kwadranse, serdecznie zaprasza Dariusz
2: i Paweł.
1: Witamy serdecznie w duecie dziś. Inaczej niż zwykle chciałbym powiedzieć, myślałem, że dzisiaj Ewa do nas zaglądnie, no ale jesteśmy we dwójkę. Mam nadzieję, że Ewa jest z drugiej strony radioodbiornika wspólnie z Ignasiem. Pozdrawiamy, machamy, uśmiechamy się ciepło. Chciałem powiedzieć chłodno, bo ciepło to już pewnie ciepło już dokładnie trzeba, ale uśmiechamy
2: serdecznie.
1: Się serdecznie. No i zapraszamy na dzisiejsze notowanie. Dziś w naszej poczekalni skromnie tylko jedna propozycja, jedna nowa, stara propozycja. Jeszcze nie ten czas. Mam nadzieję, że przez najbliższy tydzień, a głosujcie do czwartku do 12, uda się Julii w ogrodach wskoczyć. Znaczy, Julia jak Julia. To jest projekt, bo Julii akurat ani ogrodów, tak jak ustaliliśmy w ubiegłym tygodniu, nie ma. Przynajmniej nie w tym utworze. Wielbić pana chce erden.lista.184.

0: po grodach. rdn.lista.184 to nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą w tym tygodniu. No, niewystarczająca liczba głosów, punktów waszych. Pamiętajcie, ślemy SMS-y. Każdy SMS ma moc 10 punktów, więc naprawdę warto. Tym bardziej, że niezmiennie od kilkunastu już wręcz lat kosztuje złoty 23 zł, całkowity koszt jednego SMS-a w przypadku projektu Julia w ogrodach. rdn.lista.184.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A na dzisiejszym notowaniu dzieje się dużo, bo tylko trzy osoby utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia. Mamy 6 awansów i to niektóre są naprawdę spore i 11 aż spadkowiczów i to też są takie po 4, 5, 6 oczek w dół. Spadki największe widzę ze smutkiem, spoglądam 9 oczek w dół. Jedna piosenka zaliczyła, ale o tym za chwilę. Na razie przywitajmy na liście naszego pierwszego spadkowicza, a raczej pierwszą spadkowiczkę, Maria Bober z utworem Moc Słowa z 19 na 20. rdn.lista.146 w tym tygodniu punktów 11.

0: Mariela Bober, dziś na pozycji 20. No słabiutko, zaledwie 11 punktów. 11 wzięło się stąd, że ta jedynka z przodu to zapewne z waszych głosów internetowych. Jesteśmy również na stronie, lista z mocą w końcu reaktywowana. Możecie wchodzić, zaglądać, głosować przy okazji. rdn.lista.rdn.pl. Zaglądajcie i możecie sobie odsłuchać, sprawdzić numery przypisane do utworów. No i zostawić ślad, ale to przede wszystkim na Facebooku. Czekamy na Was, o tym za chwilkę. Teraz wędrujemy na pozycję 19.
1: Anne-Marie z utworem Przytul mnie, spadek z 17 na 19. rdn.lista.183 punktów 14.

0: Fajny utwór. Przytulnie, Anne-Marie, niestety ciągle w dół, dwa oczka niżej, jeśli chodzi o notowanie z ubiegłego tygodnia. erden.lista.183 punktów 14.
1: Jedni chcą się przytulać, inni chcą porywać, tak jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Ania Jaskierska z utworem Porwij mnie spada o 4 oczka z 14 na 18. Zyskała 15 punktów, czyli jeden punkcik więcej od Anne-Marie, a jak będzie za tydzień, no to wszystko zależy od was. erden.lista.113

0: operowała nas tutaj Ania Jaskielska.
1: W dół tabeli. No, ostatnio nie wiedzie się ani. No, ale bywały już takie tygodnie, że spędzała na 20 lokacie, a potem wędrowała do góry. Dziś nikogo nie żegnamy, ani tym bardziej, więc mam nadzieję, że będzie więcej głosów, a żeby tak się stało, telefony w dłoń, erden.lista.113.
0: A za Anią Jaskielską tak samo też cztery oszka w dół, Święty drugiego planu na 17 pozycji z utworem Zawracaj nas. erden.lista.182.18.

0: Bardzo spokojnie dziś gramy. Zostaniemy w tym klimacie jeszcze przez pewien czas. Póki co na pozycji 17 święty drugiego planu. Kolejny spadek niestety. Zawracaj nas rden.lista.182 punktów 18.
1: A na miejscu 16 pierwszy awans dzisiejszego wieczoru. Mniejsze granie w domu ojca. Z 18 na 16 bardzo mnie to cieszy, że to idzie w górę. Mi ten utwór jakoś bardzo siadł i lubię tak sobie go posłuchać. W domu ojca rdn.lista.179 punktów 19, także też jeden punkcik więcej niż święty drugiego planu, tak się układają zacięte te walki i zaraz widzę, że znowu o jeden punkt była walka między 15 a 14. Ha, no, wszystko zależy od was. Wysyłajcie SMS-y, to tych punktów będzie więcej.

0: Nie dziwi awans, wręcz cieszę. Mniejsze granie. Perełka, jedna z sześciu dzisiejszych utworów, która wędruje do góry. rdn.lista.179 to numer przypisany do utworu W domu ojca. rdn.lista.179. Zapamiętajcie, ślijcie smsy. No i oczywiście zaglądajcie na Facebooka, za chwilkę tam wpadniemy, a teraz zaglądamy na pozycję 16.
1: 15, dokładnie. I miejsce 15. No, ostatnio cieszyliśmy się, że byli razem w pierwszej dziesiątce, a teraz potężny spadek. Ksiądz Jakub Bartczak z utworem Lubię być księdzem. 9 oczek w dół z 6 na 15. Z pierwszej do drugiej dziesiątki. No, nie wiem, co się podziało. Co takiego zaważyło na tym, że taki potężny spadek. 24 punkty w tym tygodniu. Jeżeli chcecie, żeby ksiądz Jakub Bartczak wrócił do pierwszej dziesiątki, a może powalczył o miejsca na podium, to ślijcie smsy rdn.lista.902.

Jest dobrze. Było lepiej, ale i tak jest dobrze, bo będzie z powrotem pierwsza dziesiątka. Jestem przekonany, że tak się stanie. No, byli wspólnie i siostra Julita, i ksiądz Jakub poza pierwszą dziesiątką, no ale nie obok siebie, bo obok księdza Jakuba jest chłodno, bardzo chłodno w te upalne dni. No to wjeżdża teraz oczywiście Marcin Styczeń. I noc pojedynku rdn.lista.170 punktów 25.

0: wziąć do siebie. Kolejny Spadkowicz, 6 oczek w dół i znowu z pierwszej do drugiej dziesiątki, z 8 na 14 miejsce Marcin Styczeń. No, mamy spore przetasowanie w tym tygodniu, trzeba przyznać, ale to nie koniec niespodzianek, bo można powiedzieć, że najlepsze zostało może nie na koniec stricte, ale jest wysoko.
1: Teraz na pozycję 13.
0: Tak,
1: patrzę.
0: Szczęśliwa 13, no nie do końca, bo spadek, ale tylko o jedno oczko. Agnieszka i Miłek i Mariusz Śniegulski w utworze Ocean bez dna. 28 punktów zdobyli rdn.lista.156. Takie SMS-y wysyłamy, jeżeli chcemy, aby Agnieszka, Miłek i Mariusz Śniegulski popłynęli na

0: taki spadek, niech to na oceanie. Trochę w dół, trochę w górę. Agnieszka i Mariusz dziś na pozycji 13, punktów 28. No niestety pozostajemy w strefie spadkowiczów i znowu duży spadek.
1: 5 oczek w dół. Siostra Julita Zawadzka. Z 7 na 12 z utworem Czuwajmy. No nie dogoniła księdza Jakuba. Może to i lepiej, że nie dogoniła. Może go zawoła znowu, żeby wrócili do pierwszej dziesiątki. Zobaczymy. Wszystko zależy od was. Co będzie? Od was też zależy wasza obecność na Facebooku. Póki co mogę pozdrowić was wszystkich od Jacka. I my Jacka również serdecznie pozdrawiamy. I słuchamy sobie tutaj siostry Julity. Czekamy na was na Facebooku. Jeżeli chcecie głosować na siostrę Julitę, to wysyłajcie SMS-y rdn.lista.026 na numer 7148.

0: Czekamy na Facebooku. Wpadajcie, zaglądajcie, pozdrawiajcie. Będziemy czytać wasze pozdrowienia. Możecie również zadzwonić, jak to robi nasza stała słuchaczka Zosia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ściskamy. Życzymy zdrówka. My będziemy teraz na pozycję 11. Tutaj się zadomowił nasz ulubiony duet.
1: Aaron i Krux z utworem Anioły. rdn.lista.142.32.

0: słyszą. Mam nadzieję, że wy słyszycie, jesteście z nami i głosujecie na aniołów Arona i Kruksa. rdn.lista.142.32.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera nam dzisiaj spadek z 9 na 10. Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej i Więcej. 33 punkty, czyli znowu o wejściu do pierwszej dziesiątki zadecydował jeden punkt między Aaronem Kruksem i Adamem Rymarzem i grupą Odpowiem. rdn.lista.124. Jeżeli chcecie, żeby bliżej, mocniej, więcej było bliżej pierwszych miejsc, żeby mocniej usłyszeć i żeby więcej było takich kawałków w naszej liście.

0: przypadek? Bliżej, mocniej, więcej? No, mniej, słabiej niestety. I dalej, od podium przynajmniej w tym tygodniu. Adam Rymarz, grupa Odpowiem, punktów 33, ale w pierwszej dziesiątce będzie bardzo pozytywnie. Tylko trzech spadkowiczów, z czego jeden już za nami. A teraz dla odmiany duży skok w górę.
1: Ktoś miał nadzieję, a dokładniej Marcin Wargocki miał nadzieję, że wpadnie do pierwszej dziesiątki i rzeczywiście z 15 sześć oczek w górę prosto na miejsce dziewiąte. 36 punktów.

0: Marcin Wargocki z utworem Nadzieja. Jeżeli macie nadzieję, żeby posłuchać kolejnych utworów, innych, nowych utworów i chcecie zgłosić się do poczekalni, to wysyłajcie swoje propozycje na lista@rdn.pl. I wtedy taki utwór trafi właśnie do naszej poczekalni, żebyśmy mogli go wygrać, zagrać. No to najpierw musicie właśnie się zgłosić. A my lecimy do 8. miejsca.
1: 8. przed nami, a dopiero 3. utwór, który awansuje w tym tygodniu. Grzegorz Kloc. Cieszymy się bardzo. Utwór Płaszcz w górę. Coraz wyżej z każdym tygodniem. Dzięki waszym SMS-om. rdn.lista.166.38.

0: mi, bo tak w sumie teraz do mnie dotarło, że już niedługo zasłuchuję, wakacje już pukają do nas. I masz jakieś plany wakacyjne, czy...
1: Drażliwy temat. Pytasz o moje wakacje. Tak, wakacje te w kalendarzu przed nami, tak jak mówiłem na początku, a ja marzę o takim malutkim chociaż urlopiku. No niestety nie mam. Mam nadzieję, że chociaż uda mi się jakiś przedłużony weekend w tym roku zaliczyć, bo to jest naprawdę drażliwy temat i pozdrawiam moją rodzinkę i obiecaj mi, że w tym roku mi się uda, więc już nieważne gdzie, ważne z kim. No i to się udało, więc nie wiem jak twoje plany, a jeszcze tak na szybko to dopytam. Nie zapytam o ciepłe kraje, bo nie trzeba wychodzić daleko.
0: To prawda.
1: Ale no i jak twój urlop? No my urlopu od listy, wy urlopu od listy nie macie. Jesteśmy przez całe wakacje, więc tu możecie być spokojni.
0: Pytanie, gdzie będziecie nas słuchać? Czy w domu, czy na wyjeździe? Zawsze możecie nas włączyć i słuchać to. My się tutaj od listy nie urlopujemy, nie wakacjujemy. A moje wakacje... No, czas pokaże, nie? Jeszcze nie ma jakichś specjalnych planów tutaj zaklepanych.
1: Najlepsze są takie spontaniczne.
0: Dokładnie.
1: Ja tak liczę, że może na last mi się coś uda. No, choćby tutaj gdzieś w naszym pięknym kraju. Ale tak jak mówię, nie będę gardził, przyjmę każdy dzień wolnego. No dobrze, tyle może o tym. Wy wypoczywajcie. Mam nadzieję, że wasz urlop będzie udany i pogoda chyba nie będzie wam krzyżowała.

0: drogi i będziecie mogli śmiało wypoczywać w każdym zakątku Polski przynajmniej. Dobrze.
1: A jeżeli wybieracie się na wakacje, to pamiętajcie, żeby mieć ze sobą anioła. Anioła pańskiego. Takiego, jakim śpiewa go kapela N. Płynne przejście.
0: Tak.
1: Bardzo. Poczyniłem spadek kapeli N z 5 na 7 drobny. Tak, czy to lekkie potknięcie, czy to tendencja. Mam nadzieję, że to tylko lekkie potknięcie i znowu będzie do góry piąć się w następnych notowaniach. Na razie 41 punktów. rdn.lista.180 na kapelę N.

0: kapela N, Anioł Pański, dwa oczka. No niestety, no ale punktów też i mniej zapewne niż w ubiegłym tygodniu, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie w tym tygodniu, przez ubiegły tydzień, uzgromadził ich
1: 41.
0: Zgadza się. A teraz no dzisiaj mamy z przytupem te awanse, ale to nie będzie największy dziś awans.
1: A, już tak powiedziałeś na... Mogłeś zostawić taki suspens lekki, a tutaj... A dobra, no ale no cóż. Narodzenie, 10 oczek w dół z 16 na 6, Gigi Duo 6G. Nie wiem, czy największy skład w naszej liście, to tej możecie, jeżeli macie informacje, to możecie nas poprawić, jeżeli to jest... Jeżeli gdzieś więcej niż 6 członków tego zespołu jest... Narodzenie, tak, powiedziałem, rdn.lista.172, 42 punkty zdobyli w tym tygodniu.

0: słuchać do końca. I jeszcze raz, i repeat, i repeat. Świetnie.
1: Ale niestety czas nas goni. A jak zapowiedziałeś przed chwilą, że mamy jeszcze większy awans, to mnie już tutaj nosi, żeby puścić właśnie ten kawałek.
0: Ewę. Mam nadzieję, że jest teraz przy swoim.
1: To, że pozdrawiamy Ewę, to jedno, ale ja bardzo chciałbym wszystkim słuchaczom podziękować, bo to mam nadzieję, że przyczyniłem się po części, że to moje apele właśnie o głosowanie na Dzikie Serca z 20 miejsca. Myśleliśmy tydzień temu, że wypadną z listy, że to już będzie ostateczne pożegnanie.
0: Chyba tak.
1: Nie. Właśnie bałem się, ale nie. Okazuje się, że Dzikie Serca dzięki waszym głosom wskakują z 20 na 5 miejsce. 15 oczek do góry, 77 punktów obdarowaliście Dzikie Serca. 77 punktów zdobyli. Się troszkę zagmatwałem. Jeżeli chcecie, żeby jeszcze wyżej zawalczyli o czwarte, trzecie, drugie, może nawet pierwsze miejsce, to głosujcie rdn.lista.162 na numer 7148.

0: 77 punktami. O, teraz obdarowaliście dzikie serca. Poćwiczyłem dykcję i teraz wyszło. Mam nadzieję, że teraz było powiedziane po polsku. Bo jakby dwa razy było źle, to byłoby.
1: Bardzo. 2 siódemki.
0: Tak.
1: A teraz 1, 2, 8. Czyli liczba głosów, którą zbierał Janusz Jędrusik. Oczywiście dzięki wam. I cóż mogę ci dać? Pozycja 4 zachowana. rdn.lista.116. Bezradność zasiedzę.

0: za podium Janusz Jędrusik. Stabilnie, bardzo stabilnie. Blisko, ale jednak daleko, bo nawet jakby podwoju, potroju liczmy. Nie, jakby potroju.
1: No to też by brakło.
0: No, musiałby teraz potworzyć.
1: Czterokrotnie więcej głosów tak. Musiałby zdobyć.
0: Brzmi dużo lepiej, ale to nie w tym tygodniu, nie tym razem, ale jest wysoko. Gratulujemy bardzo serdecznie. Janusz Jędrusik, cóż mogę ci dać? rdn.lista.116.
2: Miejsce trzecie.
1: I spadek z drugiego, tylko Jezus z utworem Ja kłania. rdn.lista.940, punktów 445. I można powiedzieć, że znowu wszystko się rozgrywa o małe ilości punktów. Tam w dole tabeli to były jeden punkt, a tutaj tak naprawdę jeden SMS, kilka głosów internetowych i mogłoby być wszystko inaczej, ale no w tym tygodniu tylko albo aż trzecie miejsce dla zespołu Tylko Jezus.

Ja kłania Magdalena Bober, którą słyszymy jeszcze w tle. Projekt Tylko Jezus, pozdrawiamy. Nie wiem, czy udało się zaglądać na Facebooka dziś Mariuszowi, bądź małżonce. Ale czekamy na Was jeszcze przez kilka chwil, bo przed nami już tylko dwa utwory w 706 notowaniu listy z mocą.

0: Miejsce drugie.
1: Arete z utworem Zwyciężyłaś w tym tygodniu na miejscu drugim awansowały z trzeciego. rdn.lista.133 i tak jak mówiłem, 458 punktów, czyli no jeden SMS tutaj różnicy, kilka punktów internetowych na stronie listazmocą.rdn.pl zaważyło między tym drugim a trzecim miejscem. No pierwsze miejsce jest póki co nie do doścignięcia, ale o tym za chwilkę.

Pozycja druga odzyskana, no ale to w przypadku Arete mało. No nie przywykliśmy do tego, że no poza podium to jedno, no ale poza pierwszą lakatą niby tak blisko, ale też daleko, więc 458 punktów zdecydowanie nie wystarczyło. Dziś mamy knockout wręcz i to nie w wykonaniu Arety. Erden.lista.133 to numer przypisany do utworu Zwyciężyłaś.

0: Miejsce pierwsze.
1: Już tylko jedna niespodzianka pozostała. Właściwie nie niespodzianka, bo jeśli słuchacie nas dokładnie od samego początku, skrupulatnie liczycie, to wiecie, że pozostał już tylko jeden utwór, który pozostał na pozycji sprzed tygodnia. O kim mowa?
2: Magdalena Sikora z utworem On z nami uzyskała 814 punktów, także no pięknie. Prawie dwa razy tyle, co Arety albo Tylko Jezus. Ja korzystając z okazji w tym momencie na szybko zaglądę na Facebooka, pozdrowię Michała, Marcina i Piotra, którzy tutaj się nam zameldowali.
1: Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że będziecie z nami.
2: I Marka.
1: Pozdrawiamy Marka, pozdrawiamy was wszystkich, tych mniej interaktywnych też, którzy gdzieś tam sobie w tle nas podsłuchują. Mam nadzieję, że będzie z nami również za tydzień. My będziemy, już będzie wakacyjny czas. Czekamy na was w waszym ulubionym radiu, a za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy dobrego tygodnia. Nisko kłania się Dariusz Jakubiak
2: i Paweł Hajduga.
1: Do usłyszenia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Watykanie rozpoczął się konsystorz nadzwyczajny. Papież zaapelował do kardynałów o wsparcie w jego misji. Leon XIV przekazał pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. We Lwowie obchodzona jest 25. rocznica wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Podczas rozpoczętego dziś w Watykanie konsystorza nadzwyczajnego kardynałowie wraz z papieżem dyskutują o głoszeniu Ewangelii w świecie, kwestii kultury potęgi i cywilizacji miłości, o encyklice Magnifica Humanitas oraz o wdrażaniu postanowień synodu. Wiara wyzwalająca od lęku, pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz posłuszeństwo rodzące jedność to trzy kierunki rozeznawania, które papież wskazał kardynałom.
2: Zasmakujmy dziś i zawsze zgody w posłuszeństwie, to znaczy w słuchaniu rozpoznającym dar słowa, które dla nas stało się ciałem. Przez to ćwiczenie Duch Święty ukierunkowuje nas, sam wskazując problemy i możliwości duszpasterskie, oczyszczając intencje i korygując to, co zbacza ze wspólnej drogi.
1: Papież zachęcił do prośby o dar pokoju.
2: Wojna nigdy nie jest godna człowieka i nigdy nie jest błogosławiona przez Boga, ponieważ Stwórca obdarzył nas rozumem i wolą po to, abyśmy rozwiązywali konflikty jako istoty ludzkie, a nie jak bestie.
1: Podczas przemówienia w auli Pawła VI Leon XIV prosił kardynałów, by wspierali go jak bracia.
3: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese.
2: Pomagajcie mi słuchać tego, co pojawia się w kościołach, rozpoznawać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie pomijać trudów, niezrozumienia i oporów, które mogą spowalniać drogę. Potrzebuję waszej wolności, waszej szczerości i waszej lojalności.
1: Ojciec Święty przekazał 100 tysięcy euro na pomoc ofiarom katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Z apelem o duchową i materialną pomoc Wenezueli wystąpił do wiernych arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pomoc można przekazywać poprzez Caritas. We Lwowie obchodzone są uroczystości 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym mieście. Ich kulminacją będzie sobotnia msza święta w kościele świętego Jana Pawła II. Będzie ją celebrował arcybiskup Renato Boccardo, który z ramienia Watykanu organizował tamtą wizytę.
4: Kiedy teraz tutaj powtórnie przybyłem, od razu przypomniały mi się słowa, które Jan Paweł II bardzo często powtarzał: nigdy więcej wojny. Przypomniał, że jako reprezentant pokolenia, które doświadczyło okropności wojny, ma prawo apelować o zaprzestanie wojen, powiedział arcybiskup Boccardo, nawiązując do tragedii wojny na Ukrainie. Papież Polak przebywał we Lwowie od 25 do 27 czerwca 2001 roku.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Dzień dobry, witam Państwa, z tej strony Paweł Majewski. Moim gościem dnia jest dzisiaj pan Andrzej Modzelewski, prezes MPK w Łomży. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam słuchaczy i widzów Radia Nadzieja.
2: Panie prezesie, zaczniemy od tematu, który no zelektryzował łomżyński internet w ostatnim czasie. 15 czerwca 2026, przejazd kolejowy przy ulicy Pileckiego. Kierowca MPK, no... Pojawia się w internecie film wrzucony przez PKP PLK o tym, że kierowca MPK no, zignorował zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejeździe. No i mamy już na tym filmiku autobus, który stoi już na przejeździe. Tam daleko jedzie pociąg, który można powiedzieć ustępuje mu potem pierwszeństwa. Rogatka zapada. No i jest masa oburzenia na kierowcę, na jego nieroztropność, a wy patrzycie na tę sprawę trochę inaczej.
3: Tak, my przede wszystkim chcemy wyjaśnić tę całą sprawę, wszystkie okoliczności. Ja, gdy zobaczyłem pełen przebieg tego zdarzenia w naszym monitoringu, który znajduje się w autobusach, no... Poczułem taki obowiązek, że muszę przedstawić faktyczną sytuację i to nie tylko, żeby bronić kierowcy, ale żeby tak naprawdę przedstawić wszystkim mieszkańcom naszego miasta faktyczny stan i też z taką myślą, żeby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.
2: To panie prezesie, to jakbyśmy mieli się cofnąć do tego 15 czerwca, jest taki moment, że kierowca jeszcze nie wjechał na ten przejazd. Tam już się tworzy, co prawda, korek, ale kierowca jeszcze stoi przed przejazdem. No i co wtedy widać? Jakie są znaki, jakie są oznaczenia? Czy już się pali czerwone światło, czy jeszcze go nie ma?
3: Z przebiegu całego zdarzenia, którym dysponujemy, z nagrania, widać ewidentnie, że w momencie wjazdu przez kierowcę na ten przejazd nie było sygnalizacji świateł, światła były nieaktywne, szlaban też nie opuszczał się. I co jest kluczowe w całej tej sytuacji, tutaj jeszcze przed rozmową wspominałem panu redaktorowi, był znak, który stał przed tym przejazdem, znak A10, który sygnalizuje, jest to taki znak z lokomotywą, który sygnalizuje, z pociągiem, który sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy bez zapór. Więc kierowca, wszyscy tak naprawdę kierowcy, którzy wtedy przyjeżdżali przez skrzyżowanie, można powiedzieć, że byli wprowadzeni w błąd. Potem po 3 dniach... Pojawił się znak A9, jest to już taki znak, bo ta kolorystyka tylko tego nie jest prawidłowa, ale jest to taki znak, który już poprawnie sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy z zaporami. Więc my chcemy wyjaśnić to sprawę. Został zmieniony po 3 dniach. Wiemy, że przez pierwsze 3 dni... ponad 50 kierowców dostało mandaty na tym skrzyżowaniu, więc myślimy, że naprawdę warto to wyjaśnić i że może ta cała sprawa przyczyni się do tego, że to oznakowanie będzie prawidłowe i przede wszystkim, jak to już mówiłem, przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa. No bo wiadomo, kierowca musi mieć tą świadomość, że przejeżdżając przez jakiekolwiek skrzyżowanie, a szczególnie przez skrzyżowanie tutaj kolejowe, przez tory kolejowe, musi mieć taką pewność, że oznakowanie jest prawidłowe, że w tym momencie one nie było jednoznaczne.
2: Czyli co, jest chaos w mieście po tym, jak ta kolej wróciła?
3: Już wiemy, że pewne znaki zostały poprawione. Podejrzewam, że wszyscy to się uczą, no ale na pewno powinno być to dopracowane już jeszcze przed uruchomieniem tej kolei i wtedy na pewno nie byłoby tylu wpadek łomżyńskich kierowców. No, nasi mieszkańcy niewątpliwie są jeszcze do tej pory w takim chaosie, do końca nie wiedzą, jak przez te skrzyżowania przejeżdżać. No mówię, jeżeli jeszcze znaki są niejednoznaczne, no to już w ogóle jest panika.
2: No oczywiście ponad 30 lat bez kolei, bez aktywnych przejazdów kolejowych w Łomży, więc to jest naturalne, że na początku jakieś takie problemy będą, no ale chodzi o to, żeby nie dochodziło do jakichś tragicznych sytuacji i stąd moje kolejne pytanie właśnie, czy pana zdaniem kierowca jednak MPK no, nie popełnił błędu, no bo ludzie pisali w komentarzach, wielu ludzi pisało w komentarzach, nawet po publikacji tego filmiku przez was, że jednak no, nie zachował należytej staranności, skoro wjechał na te skrzyżowanie, na ten przejazd, wiedząc, że tam no, pociąg jednak może się zbliżać. Jak pan to skomentuje? Czy tam jest jakiś błąd kierowcy, pana zdaniem, na tym etapie znaczy, tego, co wiecie?
3: Dlatego my dążymy do tego, żeby tę sprawę ocenić obiektywnie na podstawie wszystkich dostępnych faktów, nie tylko na podstawie jednego krótkiego wycinku, który na początku ukazał się w mediach i tak naprawdę on pokazał nie tylko kierowcę MPK w złym świetle, ale pokazał jakby wszystkich mieszkańców Łomży, całą Łomżę, no w takim niezbyt dobrym...
2: Tam było sporo takich prześmiewczych komentarzy.
3: Tak, no wręcz mówię, trochę wyśmiano się z Łomży i ja myślę, że właśnie tutaj to należy się przede wszystkim mieszkańcom Łomży, żeby tę sprawę wyjaśnić. A co do oceny samego kierowcy, to należy już do odpowiednich służb, czy też policja, czy może w konsekwencji sąd, niech ocenia tę sytuację.
2: Ale nie ma żadnego zawieszenia w obowiązkach chociażby tego człowieka.
3: Nie, no mówię, na razie nie ma żadnego, kierowca nie otrzymał nawet mandatu, więc mówię, tutaj do czasu wyjaśnienia tej sprawy normalnie pracuje. Zresztą nie było to tak, jak było to opisane, bo sam opis, na podstawie którego też wielu oceniających się powoływało, że autobus wjechał na przejazd na czerwony wjazd. On
2: po pierwsze, no i ta rogatka zapadająca tak, potem.
3: No ale on tak naprawdę zatrzymał się w miejscu, w którym na ogół zatrzymywał się przy przejeździe bez zapór. Tak jak wskazywał zresztą ten znak, czyli on zatrzymał się w bezpiecznym miejscu, które zapewniał widoczność.
2: A może zabrakło jakichś szkoleń wcześniej dla kierowców?
3: Nie,
2: tak,
3: ja mówię, to nigdy nie dochodziło do jakiejś sytuacji. Zatrzymywał, zresztą podobnie widać na nagraniach, że to nie tylko nasz kierowca się zatrzymywał, ale wielu innych wpadało w podobno, że tak powiem, pułapkę i zatrzymywało się w miejscu, gdzie na nich opadał szlaban. Więc mówię, tutaj na pewno dużo rolę odgrywa prawidłowe oznakowanie. My też zwracaliśmy się do miasta, żeby jakoś wpłynęły na PKP, na prawidłowe oznakowanie i wiem, że pojawiła się chociażby już linia warunkowego zatrzymania.
2: Wtedy też nie było tej linii, tak?
3: Tak, nie było tej linii. Nie było też Krzyża Świętego Andrzeja, który by wskazywał też miejsce zatrzymania, jeżeli nie ma takiej linii. No i ta linia na pewno no, dużo pomoże kierowcom, mieszkańcom naszego miasta do prawidłowego zachowywania się na tych przejazdach.
2: Panie prezesie, jeszcze chciałem dopytać właśnie o kwestię tych szkoleń, tak jak pytałem wcześniej, czy jakieś szkolenia, jakieś specjalne lekcje dla kierowców przed powrotem tej kolei były? Czy ktoś się z wami kontaktował z MPK, żeby na przykład no, przeprowadzić jakieś szkolenie dla waszych kierowców?
3: Z PKP, tak.
2: Z PKP oczywiście.
3: Nie, znaczy nikt formalnie nam do nas się z takim wnioskiem nie zgłaszał, nie informował nas też. Oczywiście wszyscy kierowcy z założenia powinni znać te przepisy i zapewne w większości, ja mówię o wszystkich kierowcach poruszających się, nie tylko na naszych kierowcach, ale wszyscy kierowcy w większości znają te przepisy. No ale mówię też, pamiętajmy, że tej kolei nie było 30 kilka lat, i tutaj kluczowe odgrywa rolę te prawidłowe oznakowanie, no bo wiadomo, tutaj powinniśmy nawet nie tylko opierać się na tym, co trzeba zrobić, a nawet zrobić trochę wcześniej, trochę więcej, czyli te oznakowanie powinno być jeszcze bardziej, można powiedzieć, skrupulatne niż zazwyczaj. No, biorąc pod uwagę, że ta kolej do nas dopiero wróciła po tylu latach.
2: Oczywiście, czyli tak gdybyśmy mieli też do tej sytuacji, do waszego stanowiska się odnosić, tak podsumowując, to zarzucacie PKP nieodpowiednią organizację ruchu.
3: Nie, my nic nie zarzucamy, my tak naprawdę chcemy...
2: No ale wskazujecie na
3: jakieś
2: błędy.
3: Tak, my wskazujemy, my chcemy tę sprawę wyjaśnić, żeby przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta, tak jak wspomniałem, mieli to pewność, że poruszają się na przejazdach o prawidłowym oznakowaniu. I żeby ta, jeżeli chodzi co do ocen, my nie szukamy tu winnych, my nie szukamy konfliktu, my chcemy tylko tę sprawę wyjaśnić i żeby na przyszłość nie doszło do naprawdę jakiejś tragedii.
2: Mhm. Jak idzie to wyjaśnianie? Kontaktowaliście się z PKP?
3: My wysyłamy na razie zapytania, nie mamy kontaktu z nikim z PKP. Kontaktowałem się jedynie z policją. Wiem, że te rozmowy policji z PKP się odbyły. Jest prowadzone postępowanie wyjaśniające. No, my czekamy do finału tej sprawy. Myślimy, że wyjaśnienie tej sprawy przyczyni się do poprawy jakości oznakowania, no i bezpieczeństwa przede wszystkim wszystkich użytkowników ruchu, wszystkich mieszkańców Łomży.
2: No bo bezpieczeństwo jest oczywiście tutaj priorytetowe i najważniejsze dla wszystkich. Panie prezesie, a ma pan trochę żalu do właśnie spółki PKP PLK o to, że ten filmik został pokazany z takiej perspektywy?
3: Ja może powiem już nie jako prezes MPK w Łomży, ale jako mieszkaniec Łomży.
2: No to trochę tak wybrzmiewa z pana słów, że jest pan troszeczkę
3: Ja powiem szczerze, że byłem bardzo zniesmaczony przede wszystkim, jak zobaczyłem tę sprawę, tak jak mówię, jako mieszkaniec Łomży, jako też były samorządowiec, byłem radnym, też reprezentowałem tutaj też stanowisko mieszkańców przez wiele lat, to poczułem się bardzo zniesmaczony i po prostu myślę, że wyjaśnienie tej sprawy i pokazanie prawdziwego oblicza tej sytuacji też troszeczkę postawi mieszkańców w innym świetle, bo naprawdę zostaliśmy jako Łomża, jako miasto skrzywdzeni tym krótkim filmikiem i tym, jak media w całym kraju to zinterpretowały i też ten hejt, który się wylał, tak naprawdę wylewał się w dużej części też na miasto, na Podlasie, bo to wiadomo, tylko w Podlasiu pociąg ustępuje pierwszeństwa autobusowi i takie tam inne teksty się pojawiały.
2: Często czyli straty wizerunkowe dla miasta, dla regionu.
3: Tak, dla regionu. No często też nawet takie naprawdę niezbyt miłe, ja powiedziałem taki żartobliwy przypadek, ale też hejt osobiście, też na moje osoby się wylewał. Tutaj, że próbuje kogokolwiek, że próbuje bronić, czy kierowcy, czy kogokolwiek.
2: Że pan próbuje kryć, tak?
3: Tak. No, a tu chodzi tylko o wyjaśnienie, przedstawienie wszystkim obiektywnej sytuacji, wizerunku tej sytuacji, a co do oceny, są odpowiednie służby i myślę, że przyjrzą się temu dokładnie i ocenią, a wszystko to będzie skutkowało tym, że to bezpieczeństwo będzie lepsze.
2: Czyli
3: dla
2: trzeba,
3: wszystkich mieszkańców.
2: Jak to się mówi, jak to często polscy piłkarze mówią, trzeba wyciągnąć wnioski.
3: Dokładnie. Żebyśmy tylko nie wyciągali wnioski, tak jak nasza reprezentacja,
2: no tak.
3: No to będzie dobrze.
2: No to wtedy, gdyby wyciągnęli te wnioski, to może by byli na mundialu, panie prezesie. No teraz
3: tak.
2: Ich nie ma.
3: I byśmy mieli trochę inne emocje, oprócz przejazdów kolejowych.
2: Inne, tak. No ale tutaj i tak w Łomży chyba te przejazdy kolejowe najbardziej emocjonują mieszkańców. Jeszcze tak, już kończąc ten temat, chciałem zapytać o pańską ocenę, bo może właśnie ta kolej wróciła trochę za wcześnie. Może jeszcze prace nie zostały wszystkie skończone, nie ma elektryfikacji chociażby tej kolei, może troszeczkę za wcześnie oddano to inwestycje i dlatego zapomniano o niektórych elementach organizacji ruchu, o tych znakach, o krzyżu Świętego Andrzeja chociażby.
3: No to tutaj niech to ocenią wszyscy mieszkańcy i wszyscy użytkownicy użytkownicy ruchu. Dlatego myślę, że ta sprawa, tym bardziej o tym, co pan powiedział, jest konieczna do wyjaśnienia. No i to do takiej obiektywnej oceny, no już nie chodzi o szukanie winnego, ale o przeprowadzenie takiego audytu, który wskaże nam rzeczywiście miejsca, gdzie to bezpieczeństwo nie jest jeszcze do końca zachowane.
2: No i też chodzi o to, żeby sytuacje takie jak ta pokazywać też z różnych stron, a nie na podstawie jednego filmiku wyrobić sobie zdanie i tam rzucać błotem w kogoś.
3: Myślę, że każdemu należy się uczciwa, obiektywna obrona na podstawie faktycznych faktów, a nie na podstawie krótkiego fragmentu filmu, który pokazuje sytuację tylko jednoznacznie i tak naprawdę nie do końca prawdziwie.
2: Panie prezesie, dzisiaj ostatni dzień roku szkolnego, ruszają wakacje. Rozumiem, że zmieni się też trochę rozkład jazdy autobusów w Łomży.
3: Tak, jak co roku wchodzi w życie z dniem wakacji rozkład wakacyjny. Wiąże się on z tym, że jest tych kursów mniej, szczególnie mniej jest tych kursów, które dowoziły młodzież do szkoły i to młodzież potem odwoziły ze szkoły.
2: Czyli w tych godzinach porannych, rozumiem, głównie też będzie mniej kursów i około 15-14, tak?
3: Tak, zgadza się.
2: Szczegóły gdzie można?
3: Szczegóły jak zwykle zapraszamy na naszą stronę, do aplikacji Kiedy Przyjedzie. No i oczywiście na przystankach te rozkłady są już zmienione.
2: I od 1 września wróci ten stary rozkład, tak?
3: Tak, zgadza się.
2: No dobrze, to chyba tutaj postawimy kropkę. Nasi słuchacze już, mam nadzieję, sprawdzą na waszej stronie internetowej nowy rozkład jazdy autobusów. Moim gościem był dzisiaj pan Andrzej Modzelewski, prezes MPK w Łomży. Bardzo dziękuję, panie prezesie, za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam państwa i życzę bezpiecznych przede wszystkim wakacji i bezpiecznych, szczególnie na drogach. Dziękuję, do widzenia.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Łukasz Mikołajczyk, orionista, duszpasterz Drabiny Jakubowej. Szczęść Boże, księże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Drabina Jakubowa to intrygująca nazwa. Skąd w ogóle pomysł na taką nazwę?
3: Ojej, a to się chyba wzięło od jednego naszego księdza, który tak poetycko, może po prostu tak sympatycznie mówił do naszych przyjaciół z niepełnosprawnościami, że są takimi aniołami. Na początku nam się wydawało, że to tak po prostu, żeby im było miło, ale jak przyglądamy się życiu naszych podopiecznych, to zauważamy, że mają kilka takich anielskich cech. I właśnie od tego się zaczęło. Zauważyliśmy, że mają taką szczególną łatwość do kontaktu z Panem Bogiem. Coś, co niektórzy dorośli ludzie tracą. Stajemy się tacy mądrzy, tacy inteligentni, a ta prostota znika. A oni to mają w sobie. No i jak się spotyka kogoś, kto na przykład siedzi na wózku inwalidzkim, czasami osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to widać już z daleka, że to jest ktoś inny. I często to są negatywne reakcje ludzi. Ale prawda jest taka, że jest jakaś inność, jednak my widzimy też, że aniołowie też są inni niż ludzie po prostu. I w pewnym momencie zaczęło do nas to docierać, że to nie jest takie sielsko-anielskie bycie aniołami, tylko coś bardzo głębokiego. I znaleźliśmy w Piśmie Świętym taki fragment, w którym jest i podopieczny, i wolontariusz. I to jest właśnie Drabina Jakubowa, taka opowieść z Księgi Rodzaju, w której widzimy otwarte niebo, miejsce, w którym jak po drabinie aniołowie schodzą na ziemię, załatwiają różne rzeczy i wracają tamtędy. Jest tam patriarcha Jakub, jeszcze jako bardzo młody człowiek, który ma kłopoty i życiowe perturbacje, prawie jak niektórzy nasi wolontariusze. I tam objawia się Pan Bóg i obiecuje błogosławieństwo Jakubowi. No i właśnie dotarło do nas przy czytaniu Pisma Świętego, że przeżywamy w naszym wolontariacie wśród podopiecznych z niepełnosprawnościami te właśnie różne rzeczy, które tam są opisane. I tak już nam została Drabina Jakubowa.
2: A jak przezwyciężać lęk właśnie przed nawiązywaniem relacji z osobami z niepełnosprawnościami?
3: Ja mam już ten moment dawno temu za sobą, ale faktycznie widzę wolontariuszy, którzy przyjeżdżają pierwszy raz. Mówimy im wtedy, ważne jest, żeby zrobić ten pierwszy uśmiech. Czasami trzeba przykleić ten uśmiech do twarzy. Trochę to jest może na początku sztuczne, ale jeżeli się w ogóle już człowiek odważy, to po prostu mamy do czynienia naprawdę z drugim człowiekiem, nie z jakąś istotą nadprzyrodzoną, jednak to są ludzie, trochę inni, może jacyś wyjątkowi pod wieloma względami i cechami, ale jak się zrobi pierwszy krok, to każdy następny jest łatwiejszy. Jak w piosence, tak? Najtrudniejszy pierwszy krok. Więc zachęcamy naszych wolontariuszy, żeby zacisnęli zęby, żeby sobie ułożyli jakąś gadkę na powitanie, żeby wyciągnęli rękę, żeby się uśmiechnęli, nawet jeżeli tego do końca nie czują. I to działa bardzo dobrze, bo się okazuje, że już tego samego dnia na wieczór już uśmiechy są autentyczne i szczere, napięcie spada i okazuje się, że ten człowiek czekał na kontakt i on też bardzo pragnął kogoś poznać, więc otwieramy się na początku z trudem, ale potem to idzie coraz lepiej.
2: A jakby ojciec też przybliżył też naszym słuchaczom, jaką w ogóle działalność prowadzicie jako duszpasterstwo dla osób z niepełnosprawnościami?
3: Myślę, że my zajmujemy się niszczeniem samotności. Mamy przyjaciół, którzy są sprawni inaczej. Mówimy czasami o naszej wspólnocie, że to jest w ogóle wspólnota osób o różnym stopniu sprawności, bo nawet najsprawniejszy wolontariusz też nie ma ideałów. I wiemy też, że w życiu człowiek rodzi się z niepełnosprawnością, a jak ma szczęście i dożyje starości, to ona też nie oznacza pełnosprawności za każdym razem, tylko często po prostu tego doświadczamy, że sprawność odchodzi. Organizujemy w ciągu roku spotkania duszpasterskie, modlimy się, razem się integrujemy, staramy się poznać w relacjach z człowiekiem i z Panem Bogiem, rozwijamy się. Turnusy czasowo-rekolekcyjne, które przychodzą w wakacje, są świetną okazją do tego, żeby zawiązywać te relacje, więzi. Przeżywamy trochę przygody przy tym, po to, żeby z tych przyjaźni potem zostało coś trwałego w ciągu roku. Staramy się dzięki temu trochę odmienić codzienność naszych podopiecznych. wolontariusze też odwiedzają ich w domach, albo zabierają gdzieś na miasto w cudzysłowie. W ten sposób organizujemy różne rzeczy, które pomagają ludziom się zaprzyjaźnić jeszcze bardziej. No i właśnie docieramy się. Przeżywamy razem kryzysy i razem radości. To pomaga człowiekowi się uświęcić. Doświadczamy w tym obecności Pana Boga.
2: A też wspomniał ksiądz właśnie o turnusach. Wiemy, że za kilka dni rozpoczną się właśnie wakacyjne turnusy drabiny Jakubowej w Brańszczyku, w diecezji łomżyńskiej. Co takiego się będzie działo na turnusach?
3: To wszystko się będzie działo, o matko. Ostatnie przygotowania trwają, więc jesteśmy wszyscy tacy napięci, bo za chwilę już w poniedziałek wolontariusze rozpoczynają szkolenie przed turnusem, a we wtorek już przyjeżdżają podopieczni i będziemy mieli codziennie modlitwę. No, będzie konferencja duchowa, msza święta, codziennie wspólne posiłki, codziennie pielęgnacja podopiecznych, którzy są bardziej niesamodzielni, codziennie spacery na molo nad Bugiem, wycieczki do budki z lodami, nie wiem, mam talent, bal przebierańców albo inne jakieś wygłupy. I wszystko, co po prostu może sprawić radość, uśmiech na twarzy naszych podopiecznych. Dzień zakończymy apelem jasnogórskim albo adoracją Najświętszego Sakramentu. Będzie czas na spowiedź, na rozmowy, będzie integracja wolontariuszy na koniec dnia, będą planszówki, wygłupy jakieś, nie wiem. Zobaczymy, każdy turnus wymyśla coś innego. W tym momencie mamy zapisanych, myślę, że 260 wolontariuszy, trochę mniejsza liczba podopiecznych. U nas jeden wolontariusz opiekuje się jednym podopiecznym, ale do tego jeszcze wolontariuszem jest ksiądz, pielęgniarki, koordynatorzy i w ten sposób tworzymy też taką społeczność, która no, przeżywa takie 7 dni wolontariatu, właściwie 8 dni w kalendarzu. To tak wyglądają nasze turnusy. Jest i czasowo, i rekolekcyjnie. Tak.
2: A jakie na dziś są zapotrzebowania właśnie w obsadzeniu miejsc na turnusie?
3: Prawdę mówiąc, zostały nam takie ostatnie miejsca, głównie dla chłopaków, na kilku turnusach. Na kilku turnusach cieszymy się tym, że już mamy kadrę wolontariuszy. Te turnusy, w ogóle wspomnę, że one się zaczynają w poniedziałek, ale my kończymy 12 września. Więc jeżeli chodzi o te turnusy takie bardziej odległe czasowo, to tam jeszcze szukamy wolontariuszy. Jeszcze są potrzebni ludzie, którzy pomogą naszym podopiecznym przeżyć tą przygodę, spotkanie z człowiekiem i z Panem Bogiem.
2: A w jaki sposób nasi słuchacze mogliby włączyć się w przygotowanie i realizację turnusów?
3: Dajcie znać, że szukamy wolontariuszy. Szukamy na przykład jeszcze jednej pielęgniarki, to będzie trudne wyzwanie. Bardzo prosimy o modlitwę. Jesteśmy tak trochę na pierwszej linii frontu, mam wrażenie. Jesteśmy blisko naszych podopiecznych, no to blisko wszystkiego, co przeżywają, również ich cierpienia. Będzie pięknie na pewno, bo co roku mamy wspaniałe doświadczenia, ale też nie będzie łatwo. Więc prosimy słuchaczy bardzo o modlitwę. Można nas też wesprzeć finansowo. Staramy się działać w taki sposób, żeby nasi...
2: A w jaki sposób?
3: No właśnie, prowadzimy taką stronę internetową, Przypnij Skrzydła Aniołowi, i tam widać naszych podopiecznych. My wiemy, że oni nie mają lekko w życiu, również od strony finansowej. Organizujemy to w ten sposób, że oni płacą za swój pobyt. Wolontariusze są szlachetni, oni rezygnują z wynagrodzenia, ale nie chcemy, żeby wolontariusz musiał płacić za siebie, a wiemy, że podopiecznym byłoby ciężko, więc staramy się znaleźć darczyńców. Ja jeżdżę po parafiach, proszę o wsparcie, a czasami jestem w radio. To też może oznaczać, że ktoś, kto nas dzisiaj słucha, pomoże komuś przeżyć takie doświadczenie Pana Boga i blisko jest z człowiekiem.
2: A mógłby ksiądz opowiedzieć o świadectwie jakiejś osoby, których właśnie uczestnictwo w drabinie Jakubowej zmieniło życie?
3: Mam mnóstwo takich doświadczeń, ale w tym momencie przychodzi mi do głowy taki Kuba. Kuba jest bardzo głęboko niepełnosprawny. Rozumie wszystko, co się dzieje wokół, ale po prostu jego mięśnie nie chcą pracować tak, jak on chce. I to nie tylko, że on siedzi na wózku i że nie może sobie samemu zjeść śniadania, bo jego ręce nie chcą go słuchać, ale nawet mięśnie twarzy są porażone. To znaczy, że on nie może prawidłowo mówić. Komunikujemy się z nim przy pomocy specjalnej książki. On się uśmiecha, kiedy tam trafiamy na obrazek z podpisem. Jeden obrazek, jedno słowo. I my tak cierpliwie rozmawiamy z Kubą. Zawsze na koniec turnusu Kuba nam strasznie płacze. Jego tata, wspaniały człowiek, nauczył się tak działać, że on przyjeżdża do naszego środka w dzień zakończenia turnusu i biegiem do pokoju, gdzie Kuba nie spodziewa się, że to jest ten dzień wyjazdu. Wolontariusze już wiedzą, jak pomóc, więc on wpada do pokoju, bierze tego Kubę na ręce i biegiem do samochodu, bo wiemy, że Kuba dostaje takiej prawie że histerii, spłaczu. Od takiego stresu, rozstania z przyjaciółmi, których poznał na turnusie, on się spina, jest spocony jak maratończyk po wyścigu. I to przez szereg lat tak wyglądało. A w zeszłym roku pan Paweł wpadł do pokoju po swojego syna. Chce go brać na ręce, żeby biegiem do samochodu, żeby skrócić to cierpienie i ten stres rozstania. A Kuba zrelaksowany, spokojnie wyjechał z turnusu i my zastanawialiśmy się, co się stało. Aż nam wytłumaczył jego wolontariusz Dominik, który powiedział nam, no ja zacząłem studia i złapałem taką pracę, że odwiedzam go w domu jako asystent socjalny. Oni się poznali na turnusie, ale on potem kontynuował przyjaźń, odwiedzając go w domu i pomagając w rodzinie. I okazało się, że Kuba po prostu nagle zrozumiał, że koniec turnusu to już nie jest koniec świata. Coś się zmieniło w jego życiu, bo dzisiaj turnus się skończył, ale Dominik za chwilę go odwiedzi w domu. Więc on nie musi płakać i to nie jest już teraz ten sam stres, co kiedyś. I rzeczywiście dla Kuby to jest codzienność, która się zmieniła. Nigdy asystenci nie chcieli do niego przychodzić i pracować z nim, nawet za pieniądze, bo opieka nad Kubą jest trudna. Ale oni na turnusie się zaprzyjaźnili. Od tego zmieniło się życie Kuby. Więc takie historie przeżywamy w Drabinie Jakubowej. Mówimy na to, że niszczymy samotność.
2: A jakie marzenia osób z niepełnosprawnościami udało się spełnić dzięki Drabinie Jakubowej?
3: Kuba właśnie był jednym z tych chłopaków, który powiedział nam, że jego marzeniem jest mieć pełnosprawnych przyjaciół. To jest ogromna różnica w życiu. Nasi podopieczni opowiadają nam też o różnych innych marzeniach. Ostatnio spotkałem chłopaka, który siedzi w domu chyba od 8 lat. Mieszka w takim miejscu, gdzie jest daleko do ludzi. A on marzył sobie po cichu, żeby po prostu móc chociaż jeden raz w życiu pojechać na Jasną Górę. My za chwilę może dojdziemy do tego, że zabierzemy go w taką pielgrzymkę. Ale dzisiaj wiemy, że trzeba zacząć od tego, żeby on miał okazję się z kimś poznać i zaprzyjaźnić. Nasi podopieczni mają marzenia tak jak wszyscy inni ludzie. Znamy Kubę na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że on uwielbia podróżować, interesuje się geografią, atlasy geograficzne i mapy go fascynują, a czasami po prostu chciałby wyjść na miasto i w gronie znajomych, bliskich sobie ludzi zjeść ciastko i wypić kawę. I takie rzeczy czasami są wielkimi marzeniami naszych przyjaciół, a z naszego punktu widzenia są czymś codziennym i zwyczajnym i prostym.
2: Chciałem jeszcze spytać o wolontariuszy. A co oni zyskują, jakby mógł ksiądz powiedzieć, ich świadectwa z takich turnusów?
3: Nasi podopieczni, chociaż nie robią pierwszego wrażenia oszałamiającego, są wspaniałymi przyjaciółmi. I to jest dla każdego człowieka coś cennego. Zaraz potem okazuje się, że warto jest znać się z innymi wolontariuszami, a przyjazd na wolontariat otwiera możliwość kontaktu z bardzo wieloma fantastycznymi, kochanymi ludźmi, którzy mają dobre serca. Jest mnóstwo miękkich umiejętności, których uczymy się w czasie wolontariatu. Praca zespołowa. Na początku też jest radzenie sobie ze stresem. Do tego dochodzi pewnego rodzaju empatia, zdolność komunikacji i rozumienia drugiego człowieka. Później wchodzimy w takie rzeczy jak przywództwo w małej grupie. Nasi wolontariusze też rozwijają się w kierunku bycia koordynatorami wolontariatu. Można dzięki temu zdobyć szereg umiejętności, które są bardzo cenne. Okazuje się też, że wolontariusze też przeżywają trudne momenty w swoim życiu i warto jest mieć takie szerokie kontakty i zasoby w postaci wielu przyjaciół, którzy też są empatyczni, którzy też potrafią zrozumieć drugiego człowieka. I czasami mamy takie opowieści wolontariuszy, którzy mówią, że przeżywali żałobę w rodzinnym domu, a do tego jakieś takie trudne momenty w relacjach romantycznych, że tak powiem. I posiadanie tylu przyjaciół wolontariuszy i podopiecznych okazało się ogromnym, cennym kapitałem. Jesteśmy wspólnotą, my się modlimy za siebie nawzajem, razem czytamy Pismo Święte, razem adorujemy Najświętszy Sakrament, ale też spotykamy się na modlitwie przed krzyżem Pana Jezusa, to jest nasza szczególna cecha. To wszystko jest bardzo umacniające.
2: Chciałem jeszcze spytać o takie osobiste świadectwo księdza, jak właśnie posługa dla osób z niepełnosprawnościami przemienia księdza życie.
3: My jesteśmy równoważnymi partnerami. To nie jest tak, że ja coś daję naszym podopiecznym, a oni biorą i ja jestem takim bohaterem. Naprawdę wiele zyskuję dzięki temu, że mam tych ludzi wokół siebie. Przede wszystkim jestem księdzem. Dzisiaj wcale nie jest tak łatwo pozostać wiernym w kapłaństwie. Ja wiem, dla kogo mogę być księdzem. To jest dla mnie coś bardzo cennego, że ja mam moje owieczki tak na wyciągnięcie ręki. Ta bliskość z nimi, i to mówię tutaj i o podopiecznych, i o wolontariuszach, jest czymś dla mnie bardzo ważnym. Nie da się prowadzić drabiny Jakubowej, żeby nie znać się z nimi z bliska, osobiście. Ich problemy stają się trochę kawałkiem mojego życia, ale oni są cudownie wdzięczni i cudownie też chcą mi się odwdzięczać. Więc oni tak widzą mnie jako księdza, modlą się w mojej intencji, wspomagają mnie dobrym słowem, przyjaźnią, telefonem, troszczą się, martwią, kiedy jestem przeziębiony, chcą mi pomagać w prowadzeniu mojego duszpasterstwa, czują się potrzebni też dzięki temu i dlatego łatwiej się angażują. To jest dla mnie coś bardzo cennego.
2: A chciałem chciałem spytać tak szerzej, na ile obecnie Kościół katolicki w Polsce odpowiada na potrzeby właśnie osób z niepełnosprawnościami?
3: Ja widzę coraz więcej tego. W ogóle, że w naszym kraju rośnie taka świadomość i otwartość na osoby z niepełnosprawnościami, to potem to przekłada się na to, jak funkcjonujemy w Kościele. Oczywiście w wielu miejscach jesteśmy na etapie likwidowania barier architektonicznych, ale ja osobiście uważam, że to jest bardzo cenne, że spotykam wielu ludzi, którzy chcą najpierw pokonywać bariery takie międzyludzkie. Udaje mi się wciągnąć w tą taką logikę łamania barier coraz więcej ludzi, księży, świeckich, właśnie wolontariuszy. Powoli docieramy do coraz szerszego grona osób z niepełnosprawnościami. Ja muszę powiedzieć, że jest wiele świeckich, fajnych organizacji, z którymi można się zgrać, mamy wspólne cele i do tego wszystkiego dochodzi coraz większa taka moja świadomość tego, jak wiele w Kościele robi się dla osób z niepełnosprawnościami. Wiadomo, że my po polsku możemy jeszcze ponarzekać, że jeszcze tam dałoby się zrobić więcej, ale ja w wielu parafiach znajduję Mszę Świętą dla osób niepełnosprawnych. Tam się wokół jakiegoś dobrego księdza integrują ludzie, spotykają się na przykład raz w tygodniu czy raz w miesiącu i oni czują, że jest jakieś miejsce dla nich. I jadę gdzieś, powiedzmy, wygłosić kazanie do jakiejś parafii. Okazuje się, że tam już są ludzie, którzy czekali na mnie, żebym ja powiedział słowo, które będzie dla nich zrozumiałe, że oni są przyzwyczajeni, że mają swoje miejsce w Kościele. Ostatnio byłem świadkiem takiej pięknej uroczystości święceń w diecezji białostockiej. Na mszy świętej prymicyjnej był cały rząd ławek zarezerwowany dla osób z niepełnosprawnościami. Jest w Kościele miejsce dla osób, które są niepełnosprawne. Szczególnie, że no właśnie, tak jak ja mówię, my nie jesteśmy wszyscy pełnosprawni, tylko mamy etapy pełnosprawności w życiu.
2: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Łukasz Mikołajczyk, orionista, duszpasterz Drabiny Jakubowej.
3: Serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie. Błogosławię Wam wszystkim. Szczęść Boże.
1: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest poseł Koalicji Obywatelskiej Waldemar Sługocki. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Chciałem zacząć od konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, na której nie pojawił się prezydent Wołodymyr Zełenski, nie pojawiła się też Ołena Zełenska, ani też minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Cibicha. Czy to klapa dyplomatyczna?
3: Wie pan co, no chyba pan prezydent chyba pan prezydent Karol Nawrocki wywołał taką sytuację i to wcale nie jest dobre dla tej sytuacji, która ma miejsce za wschodnią polską granicą, bo uprawianie polityki do wewnątrz tak ważnymi kwestiami jak relacje polsko-ukraińskie w mojej ocenie są złe, są naganne wręcz, powiedziałbym wprost.
2: Rozumiem, ale czy Polska ze względu też na te napięte relacje z Ukrainą może liczyć na jakieś kontrakty w Ukrainie?
3: Wie pan co, kto napiął? Od tego zacznijmy, panie redaktorze. Jaka jest geneza tego napięcia i czy ono było potrzebne akurat w tym momencie? Zgoda, że o relacjach polsko-ukraińskich należy rozmawiać otwarcie, należy rozmawiać szczerze, ale też należy rozmawiać odpowiedzialnie przede wszystkim. I ten kontekst relacji polsko-ukraińskich jest niezwykle ważny i to, co dzieje się w Ukrainie, jest niezwykle ważne. Głowa państwa polskiego musi ważyć, co w tej chwili jest polską racją stanu. I myślę, że wtedy, kiedy rozmawiamy o odbudowie Ukrainy, kiedy rozmawiamy o możliwych scenariuszach zakończenia wojny w Ukrainie, bo musimy się zastanowić, co nam Polsce, polskiemu społeczeństwu zagraża. Rosja Władimira Putina czy Ukraina prezydenta Zełenskiego? I myślę, że odpowiedź jest oczywista. Zagrożenie płynie z Rosji, a nie z Ukrainy. I teraz każdy odpowiedzialny polityk, każdy polityk, któremu leży na sercu polska racja stanu, odpowiedzialność za losy blisko 38 milionów Polek i Polaków, musi zdawać sobie sprawę z tego, że jednak zagrożenie, realne zagrożenie dla państwa polskiego jest gdzie indziej, nie w Ukrainie. I czy odbieranie orderu Orła Białego w tym momencie, tak szczególnym momencie, było dobrą decyzją.
2: Ale z drugiej strony
3: tej decyzji, tak.
2: Z drugiej strony, panie pośle, też premier Donald Tusk w sprawie odebrania orderu Orła Białego też stawia się w roli arbitra i rozjemcy. I czy pana zdaniem premier jednak nie popełnia błędu, nie popierając jednoznacznie prezydenta Karola Nawrockiego w obronie polskiego interesu narodowego, jakim jest prawda historyczna oraz szacunek dla ofiar ludobójstwa?
3: Wie pan co, panie redaktorze, w mojej ocenie prawda jest kluczowa i jest ważna z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, tylko sekwencyjność tych zdarzeń jest, no, powiedziałbym, nieszczęśliwa, niefortunna, ale świadoma niestety. I w mojej ocenie pan premier Donald Tusk nie popełnia tego błędu, dlatego że ktoś musi mieć w sobie tyle rozsądku i odpowiedzialności za losy Polski, aby tą sekwencyjność zdarzeń zachowywać. Czyli co jest w naszym interesie? W naszym interesie jest zakończenie wojny w Ukrainie, w naszym interesie jest oczywiście wzmacnianie Ukrainy. Dlaczego w naszym interesie jest wzmacnianie Ukrainy? Dlatego, że Ukraina będzie tym państwem buforowym, które będzie chronić Polskę przed ewentualną agresją ze strony Rosji. Przyzna pan, panie redaktorze i państwo, drodzy słuchacze, że analogiczna sytuacja miała miejsce wtedy, kiedy Polska składała w 1991 roku akt stowarzyszeniowy z Unią Europejską, który wchodzi w życie w 1994 roku. W 1997 rozpoczęliśmy negocjacje z Unią Europejską, w 2003 je zakończyliśmy, a 1 maja 2004 roku weszliśmy do Unii Europejskiej. Cała zachodnia Europa miała świadomość, że wejście Polski i pozostałych 9 państw Europy Środkowej i Wschodniej będzie sprzyjało nie tylko oczywiście rozwojowi Unii Europejskiej jako całości, ale budowaniu także bezpieczeństwa wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej. Przypomnę, że wówczas Unia Europejska liczyła 15 państw. Rozszerzenie z 1 maja 2004 roku o 10 państw powodowało, że Unia Europejska wtedy liczyła państw 25. Więc my musimy też mieć świadomość tego, że wejście Ukrainy na drogę integracji europejskiej, ta droga Ukrainy do cywilizowanego świata Zachodu, do którego my przynależymy, który był też marzeniem wielu pokoleń Polek i Polaków, co zakończyło się przecież jakże ważnym aktem, referendum akcesyjnym. To Polki i Polacy wypowiedzieli się w tej materii.
2: Tylko czy to jest wystarczający argument, żeby Polska wstrzymała się od wszelkich decyzji odwetowych, nawet takich symbolicznych, gdy świadomie Ukraina realizuje jednak politykę historyczną sprzeczną z polską racją stanu?
3: Nie, ja tego nie powiadam, tylko nie w taki sposób. Ja uważam, że należy także dobierać instrumenty do sytuacji. One powinny być adekwatne i uważam, że można było, przecież nic jest, panie redaktorze, nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan prezydent Karol Nawrocki zaapelował do pana prezydenta Zełenskiego. Mało tego, nic nie stało na przeszkodzie, żeby pan prezydent Karol Nawrocki zaprosił na rozmowy. Ja przypomnę tylko dla porządku, że order Orła Białego dla pana prezydenta Zełenskiego nadał pan prezydent Andrzej Duda. Tu też musimy mieć świadomość, który reprezentuje to samo środowisko polityczne, z którego wywodzi się, czy którego kandydaturę, które poparło kandydaturę pana Karola Nawrockiego. Czyli musimy mieć pewną też konsekwencję i odpowiedzialność za decyzje polityczne. I w mojej ocenie te instrumenty nacisku, wywierania pewnej presji powinny być dobrane właśnie do sytuacji. I uważam, że odebranie odznaczenia Orła Białego, tu nie chodzi o personalnie pana prezydenta Zełenskiego. Tutaj chodzi o to, że w mojej ocenie, jak czytałem uzasadnienie wówczas, kiedy pan prezydent Andrzej Duda nadawał to odznaczenie panu prezydentowi Zełenskiemu, to chodziło o odznaczenie i wyróżnienie narodu ukraińskiego za trud, jaki ponosi w tejże walce o suwerenność, o niepodległość, o swoją tożsamość z Rosją Władimira Putina. Więc mówię, że te instrumenty ze strony kancelarii pana prezydenta powinny być adekwatne do sytuacji i są inne instrumenty nacisku dyplomatycznego. Nawet rozmowa bezpośrednia, o której mówiłem, nie wiem, czy to akurat było słyszalne dla pana, państwa, czy też nie. Natomiast uważam, że to jest zbyt nerwowy, zbyt radykalny ruch na tym etapie. Gdyby te rozmowy miały miejsce i instrumenty używane przez pana prezydenta Nawrockiego wraz ze współpracownikami eskalowały, a ostatecznym ruchem byłoby odebranie tego odznaczenia Orła Białego, być może miałoby to miejsce, ale jestem przekonany, że należałoby te rozmowy tak prowadzić, żeby nie doprowadzać do tej de facto sytuacji. I tutaj uważam, że ten ruch Kancelarii Prezydenta i samego pana prezydenta nie jest adekwatny do sytuacji, w której znajduje się Ukraina, relacje polsko-ukraińskie i zagrożenie płynące z Rosji Władimira Putina.
2: Ale mówiąc też tak uczciwie, to też pan prezydent Karol Nawrocki pozostawił też czas na odpowiedź stronie ukraińskiej. I tutaj też Ukraina jakoś dalej jednak eskaluje te napięcie dyplomatyczne z Polską.
3: Czy eskaluje, ale panie redaktorze, czy pan prezydent Karol Nawrocki, ale czy nie przyzna pan, że to jest trochę postawienie, wywołanie takiej bardzo napiętej od razu, w pierwszym kroku sytuacji, nie pozostawienie Ukrainy bez możliwości właśnie używania czy właśnie budowania pewnego natężenia adekwatnego do rozmów. Czyli ja rozumiem, że wtedy, kiedy siadamy do stołu, to nie od razu używamy tego maksymalnego, prawda, argumentu, tylko te argumenty są dobierane do rozmowy, która się powinna toczyć. Natomiast pan prezydent nie chce używać tego słowa, ale ono ciśnie mi się na usta. Chcę być tutaj odpowiedzialny i bardzo starannie dobierać słów, ale to trochę nawet zakrawa na swoistego rodzaju szantaż ze strony pana prezydenta. Ja nie mówię, że ten argument nie powinien się w którymś momencie pojawić, ale czy na samym początku tej rozmowy z prezydentem Zełenskim? To pytanie, czy budowanie atmosfery w dyplomacji, też debaty, jest czymś kluczowym, ważnym, bo proszę zwrócić uwagę na nasze relacje po napaści przez Rosję na Ukrainę. No, zaczęliśmy w sposób taki niespotykany, który zadziwił cały świat, pomoc także polskiego, czy przede wszystkim polskiego społeczeństwa, gdzie na początku tego konfliktu, tej wojny regularnej, de facto przyjęliśmy blisko 3 miliony uchodźców wojennych z Ukrainy, co było heroicznym trudem Polek i Polaków, po właśnie to, co się wydarzyło za sprawą odebrania odznaczenia Orła Białego. I cóż się takiego wydarzyło? Wydarzyło się dużo w kontekście oczywiście polityki historycznej, ale czy aż na tyle, czy to historycznej, przejęzyczyłem się, czy to nie była histeria być może nawet ze strony kancelarii pana prezydenta? Ja uważam, że jest sporo argumentów jednak, instrumentów dyplomacji, żeby tą debatę prowadzić. Natomiast skutecznie, bo żeby była jasność, panie redaktorze, ja uważam, że trzeba uczciwie, twardo i wprost rozmawiać o tym, co miało miejsce w przeszłości, w naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale moment prowadzenia tej dyskusji jest też niezwykle ważny. Ja nie uważam, że była też jasność.
2: Ale czy właśnie, bo też pan na początku wspomniał, troszkę zasugerował, tak, że jeśli te kontrakty podczas tej konferencji dotyczącej odbudowy nie zostaną zawarte, to jest to odpowiedzialność prezydenta Karola Nawrockiego, ale wiem, że współgospodarzami tej konferencji mieli być premier Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski, czyli tak jak wspominał minister Przydacz, że to jest raczej policzek wymieszony właśnie w premiera Tuska.
3: Nie, panie redaktorze, ale pan minister Przydacz zrobi wszystko teraz, żeby podzielić się odpowiedzialnością za tą trudną sytuację i kancelaria pana prezydenta będzie budować taką narrację, która będzie uderzała w prezesa Rady Ministrów, pana premiera Donalda Tuska. I to niniejszym pan minister Przydacz niestety czyni. Więc wywołano pewną trudną, niezwykle trudną, niezręczną sytuację w tak ważnym kontekście. Przecież to, że ta konferencja będzie miała miejsce,